0: dziecka w Szczytnie, prowadzący tę placówkę 56-latek miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzić do tak zwanych innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został już aresztowany na 3 miesiące.
1: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono 2 zarzuty na szkodę 2 osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy badają zdarzenia, do których miało dochodzić w latach 2015-2021. Ma wyjaśnić, czy poszkodowanych jest więcej i czy żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o działaniach męża. Brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Zdecydował o tym sąd w Londynie. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Część polskich twórców internetowych miała utrzymywać kontakty o charakterze pedofilskim. 6 zarzutów usłyszał 24-latek, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej i uciekł ciężarówką w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic. Mężczyzna staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Mundurowi zatrzymali go w Wielkopolsce, mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim.
2: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez Urząd Celno-Skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, czyli artykuł 223, paragraf 1 kodeksu karnego.
0: 24-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Zarzuty usłyszał także drugi mężczyzna, który miał pomagać kierowcy w ucieczce i ukrywaniu się. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy placówek wakacji nie mają. Już szukają na wrzesień m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających. Problemowi przyjrzał się nasz reporter Krzysztof Pułowecki. Powiedz, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
3: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
4: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
3: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki nr 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
5: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
3: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To m.in. zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
0: Krzysztof Pułowecki, dziękuję za relację. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców. Tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo? Sprawdzał to nasz reporter Michał Rawa.
6: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na ceny diesla.
7: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
6: Mówi Rafał Zybert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
8: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz, czy te 7,39 to trochę
9: właśnie
8: nie przeraża.
9: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
6: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
0: Relacjonował Michał Rawa. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Stanowisko objął po dymisji Keira Starmera. Były lider partii pracy ustąpił ze stanowiska pod koniec czerwca. To po tym, jak mierzył się m.in. z buntem we własnym ugrupowaniu. Kolejne wybory na premiera Wielkiej Brytanii w 2029 roku. Maleje liczba zamówień tanich paczek z Chin. To po tym, jak na początku lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro naliczane jest do każdego przedmiotu, jeżeli im zamawiasz kilka różnych rzeczy, co może wynieść wielokrotność tej kwoty, mówi rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
10: Cła nie płaci konsument, dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
0: Dodatkowe opłaty to odpowiedź na napływ towarów, które nie spełniały unijnych regulacji. Tylko w ubiegłym roku dotyczyło to aż 60% produktów spoza Europy. Krutek, słynny bocian celebryta z Warmii i Mazur, nie narzeka na brak zajęcia. Wraz z partnerką doczekał się w tym sezonie pokaźnej gromadki piskląt. Młode uczą się trudnej sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenia.
11: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno, stąd rodzice krutek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas.
0: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Krutek przed laty jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka rehabilitacji bocianów w Krutyni. Tam odzyskał siły, został zaobrączkowany, a następnie wypuszczony na wolność. Teraz nowe badania na temat kawy. Jak się okazuje, czarny napar dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych badań American Heart Association. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, mówi Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
12: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
0: Jeżeli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki. Na koniec wielka feta na ulicach Madrytu. Z mistrzami świata spotkał się król Filip VI. Monarcha pogratulował zawodnikom, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji już z dwiema gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Camponeos, po hiszpańsku mistrzowie. Hiszpania ponownie została dzięki Wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnym mistrzem świata, zarówno mężczyzn w 2026, jak i kobiet w 2023. Nie zapominajmy o tym. Mówił król Filip VI. Kulminacja wielkiej fety w Madrycie miała miejsce na Plaza de Cibeles. Tam pojawili się piłkarze. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Adam Mickiewicz, Oda do młodości. Oda to gatunek literacki wywodzący się z antyku. Mickiewicz sięgnął po tę formę wypowiedzi, aby upodobnić swój utwór do wiersza Fryderyka Schillera, zatytułowanego Do radości. Zamysł ten idealnie udał się polskiemu poecie. Podobnie jak Schiller, Mickiewicz łączy w swoim tekście elementy oświeceniowe z rodzącym się właśnie romantyzmem, charakteryzującym się okresem burzy i naporu, czyli rewolucji. Z tego też powodu dużo w odzie do młodości emocji, entuzjazmu i wiary w kreacyjną siłę młodości, która mocą ducha jest w stanie zmienić zastaną rzeczywistość. Brak akceptacji świata takim, jakim jest, oraz próba dokonania zmian wbrew starszym pokoleniom to cechy charakterystyczne dla romantyzmu. Oświeceniowa jest natomiast w wierszu wiara w moc współpracy, braterstwa i podporządkowanie jednostki ogólnemu dobru. Siła entuzjazmu i emocji w tym utworze jest tak duża, że skutecznie zagrzała Polaków do walki o ojczyznę. W trakcie powstania listopadowego hasła z Ody do młodości wypisywano na murach Warszawy. Posłuchaj naszego opracowania do końca, a dowiesz się, jakie dokładnie cechy oświeceniowe i romantyczne łączy Mickiewicz w Odzie do młodości, a także jak wypada w wierszu porównanie pokolenia młodych z pokoleniem starych. Zobaczysz również, jak wielką siłę przypisywał poeta młodości. Kto wie, może zainspiruje cię to, by sięgać, gdzie wzrok nie sięga. Lektura tego wiersza może być początkiem wspaniałej życiowej przygody. Poznaj niezbędne minimum. Pochwała młodości jako siły samoświadomej, mającej zdolność do kreacji nowej rzeczywistości, to główny temat utworu Oda do młodości Adama Mickiewicza. Poeta dokonuje w wierszu rozrachunku zastanego porządku świata i dochodzi do wniosku, że jest on ogarnięty marazmem i zniechęceniem. Niezgoda na trwanie w takich realiach nie ogranicza się jednak do słów krytyki, wręcz przeciwnie. Podmiot liryczny, wypowiadający się w Odzie do młodości, chce zmienić świat, pchnąć go na nowe tory romantycznych ideałów. Pragnie tego dokonać sposobami na wskroś romantycznymi, a więc na drodze rewolucji duchowej. Podmiot wzywa do jedności i braterstwa całe młode pokolenie. Wierzy, że grupowe działanie młodzieży musi zakończyć się niechybnym sukcesem. Wiara w siłę przyjaźni, młodości i uczucia jest charakterystyczna dla romantyków, jednak wiarę we współdziałanie poeta zapożyczył od twórców oświeceniowych. Dopiero później w jego twórczości ukształtuje się typowo romantyczny bohater indywidualista, niezrozumiany przez społeczeństwo, skrywający tajemnicę, która wytycza jego los. Takim bohaterem częściowo był też sam Mickiewicz, o czym świadczy m.in. odbiór Ody do młodości przez jego przyjaciół. Utwór powstał w 1820 roku. Gatunkowo nawiązuje do poprzedzającej romantyzm epoki oświecenia, w której popularne były klasyczne formy wypowiedzi literackiej, do których należy również oda. Jest to utwór liryczny wywodzący się ze starogreckiej liryki churalnej, ma podniosły nastrój i pochwalny charakter. Znamienną cechą tego gatunku są również odwołania do mitologii. Utwór Mickiewicza spełnia wszystkie wymogi formalne ody, jednak jego tematyka i słownictwo silnie nawiązują do założeń romantycznych. Obiektem pochwały w Odzie do młodości jest młodość, rozumiana nie jako etap życia czy stan ducha, ale potężna siła mająca zdolność do tworzenia na równi z mocą boską. Wiersz zawiera gwarancję stworzenia nowego, lepszego świata. W czasach Mickiewicza odczytywany był zarówno w kontekście politycznym, jako zapowiedź odrodzenia się Polski, będącej wówczas pod zaborami, jak i jako romantyczny zamysł podporządkowaniu rzeczywistości, intuicji i uczuciu. Wiersz powstał w Kownie, gdzie Adam Mickiewicz zarabiał na życie jako nauczyciel. Nie bardzo podobała mu się ta praca, jak i samo Kowno, będące zaściankiem w porównaniu z Wilnem, do którego poeta był przyzwyczajony i gdzie zostawił przyjaciół ze studiów.
Tęsknota i smutek dodatkowo spotęgowały śmierć matki oraz tak zwane książki zbójeckie, czyli lektury europejskich dzieł romantycznych, w których bohater zawsze był nieszczęśliwy i wyobcowany. W tym czasie Mickiewicz czytał dzieła George'a Byrona, Johanna Wolfganga Goethego oraz Fryderyka Schillera. Oda do młodości napisana została w duchu utworu Do radości Schillera. Polski czytelnik nie był wówczas przygotowany na tak duży ładunek emocji w poezji, dlatego wiersz Mickiewicza nie przypadł do gustu większości przyjaciół poety. Mimo że zawiera wiele odwołań do haseł Towarzystwa Filomatów, którego jednym z założycieli był właśnie Mickiewicz. Warto wiedzieć, że było to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego, powołane do życia po to, aby razem się uczyć i rozwijać zainteresowania, z których najważniejszym było tworzenie literatury. Na spotkaniach dyskutowano także o ówczesnej sytuacji zniewolenia narodu polskiego i omawiano koncepcję walki z zaborcą. Koledzy Mickiewicza traktowali Odę do młodości jako poetycki wybryk. Nie mieli zaufania do proponowanego przez poetę zerwania ze zdroworozsądkowym pojmowaniem rzeczywistości. Apele takie przywodziły im na myśl koncepcję lóż masońskich. Masoneria była tajnym międzynarodowym ruchem społecznym, propagującym duchowe doskonalenie oraz braterstwo wszystkich ludzi bez względu na wyznawaną religię, poglądy czy pochodzenie. Wiersz Mickiewicza rzeczywiście nawiązuje do programu masonerii, nie tylko ze względu na wezwanie do braterstwa wszystkich młodych w walce o lepszy świat, lecz także z uwagi na przypisanie intuicji większej siły niż rozumowi, ograniczonemu logiką. Jedynym przyjacielem, który docenił utwór Mickiewicza, był Franciszek Malewski. Nazwał Odę do młodości chrzestną córką Schillera. Porównanie z uznanym niemieckim poetą było dużym komplementem dla Mickiewicza, który dopiero szlifował swój talent literacki. A teraz przejdźmy do właściwego streszczenia utworu. Ważną cechą Ody do młodości jest porównanie świata starych, czyli oświeceniowych konserwatystów, przywiązanych do rozumowego pojmowania rzeczywistości, ze światem młodych. Jaki miałby on być? Mickiewicz szczególną uwagę przywiązywał do siły emocji mających moc sprawczą. Utwór rozpoczyna się podsumowaniem zastanej rzeczywistości, nazwaną przez podmiot liryczny ludami szkieletów, którym brakuje serca i ducha, to świat starych. Następnie w apostrofie skierowanej do młodości podmiot liryczny prosi o skrzydła będące symbolem młodości i poetyckiego natchnienia. Pragnie wzlecieć nad martwym światem i dostać się, używając słów poety, w rajską dziedzinę ułudy, kędy zapał tworzy cudy i gdzie panuje nadzieja, dzięki której można realizować nowe, śmiałe pomysły, określone w wierszu jako złote malowidła. Przypomnijmy, apostrofa to środek stylistyczny, który jest bezpośrednim zwrotem nadawcy do odbiorcy wiersza. Skrzydła i zawarty w tym obrazie poetyckim motyw lotu to charakterystyczne rekwizyty dla popularnego wśród romantyków motywu nieskończoności, będącego wyrazem chęci osiągnięcia pełni harmonii z naturą. W drugiej zwrotce symbolem starości staje się poradlone, czyli pomarszczone czoło, które chyli się ku ziemi. W związku z tym także wzrok starych skierowany jest w ziemię i obejmuje mniejszą perspektywę. To naturalna kolej rzeczy. Trzecia zwrotka rozpoczyna się kolejną apostrofą do młodości jako siły uwznioślającej, utożsamianej z siłą słońca. Dzięki temu perspektywa młodości jest podniebna i ogarnia całą ziemię, która jest zasłonięta wieczną mgłą utkaną z gnuśności, czyli powszechnego znudzenia. Pokrywają ją wody trupie, czyli nieczuły świat starych skupionych tylko na własnych korzyściach. Opisując sfermentowane środowisko, poeta używa porównania do mięczaków schowanych we własnych skorupach, do których ograniczają się ich perspektywy. To wywodzące się ze starożytności porównanie było popularne w literaturze oświeceniowej. Człowiek skupiający się tylko na własnych korzyściach doczesnych nie jest przydatny dla świata. Metafora, sam sobie sterem, żeglarzem okrętem, jest określeniem samolubów, którzy na nic nie mogą się przydać w społeczeństwie, bo też się nim nie interesują. Wykrzyknienie to samoluby,
kończące czwartą zwrotkę, odnosi się właśnie do postawy starych, rozumianych jako wrogów kreacyjnej siły młodości, a także ojczyzny potrzebującej walki o wyzwolenie spod rąk zaborców. Jednocześnie podmiot liryczny zapowiada szybkie nadejście końca takiego świata. Jedynie w młodości widzi słodki nektar żywota, który będzie podstawą zmian, jakie mają się dokonać na ziemi. Aby to się udało, potrzebna jest współpraca. Toteż podmiot wzywa do czynnego udziału w budowaniu nowej, radosnej i wspaniałej rzeczywistości słowami: razem, młodzi przyjaciele, w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele. Hasło to jest jeszcze na wskroś oświeceniowe i dalekie od romantycznego indywidualizmu, który poeta dopiero stworzy, między innymi w trzeciej części Dziadów w postaci Konrada. Tu nawiązuje do utylitaryzmu, czyli postawy etycznej powstałej w filozofii XVIII wieku, zgodnie z którą słuszne postępowanie w życiu to takie, które przysparza jak najwięcej szczęścia dla ogółu. Młodość, zdaniem podmiotu lirycznego, jest silna jednością i rozumna szałem, czyli emocjami, które dają siłę do osiągania wyznaczonych celów bez względu na utrudnienia. W duchu utylitaryzmu przedstawiona została również ofiara złożona z samego siebie na ołtarzu wartości ważnych w zastanej rzeczywistości. Podmiot mówi, że i ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, jeżeli poległym ciałem dał innym szczebel do sławy grodu. Ofiara więc ma sens i jest źródłem szczęścia dla tego, który składa ją z samego siebie, o ile przyczynia się do rozwoju innych i przybliża do osiągnięcia zbiorowego celu. Do pojmowania ofiary w ten sposób nie są skłonni starzy scharakteryzowani wcześniej jako samoluby, gdyż nie obchodzą ich ogólne cele społeczne i rozwój, tylko własne potrzeby i to w dodatku ograniczone do materii. Nie mają potrzeb duchowych, skupiają się na godnym przeżyciu, zatem tylko na tym, aby mieć co jeść i gdzie mieszkać. Taka postawa, zdaniem podmiotu lirycznego, kłóci się z młodością. Jako siła samoświadoma jest ona zdolna do poświęceń, empatii i ma moc kreowania rzeczywistości, dzięki temu, że kieruje się emocjami. Jej cele są zawsze wzniosłe i skierowane na dobro ogółu. W ich osiągnięciu młodości niestraszna jest stroma droga, którą trzeba iść, aby wywołać rewolucyjne zmiany. Młodzi nie boją się śmierci, walki i ofiary. Ze słabościami podmiot liryczny zaleca walczyć już za młodu. Jako przykład podaje mitologicznego Herosa, czyli pół człowieka, pół boga Heraklesa, który był dzieckiem w kołysce, gdy łeb urwał hydrze. Mickiewicz pomylił w tym przypadku fakty z mitologii greckiej. Hydrę lernejską rzeczywiście zdusił Herakles. Była to jedna z jego 12 prac, jednak stało się to później. W niemowlęctwie zdusił natomiast dwa węże, które miały za zadanie go zabić. Zesłała je Hera, żona Zeusa. Bogini szczerze nienawidziła Heraklesa, który był żywym dowodem małżeńskiej zdrady jej męża. Został poczęty ze związku Zeusa i Alkmeny, żony tebańskiego króla Amfitriona. Gromowładny Zeus użył podstępu, przybrał postać męża królowej i zakradł się do jej sypialni. Gdy urodził się Herakles, ojciec Bóg chciał go obdarzyć nieśmiertelnością, dlatego podstawił go do piersi swojej śpiącej żonie Herze. Gdy ta się zbudziła, odtrąciła dziecię. Niemowlę zdążyło jednak napić się jej pokarmu, stając się nieśmiertelne. 9 miesięcy później, rozdrażniona całym zajściem Hera, próbowała zabić Heraklesa, wpuszczając do pokoju jego i jego brata dwa wielkie węże. Potomek Zeusa szybko sobie z nimi poradził, ratując brata i siebie. Podmiot liryczny w Odzie do młodości stawia mitologicznego Heraklesa za wzór do naśladowania. Nie należy przebierać w środkach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo najbliższych i swoje. Fragment ten można również interpretować w perspektywie sytuacji zniewolonej Polski. To właśnie w młodzieży tętni siła, dzięki której nowe pokolenie może wywalczyć wolność dla swojego kraju. Moc młodości jest tak wielka, że daje możliwość zduszenia centaurów, czyli silnych i mądrych ludzi koni. To kolejne odwołanie do mitologii. Potrafi nawet wydrzeć ofiarę z

To, co materialne, da się zmierzyć i zważyć, ale można się na tym opierać tylko w życiu doczesnym. O sile młodości podmiot liryczny mówi tak: orla twych lotów potęga, jako piorun twoje ramię. Przypisując młodym cechy natury stworzonej przez Boga i mającej moc wiecznego trwania w kole ciągłego odradzania, podmiot podkreśla niewyczerpaną siłę młodości. Orzeł to jeden z największych ptaków, lata bardzo wysoko i śmiało sięga po to, czego potrzebuje, jest drapieżnikiem. Moc błyskawicy objawia się natomiast w jednocześnie niszczycielskiej i oczyszczającej sile ognia, który piorun potrafi rozniecić, uderzając o ziemię. Siła młodości jest tym większa, im więcej osób nią obdarzonych ze sobą współpracuje. Dlatego podmiot liryczny w wierszu zachęca, aby zebrać siły i wspólnie ruszyć bryłę ziemi z posad świata, a następnie pchnąć ją na nowe tory. Jest to wizja zmian mających się zrealizować dzięki ideałom romantycznym, które kiełkują w pokoleniu młodych. Nowa rzeczywistość ma się opierać na ideałach duchowych, materia będzie w niej odgrywać rolę drugorzędną. Słowa te są także zapowiedzią sporu między klasykami a romantykami, który wkrótce miał się rozpocząć. Ogniwem zapalnym stały się mickiewiczowskie ballady i romanse, wydane w 1822 roku. Data ta jest przyjmowana jako początek romantyzmu w Polsce. Spór młodych ze starymi dotyczył wizji świata, poezji i metod funkcjonowania w rzeczywistości. W Polsce miał dodatkowo wydźwięk polityczny ze względu na ówczesną sytuację w kraju. Charakterystyczny dla romantyków jest bowiem bunt wobec zastanej rzeczywistości. Za wszelką cenę, nie patrząc na poniesione ofiary, chcieli oni wprowadzić swój własny porządek świata. Aby zmiany mogły zostać zrealizowane, podmiot liryczny w odzie do młodości namawia do jedności myśli i siły ducha. Wartość przypisana grupowemu działaniu jest znamienna dla epoki oświecenia, choć słowa, którymi podmiot do niej namawia, są już utrzymane w duchu romantyzmu. Zestrzelmy myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy. W zdaniu tym widoczny jest motyw nieskończoności, czyli poczucia jedności z całym światem. Zagadnienie nieskończoności było bardzo istotne dla epoki romantyzmu. Siła młodości i wspólnego działania nowego pokolenia ma być tak duża, że ziemia, opleśniałe i zbywszy się kory, zielone przypomni lata, a więc również odmłodnieje. Podmiot liryczny wierzy, że młodość ma równorzędną do mocy boskiej siłę kreacyjną. Dlatego porównuje mające nadejść zmiany do aktu stworzenia świata, w którym Bóg powołał wszystko do istnienia w chaosie nocy i wód słowami stań się. W przedwiecznym chaosie podmiot upatruje walkę żywiołów. Uważa również, że właśnie w takim stanie znajduje się ziemia. Oplata ją noc głucha, a żywioły chęci wciąż jeszcze pozostają ze sobą w stanie wojny. Aby to zmienić, potrzebny jest ogień miłości, czyli bardzo silne uczucie, dzięki któremu wyjdzie z zamętu świat ducha. Nadzieję na powołanie do życia nowej rzeczywistości daje młodość, a gwarancją jej trwania jest szczera przyjaźń rodząca dobre uczucia. Wiersz kończy się wizją początku zmian, których podstawą jest zniszczenie obecnych realiów. Powitanie nowej rzeczywistości odbywa się na tle pękających nieczułych lodów i odchodzących w zapomnienie przesądów, czyli odejścia do lamusa zastanej rzeczywistości. Dwa ostatnie wersy utworu brzmiące „Witaj jutrzenko swobody, zbawienia za tobą słońce” stały się jednym z przewodnich haseł powstania listopadowego, które wybuchło w Warszawie w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Podczas trwania działań zbrojnych dwuwiersz ten wypisywano na murach miasta. Niestety powstanie listopadowe nie okazało się jutrzenką swobody dla Polaków, wręcz przeciwnie. Zostało przez Rosjan krwawo stłumione, a jego uczestnicy i organizatorzy zostali ukarani śmiercią lub udali się na emigrację. Jednakże zapał, który obudziła w Polakach oda do młodości, był bardzo znaczący i dał im siłę, by walczyć o swoją państwowość. W odzie do młodości kluczową rolę odgrywają emocje. Nie tylko została im przypisana ogromna wartość, ale poeta podporządkował im także formę wiersza.

Strofy o nieregularnej liczbie wersów, obecność przerzutni oraz wykrzyknień świadczą o tym, że najważniejszym przekazem wiersza jest entuzjazm. Jest to zapowiedź nowych tendencji w literaturze, charakterystycznych dla romantyzmu. No dobrze, czas na podsumowanie. Oda do młodości to utwór z pogranicza oświecenia i romantyzmu. Łączy elementy charakterystyczne dla obydwu epok. Tym, co oświeceniowe w utworze, jest gatunek ody. Wiara w oświeceniowe ideały, takie jak wolność, braterstwo, postęp. Podporządkowanie jednostki celom społecznym, utylitaryzm, odwołania do mitologii. Z kolei cechy romantyczne tego utworu to wiara w siłę młodości i uczucia, motyw nieskończoności, entuzjazm wypowiedzi, wiara w rewolucyjną przemianę świata poprzez duchową siłę, sposób obrazowania poetyckiego, włączającego potocyzmy i podporządkowanego wyrażaniu emocji, kontrastowy obraz pokoleń. Motywy, które należy zapamiętać z Ody do młodości, to motyw walki o lepszy świat, niezłomnej wiary w siłę młodości, przyjaźni, rewolucyjnego przeobrażenia świata siłą ducha, walki młodych ze starymi, poświęcania jednostki dla dobra ogółu, młodości jako siły kreacyjnej, nieskończoności. W wierszu nie brak też symboli. Zwróć uwagę na te. Płas w skorupie i wody trupie, czyli symbol pokolenia starych, nieinteresujących się przemianami świata i tym samym nieprzydatnych światu. Serca niebieskie to symbol pokolenia młodych oraz ich niewinności. Poradlone czoło, symbol starości, której perspektywy są ograniczone. Jutrzenka swobody, symbol nadejścia lepszego jutra. Nawiązania mitologiczne, o których należy pamiętać, to Herakles, będący symbolem siły młodości, centaury, będące symbolem końskiej siły i ludzkiej mądrości. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Określenie rozumni szałem, pochodzące z Ody do młodości Adama Mickiewicza, charakteryzuje w literaturze polskiej postawę młodych romantyków, pragnących na drodze rewolucji wejść na literacką scenę. Okres burzy i naporu to określenie przedromantycznego nurtu, który narodził się w literaturze niemieckiej. Swoją nazwę wziął od dramatu Fryderyka Maksymiliana von Klingera, zatytułowanego właśnie Burza i napór, po niemiecku Sturm und Drang. Spór pokolenia romantyków z klasykami dotyczył m.in. zasad rządzących światem. Romantycy bardziej niż doświadczenie i rozum cenili intuicję i uczucie. Stąd też popularny w literaturze romantycznej motyw nieskończoności, który był wyrazem pokonywania ograniczeń materii. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może wykorzystać przechwycone ukraińskie drony do działań prowokacyjnych, ostrzegł Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Na to trzeba być gotowym. Rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
0: Tylko w ubiegłym tygodniu nad Bałtykiem trzykrotnie doszło do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów zaplanowano na godzinę 8. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, co ustaliłeś?
2: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 złotych za dużo.
0: Jakub Krzyżak, dziękuję za informację. Dziś rząd ma się zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia w sprawie kominów płacowych. Resort przygotował 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Co jeszcze znalazło się w projektach? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Resort zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
4: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
3: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Jarosław Kaczyński apeluje o łyk zimnej wody, a w PiS-ie rośnie napięcie. Nad partią wisi widmo rozłamu, a w czwartek mija termin tzw. ultimatum Kaczyńskiego. Do tego dnia wszyscy politycy ugrupowania muszą złożyć oświadczenie i wystąpić z wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń, w tym stworzonego przez Mateusza Morawieckiego, inaczej grozi im wyrzucenie z partii. Stronnicy byłego premiera, jak poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, zapewniają, że nie zrezygnują z członkostwa w stowarzyszeniu.
5: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest nadskierowana na zwycięstwo, a nie jakieś osobiste emocje. I do tego wszystkich kolegów zachęcam. Uważam za błąd atakowanie byłego premiera, uważam za błąd formułowanie zbyt daleko idących słów, czasami obraźliwych.
0: Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek stawia jednak sprawę jasno.
6: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Całkowicie bez sensu.
0: W weekend doszło do serii ożywionych dyskusji polityków PiS-u w mediach społecznościowych. Padły tam bardzo mocne słowa. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie. Prowadzący tę placówkę 56-latek miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzić do tak zwanych innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został już aresztowany na 3 miesiące.
7: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono 2 zarzuty na szkodę 2 osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy badają zdarzenia, do których miało dochodzić w latach 2015-2021. Ma wyjaśnić, czy poszkodowanych jest więcej i czy żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o działaniach męża. Brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Zdecydował o tym sąd w Londynie. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Część polskich twórców internetowych miała utrzymywać kontakty o charakterze pedofilskim. Sześć zarzutów usłyszał 24-latek, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej i uciekł ciężarówką w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic. Mężczyzna staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Mundurowi zatrzymali go w Wielkopolsce, mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim.
8: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez Urząd Celno-Skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, czyli artykuł 223 paragraf 1 Kodeksu Karnego.
0: 24-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Zarzuty usłyszał także drugi mężczyzna, który miał pomagać kierowcy w ucieczce i ukrywaniu się. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy placówek wakacji nie mają. Już szukają na wrzesień m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających. Problemowi przyjrzał się nasz reporter Krzysztof Pułowecki. Powiedz, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
9: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
10: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
9: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
11: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
9: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To m.in. zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
0: Krzysztof Pułowecki, dziękuję za relację. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców. Tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo? Sprawdzał to nasz reporter Michał Rawa.
12: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
13: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
12: Mówi Rafał Zybert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
14: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz, czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża.
15: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
12: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
0: Relacjonował Michał Rawa. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Stanowisko objął po dymisji Keira Starmera. Były lider partii pracy ustąpił ze stanowiska pod koniec czerwca. To po tym, jak mierzył się m.in. z buntem we własnym ugrupowaniu. Kolejne wybory na premiera Wielkiej Brytanii w 2029 roku. Maleje liczba zamówień tanich paczek z Chin. To po tym, jak na początku lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro naliczane jest do każdego przedmiotu, jeżeli zamawiasz kilka różnych rzeczy, co może wynieść wielokrotność tej kwoty, mówi rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
16: Cła nie płaci konsument, dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
0: Dodatkowe opłaty to odpowiedź na napływ towarów, które nie spełniały unijnych regulacji. Tylko w ubiegłym roku dotyczyło to aż 60% produktów spoza Europy. Krutek, słynny bocian celebryta z Warmii i Mazur, nie narzeka na brak zajęcia. Wraz z partnerką doczekał się w tym sezonie pokaźnej gromadki piskląt. Młode uczą się trudnej sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenia.
17: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno, stąd rodzice Krutek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas.
0: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Krutek przed laty jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka rehabilitacji bocianów w Krutyni. Tam odzyskał siły, został zaobrączkowany, a następnie wypuszczony na wolność. Teraz nowe badania na temat kawy. Jak się okazuje, czarny napar dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych badań American Heart Association. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, mówi Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
18: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
0: Jeżeli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki. Na koniec wielka feta na ulicach Madrytu. Z mistrzami świata spotkał się król Filip VI. Monarcha pogratulował zawodnikom, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji już z dwiema gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Camponeros, po hiszpańsku mistrzowie. Hiszpania ponownie została dzięki Wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnymi mistrzami świata, zarówno mężczyzn w 2026, jak i kobiet w 2023. Nie zapominajmy o tym. Mówił król Filip VI. Kulminacja wielkiej fety w Madrycie miała miejsce na Plaza de Cibeles. Tam pojawili się piłkarze. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj co ludzie powiedzą sprzed najsłynniejszego SOR-u w Polsce. No i w samej poczekalni w SOR-ze też będzie kilka głosów.
2: Wszystko we mnie się przewraca. Czuję no straszny niesmak. No to niesmak to jest mało.
3: Co pan myśli o tej sprawie w ogóle?
4: Tej sprawy? Bagno. Dla nas, zwykłych ludzi, to jest poniżające.
3: Głośno się zrobiło afera, że tu poza kolejnością politycy.
5: Taki szpital jak ten, to nie ma na świecie takiego.
6: Jeśli chodzi o SOR, to mieli po prostu straszny, przepraszam za wyrażenie, ale mieli pierdolnik. Jak mi padła ręka do wanny, to mi napisano, że mam prawą łydkę. Prawą łydkę. Więc jeśli ten pan doktor, milioner, tak zarabiał i tak nadzorował, to niech to ja mu życzę, żeby tak samo jemu to wszystko oznaczali, jak mu się coś przytrafi.
3: A ten salonik VIP był w końcu, czy go nie było? Bo to tak różne są opinie na ten temat.
7: No my nic nie powiemy.
1: Cała Polska aż huczy od tej afery. Zero.pl doniosło, że w szpitalu południowym w Warszawie mogło dochodzić do poważnych, no nazwijmy to, nieprawidłowości. Dzisiaj w co ludzie powiedzą historię pacjentów szpitala południowego w Warszawie. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Wszystko zaczęło się od byłego już koordynatora SOR-u i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, 28-letniego Dawida Kacprzyka, który miał zarabiać aż 1 600 000 złotych rocznie. No i kolejna jeszcze sprawa. Na tym SOR-ze miała funkcjonować specjalna ścieżka dla VIP-ów. Mieli być obsługiwani szybciej niż zwykli pacjenci.
2: O paru lekarzach powiem, którzy uważam, że naprawdę są jakby z powołania i pracują tutaj. No czekać trzeba, czekać. No czekać,
3: żeby... Pan, nie każdy musi czekać, właśnie o to chodzi.
2: Proszę pana, wszystko we mnie się przewraca, jeżeli mówię tutaj, ludzie wchodzą, no jakby z nadania tylko, pomijając wszelkie jakieś reguły, no czuję no straszny niesmak, no to niesmak to jest mało, no przecież to wie pan, to człowiek, który w tej chwili niby został kozłem ofiarnym tego wszystkiego, no to jest jakiś szubek góry lodowej, on jest pioneczek, on jest marionetką w tej całej grze, no, ale jeżeli tu jest tylko tutaj wykryte w tym szpitalu, no to nie sądzę, że to jest przypadek odosobniony. No,
3: no i co pan myśli o tej sprawie w ogóle?
4: Tej sprawy? Bagno. Ludzie mają duży problem, dostęp do badań.
3: No właśnie o to chodzi, że nie wszyscy ludzie, jak się okazuje.
4: No nie wszyscy. Są równi i równiejsi, no. Są tacy, którzy mają na odręki, tak? Tak nie powinno być. To jest... Dla nas, zwykłych ludzi, to jest poniżające. Wiadomo, że czeka się długo na badania, na operacje, a tu przychodzi się z ulicy na telefon. No chyba, że ktoś prywatnie idzie, no to może sobie iść na telefon i na...
3: No właśnie, bo to też o to chodzi, no nikt nie zabrania się politykom leczyć, tak?
4: No oczywiście,
3: tak,
4: no, ale... ja też byłem i też zapłaciłem prywatnie i byłem i też czekałem 2 tygodnie, nie? Tak od razu. Te układy znajomości, to nie, to jest po prostu szok. Wie pan, ja to znam, bo ja jestem z tych lat, co było jak było, nie? No, jak była, wiadomo, komuna, no to było no, tylko układy znajomości i poznajomości, no. Nie kupił pan wódki, ani kiełbasy dobrej, no, jak nie mam znajomości u sklepowej.
3: Tak,
4: spod lady.
3: Zdrowie to nie jest kiełbasa, no.
4: No mówię, no ja to znam z dawnych czasów. Patologia, kurczę, no. Patologia i tyle, no. W głowie się nie mieści, co to się dzieje.
3: Więc wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję.
3: Dzięki, zdrowia życzę.
4: Dzięki bardzo. Do widzenia.
5: No zawsze tak było, wie pan.
3: Zawsze
5: te firanki były zawsze, także...
3: Te sklepy za żółtymi firankami, gdzie politycy szli?
5: Nie tylko sklepy, bo i ochrona zdrowia też była specjalna. Dziękujmy Panu Bogu za to, że ona jeszcze jest, że mamy, otrzymujemy tą pomoc, że spotykamy się z ofiarnymi lekarzami. No ale zawsze tak było, wie Pan, że ktoś tam miał wejście od tyłu tak zwanego i korzystał z tego. No i do dzisiaj korzystają, no. Przecież ten człowiek młody tutaj, lekarz, nie przyszedł sam tutaj, tylko ktoś go na to wystawił, ktoś go mianował, ktoś mu pozwolił na to. Pod czyimś okiem on to uprawiał, prawda?
8: docierają do nas jakieś szczątkowe relacje, że ktoś tam się wkurzył ze starych lekarzy ze specjalizacją, że przyszedł gówniarz i zaczyna tutaj.
3: No ale ten, co jakby jest tutaj tym sygnalistą, no to też no są takie
8: może
3: informacje, że on był w sporze ze szpitalem, bo też...
8: Może mu szyją buty, wie pan, żeby ochronić młodego. Dotrzeć, wie pan, do wiarygodnych źródeł.
3: No ale no wiemy, że był na pewno w tym sporze ze szpitalem i że szpital domagał się od niego pieniędzy za to, że wykonywał jakieś zabiegi. No brał pieniądze za coś, za co nie powinien brać. No więc...
8: dzisiaj nikt panu prawdy nie powie, jak było, jaka sytuacja, bo wie pan...
3: Skoro... Ale pan za bardzo nie ma z kim rozmawiać, no, bo zarząd nikt, wymieniony, no, nikogo nie ma. No. Ja tam chciałem właśnie wejść oficjalnie,
8: ludzie,
3: mieć zgodę na wejście,
8: ludzie,
3: nie ma z kim gadać.
8: Którzy zostali, to też panu niewiele powiedzą.
3: No tak, każdy się tam boi o pracę.
8: No właśnie,
3: tak.
8: O ten stołek.
1: Pojawiają się kolejne wątki w tej sprawie. Doktor Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego, który jest sygnalistą, udzielił obszernego wywiadu i oskarżył tego młodego lekarza Dawida Kacprzyka, byłego radnego i byłego koordynatora SOR-u, o bardzo poważne zaniedbania. Padły mocne słowa. Wiadomo, że panowie byli wcześniej skonfliktowani, jest słowo przeciwko słowu. Niech to wszystko wyjaśnia prokuratura. My dzisiaj skupimy się na rozmowach z pacjentami.
9: Jestem bardzo zadowoleni z tego szpitala i z opieki. No. Bardzo zadowoleni.
6: A ja mogę się, jeśli chodzi o samą rejestrację, jest super po prostu, nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o SOR, to mieli po prostu straszny, przepraszam za wyrażenie, ale mieli pierdolnik, ponieważ... Jak mi padła ręka do wanny, najgorszy był problem z tym, że jak mi dawano kartę wypisu, to mi napisano, że mam prawą łydkę. Prawą łydkę. Prawa łydka. Ja mówię, że ja mam lewą rękę, więc ten cały szef, który był z ortopedii, się zdenerwował, bo był ten taki młody asystent, podarł to wszystko. Mało tego, proszę pana, czekaliśmy na opis tomografii. I proszę pana, na wypisie z tomografii była prawa ręka, a więc taki mają pierdolnik, że miałam łydkę prawą, bo tam była kobieta z łydką uszkodzoną i była studentka, miała uszkodzoną prawą rękę, a ja miałam lewą rękę. Więc jeśli ten pan doktor, milioner, tak zarabiał i tak nadzorował, to niech to ja mu życzę, żeby tak samo jemu to wszystko oznaczali, jak mu się coś przytrafi. Wie pan, no taka jest prawda. Nie można, proszę pana, pomylić lewej ręki przegubu z prawą łydką i z prawą ręką. Ludzie kochani, nie może być takiego czegoś, żeby taki młody lekarz, taki młody, za przeproszeniem, gówniarz, żeby on zarabiał takie krocie, nie mając nawet specjalizacji.
3: Ale co, ale już wszystko w porządku z tą ręką, przynajmniej
6: nie,
3: udało się?
6: Cały czas mnie bark boli. No. Do widzenia.
3: Zdrowia, wszystkiego dobrego.
1: Nieprawdopodobna jest ta historia, a opowiedziała ją pacjentka, którą spotkałem, nagrałem jej wypowiedź, bo po prostu przechodziła sobie gdzieś tam chodnikiem przed Szpitalem Południowym. No to teraz idziemy na SOR, najpierw będzie rejestracja, a potem no, bardziej lub mniej usatysfakcjonowani pacjenci.
7: Nie wypowiadamy się.
3: Nie wypowiadacie się na ten temat. A ten salonik VIP był w końcu, czego nie było, bo to tak różne są opinie na ten temat.
7: No my nic nie powiemy.
3: Wiemy, ale nie powiemy.
10: I pierwszy raz jesteśmy tutaj.
3: Na razie nie ma żadnych tu polityków, którzy...
11: Na tą strefę tutaj nisko nie schodzi wszystko, tak? To się wszystko na górze dzieje.
3: No ale właśnie to tutaj schodziło, że wie pan, tutaj człowiek siedział, czekał, a tam to... poza kolejnością koledzy załatwiani, politycy.
11: No, tylko w którym sorze nie trzeba czekać, nie? To już jest przyzwyczajony człowiek, że jak przyjeżdża do szpitala, to na sorze musi czekać te przynajmniej 8 godzin.
3: No ale tam nie każdy musi czekać, właśnie no, o to chodzi.
11: No, nic na to nie poradzimy, no co możemy zrobić?
3: Nie ma żadnych tu radnych, posłów, nie?
10: Nie. Wszystko jest w porządku.
11: Wszyscy już się chyba boją przyjeżdżać tutaj.
3: Teraz jakiś inny szpital sobie znaleźli może.
11: Może inny jakiś, no nie mam pojęcia.
3: Słyszał pan o tej właśnie, o tej sytuacji,
10: no,
3: nie?
10: No, jest,
3: no. No i co pan uważa? Czy...
10: Jakby się podzielił tymi pieniędzmi z kimś, a pewnie działki nie dał, to tak wyszło mu.
3: A, że ten lekarz?
10: No, no.
3: 1 600 000.
10: No jak, no, no.
3: Ale
10: ten, co mu fakturę wystawiał i te pieniądze dawał, to też powinien pomyśleć, skąd, jak to możliwe, żeby tyle zarobić.
11: Są znajomi i koledzy, tak? W każdej pracy to tak funkcjonuje, że zawsze coś po znajomości idzie załatwić. No i i sobie załatwiali, no, tylko no że tak, za pieniądze jeszcze.
12: Ale tu chodzi o poważne rzeczy. No
11: tak, o zdrowie ludzi chodzi.
10: Nic nie poradzimy, przyjdą świnie jeszcze lepsze będą. Cichnie to wszystko.
12: A jak przycichnie?
10: No zobaczył pan, że to łapu klęcą i koniec tam.
12: I co, i nie będzie afery?
10: No jasne, że nie będzie to.
12: Nic się nie zmieni?
10: No jasne, że się nic nie zmieni.
12: Tak mało optymistycznie tutaj pan spuentował.
10: No trudno.
12: Nie ma tu tak, że coś politycy się przed kolejkę...
13: Nie, absolutnie nic.
12: Nie widziała pani tu żadnych radnych, ani innych posłów.
13: Zresztą wie pan, ani posłów, ani żadnych specjalnie nie znam, ale mogę powiedzieć, że wyjątkowo dobra obsługa. To państwo szukacie, no wiadomo, co się stało. Zawsze tak było we wszystkich szpitalach.
12: No ale to chodzi o to, żeby się na to nie godzić.
13: No się nikt nie godzi, ale jeżeli nie ma nic złego, ja naprawdę jestem zdumiona, jaką mój eks-małżonek ma opiekę.
12: Czyli wszystko w porządku, no ale...
13: Absolutnie, no, bo... no ale... i wie pan, jest leczony i wszystko w czasie, cokolwiek się dzieje, to jest pomoc, także...
12: To nie jest tak, że tylko można narzekać, że tu była jakaś patologia.
13: Akurat ja powiem tak, że... W Stanach Zjednoczonych, nawet jakby był bardzo bogatym człowiekiem, to by nie miał takiej opieki jak tutaj. Ale pan nasz ukochany, drugiego wodza naszego polskiego na myśli, konie prezydenta, przewodniczącego partii.
12: A pan Kaczyński. A,
13: oczywiście. No to jak był leczony. No. Więc wie pan, każdy jak jest gdzieś tam wyżej, no to ma na pewno większy dostęp.
12: Pan Kaczyński miał problem z kolanem i rzeczywiście mu tam dyrektor szpitala nawet woził kule do domu.
13: Takie sensacje były i będą. No. Wiadomo, że nie wszystko jest idealnie, ale no, życie nie jest idealne.
1: Spotkałem tam wielu takich pacjentów, którzy chwalą szpital, chwalą personel i nie mogą się nadziwić, że tam w ogóle jest jakaś afera.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
12: Głośno się zrobiło afera, że tu poza kolejnością politycy.
10: Taki szpital jak ten, to nie ma na świecie takiego. Obsługa elegancki, pan spojrzy. A pan wejdzie do środka, jakie są pielęgniarki, jakie jest wszystko. Ja byłem we Francji w szpitalu. Takiego czegoś nie ma takiej. No. Daj Boże, żeby Amerykanie, Brytyjczycy mieli.
12: No ale wie pan,
10: obsługę.
12: No ale to ten zarzut tylko, że wie pan, że politycy...
10: No to on mnie nie leczy. Tylko leczy mnie pan doktor.
12: No tak, ale że politycy, wie pan, wchodzili poza kolejnością.
10: A to mnie co obchodzi, ja mam zawsze, jestem przyjęty.
12: Tak, to nie
10: ma... nie ma żadnego znaczenia, no.
12: To nie jest tak, że tu jacyś politycy
10: co,
12: tam...
10: Niech przychodzą całą bandą, co mnie to wchodzi, ja mam miejsce i ja jestem leczony i super.
12: Ale chodzi właśnie o to, że oni przed pana miejsce, wie pan...
10: Nie widzę tego.
12: Nie widział pan?
10: Nie widzę, bo jak ja przychodzę, to ja zawsze wchodzę i...
12: No może na tym SOR-ze tylko.
10: Byłem dwa razy tutaj na SOR-ze.
12: I co?
10: No i super, no.
12: Nie było tak, że się tu...
10: Wszystko jest okej. Okay.
12: Ktoś przed kolejkę tam
10: nie.
12: Ładował.
10: Nie.
12: A co pani sobie myśli, jak tak słyszy o czymś takim właśnie, że tu ludzie siedzą tu na korytarzu, a politycy gdzieś...
14: No większość ludzi jakby podchodzi do tego, że musi być pokorna, ponieważ chce wyzdrowieć. Z tego, co ja słyszę w kolejkach i ludzie nic z tym nie robią, no bo chcą. Jednak, żeby ich przyjęli. Jeśli chodzi o SOR, to też mam doświadczenie i żeby doczekać się w kolejce, na przykład na neurologa też czekałam 17 godzin, patrząc jak trzymają starszych ludzi. Ludzie trzymają po dwie doby na przykład w kolejce.
12: Gdzie, na SOR-ze?
14: Na SOR-ze. Może nie konkretnie tutaj, ale ogólnie na SOR-ze. No, potrafią siedzieć, bo się zmiana zmienia i nie wiadomo, kiedy będzie następny lekarz. Także no, różne rzeczy się dzieją na SOR-ze i jest to... Wiadomo, że nieporozumienie. To jest straszne, najgorzej to jest dla starszych ludzi. Bo my jeszcze jakoś tak możemy powalczyć, tak każdy się coś zapyta albo będzie się kłócił, ale niektórzy starsi ludzie nie mają nawet siły przejść, żeby gdzieś poszukać automatu tak do picia czy cokolwiek zjeść. Są trzymani po dwie doby. Po prostu jest jeden lekarz na cały szpital, tak się zdarza. Polityk jest w pierwszej kolejności.
1: Każdy, kto miał jakieś doświadczenie z SOR-em, no to dobrze wie, że nigdy nie było szybciej, lepiej. Szpital Południowy nie jest tu jakimś szczególnym przypadkiem. Wszędzie są patologie. Natomiast tu cała afera zaczęła się od młodego chłopaka, lekarza bez specjalizacji, który w szpitalu zarządzanym przez Warszawską Koalicję Obywatelską został koordynatorem SOR-u i zarabiał chore pieniądze, bo był radnym Koalicji Obywatelskiej. Na tym polega wyjątkowość tej sprawy, więc ma ona walor polityczny, jest wykorzystywana jako pałka w politycznej nawalance.
0: Co ludzie powiedzą.
12: A pani miała takie przypadki, że to gdzieś...
13: Nie, ja nie, bo ja to tylko tak, wie pan, przychodzę do od czasu do czasu do okulisty, także...
15: Nie ma tak, że tam nie mam politycy poza kolejnością nie, się tam w kolejkę wtrążalają, nie?
13: Nie mam takich przypadków.
15: U okulisty nie. Akurat nie.
13: Tak.
15: No to co z tym zrobić?
13: Tak. No co z tym zrobić? No niech myślą głowy ci, którzy mają tutaj wpływ jakiś.
15: No to prezydent Warszawy ma wpływ, no i też jakoś nie udało mu się tutaj...
13: No może się nie zdawał z tego sprawy.
15: Trudno pan Trzaskowski?
13: Powiedzieć. No Trzaskowski może. Może do niego nie dotarło. No.
15: Bo pani głosowała na pana Trzaskowskiego, tak, na koalicję obywatelską?
13: Tak, jest.
15: I co, zawiedziona pani?
13: No trochę. Trochę, no niby się tłumaczą.
15: Ale nie jest pani aż tak zawiedziona, żeby na PiS głosować?
13: Nie. O nie.
15: Aż tak nie. To nie.
13: Co to nie.
15: No to tak. Dziękuję, do zobaczenia.
1: No i tak.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może wykorzystać przechwycone ukraińskie drony do działań prowokacyjnych, ostrzegł Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Na to trzeba być gotowym. Rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
0: Tylko w ubiegłym tygodniu nad Bałtykiem trzykrotnie doszło do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów zaplanowano na godzinę 8. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, co ustaliłeś?
2: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 złotych za dużo.
0: Jakub Krzyżak, dziękuję za informację. Dziś rząd ma się zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia w sprawie kominów płacowych. Resort przygotował 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Co jeszcze znalazło się w projektach? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Resort zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
4: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
3: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Jarosław Kaczyński apeluje o łyk zimnej wody, a w PiS-ie rośnie napięcie. Nad partią wisi widmo rozłamu, a w czwartek mija termin tzw. ultimatum Kaczyńskiego. Do tego dnia wszyscy politycy ugrupowania muszą złożyć oświadczenie i wystąpić z wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń, w tym stworzonego przez Mateusza Morawieckiego, inaczej grozi im wyrzucenie z partii. Stronnicy byłego premiera, jak poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, zapewniają, że nie zrezygnują z członkostwa w stowarzyszeniu.
5: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest nadskierowana na zwycięstwo, a nie jakieś osobiste emocje. I do tego wszystkich kolegów zachęcam. Uważam za błąd atakowanie byłego premiera, uważam za błąd formułowanie zbyt daleko idących słów, czasami obraźliwych.
0: Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek stawia jednak sprawę jasno.
6: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Całkowicie bez sensu.
0: W weekend doszło do serii ożywionych dyskusji polityków PiS-u w mediach społecznościowych. Padły tam bardzo mocne słowa. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie. Prowadzący tę placówkę 56-latek miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzić do tak zwanych innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został już aresztowany na 3 miesiące.
7: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono 2 zarzuty na szkodę 2 osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy badają zdarzenia, do których miało dochodzić w latach 2015-2021. Ma wyjaśnić, czy poszkodowanych jest więcej i czy żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o działaniach męża. Brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Zdecydował o tym sąd w Londynie. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Część polskich twórców internetowych miała utrzymywać kontakty o charakterze pedofilskim. Sześć zarzutów usłyszał 24-latek, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej i uciekł ciężarówką w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic. Mężczyzna staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Mundurowi zatrzymali go w Wielkopolsce, mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim.
8: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez Urząd Celno-Skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, czyli artykuł 223 paragraf 1 kodeksu karnego.
0: 24-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Zarzuty usłyszał także drugi mężczyzna, który miał pomagać kierowcy w ucieczce i ukrywaniu się. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy placówek wakacji nie mają. Już szukają na wrzesień m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających. Problemowi przyjrzał się nasz reporter Krzysztof Pułowecki. Powiedz, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
9: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
10: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
9: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
11: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
9: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To m.in. zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
0: Krzysztof Pułowecki, dziękuję za relację. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców. Tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo? Sprawdzał to nasz reporter Michał Rawa.
12: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na ceny diesla.
13: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
12: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
14: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
12: Czy te 7,39 to trochę
15: właśnie
12: nie przeraża.
15: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
12: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
0: Relacjonował Michał Rawa. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Stanowisko objął po dymisji Keira Starmera. Były lider partii pracy ustąpił ze stanowiska pod koniec czerwca. To po tym, jak mierzył się m.in. z buntem we własnym ugrupowaniu. Kolejne wybory na premiera Wielkiej Brytanii w 2029 roku. Maleje liczba zamówień tanich paczek z Chin. To po tym, jak na początku lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro naliczane jest do każdego przedmiotu, jeżeli im zamawiasz kilka różnych rzeczy, co może wynieść wielokrotność tej kwoty, mówi rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
16: Cła nie płaci konsument, dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
0: Dodatkowe opłaty to odpowiedź na napływ towarów, które nie spełniały unijnych regulacji. Tylko w ubiegłym roku dotyczyło to aż 60% produktów spoza Europy. Krutek, słynny bocian celebryta z Warmii i Mazur, nie narzeka na brak zajęcia. Wraz z partnerką doczekał się w tym sezonie pokaźnej gromadki piskląt. Młode uczą się trudnej sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenia.
17: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno, stąd rodzice Krutek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas.
0: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Krutek przed laty jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka rehabilitacji bocianów w Krutyni. Tam odzyskał siły, został zaobrączkowany, a następnie wypuszczony na wolność. Teraz nowe badania na temat kawy. Jak się okazuje, czarny napar dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych badań American Heart Association. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, mówi Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
18: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
0: Jeżeli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki. Na koniec wielka feta na ulicach Madrytu. Z mistrzami świata spotkał się król Filip VI. Monarcha pogratulował zawodnikom, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji już z dwiema gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Camponeros, po hiszpańsku mistrzowie. Hiszpania ponownie została dzięki wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnym mistrzem świata, zarówno mężczyzn w 2026, jak i kobiet w 2023. Nie zapominajmy o tym. Mówił król Filip VI. Kulminacja wielkiej fety w Madrycie miała miejsce na Plaza de Cibeles. Tam pojawili się piłkarze. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: dorzucaj. Ale...
1: Paweł Pawelec, witam Macieja, który prosi o pomoc w odzyskaniu dziewczyny, za którą, jak pisze, mega szaleje. Cześć Maciej.
2: No, witam serdecznie. Po 16 latach w związku mamy dwójkę dzieci, już dużych dosyć, bo jeden ma 14, drugi 12 lat. No i uciekła mi do innego.
1: O.
2: Tłumaczy się tym, że nie pasowałem jej, bo jej przeszkadzało tam parę drobnych rzeczy, ale takich związanych z normalnym trybem życia codziennym. Do tego też tam czasem były awantury, kłótnie. Mówi, że krzyczałem, chociaż też nie była mi dłużna, wiadomo. Bardzo dużo w sercu noszę z przeszłości związanych z żoną, bo mnie drugi raz nie odeszła, tylko już chyba pierwszy raz odeszła 6 lat temu. Zmieniliśmy całe życie, kupiliśmy dom, a okazało się tak, że ten pierwszy okres, czyli przez te 11 lat, no to flirtowała z kimś, jakieś SMS-y znajdowałem, że chce się spotkać, że serduszka wysyła, takie rzeczy. Tyle przeszedłem w życiu najgorszego, że już po prostu jej wybaczyłem. I potem zdradę, odeszła z domu, wynajęła mieszkanie, 2 tygodnie jej nie było. Została się z tamtym facetem, wróciła, wybaczyłem. Ale cały czas w sercu to nosiłem i jak gdzieś tam widziałem znowu jakieś SMS-y, no to nie miałem takiego szacunku, jak powinienem, wiadomo. Ona też nie miała do mnie za wiele szacunku. Teraz mi mówi, że ona nigdy mnie nie kochała, że jej tylko było dobrze, bo jej wszystko kupowałem. Teraz znowu znalazłem tam 2 tygodnie temu SMS-y. Jakoś to przebolałem, prosiłem, żeby nie odchodziła. Mówi, to się zmieni. To już nawet jak pantofel, wszystko, kochanie, słoneczko, serduszko. Nawet imienia nie wymawiałem, tylko po prostu jak totalny pantofel. A wykorzystywała to przez cały tydzień jeszcze bardziej, że potrafiła w jeden dzień 300 SMS-ów napierniczyć przez 6 godzin w pracy do tego typa. Czy ten weekend wziąłem drugi telefon, weszłem na telefon, a tam te wszystkie SMS-y, jak im tam dobrze było w niektórych sytuacjach i tak dalej. Poszarpaliśmy się, ja dostałem po gębie, żona po gębie, kazałem jej uciekać z domu, bo nie wiedziałem, jak to się może jeszcze gorzej skończyć. Wzięła rzeczy, pojechała do tamtego faceta i została tam. I jeszcze wczoraj mówiła, że może coś z tego jeszcze będzie, może, musi sobie wszystko przemyśleć.
1: W jego łóżku, znaczy, tak?
2: No,
1: a daj spokój.
2: Następnie mówi, że to już koniec, że zostaje. Ja mówię, no to weźmiemy rozwód, no skoro i tak na tym zależy. Ona mówi, że pół roku poczekajmy, zobaczymy. No, jeszcze do tego ma pomoc taty, który tu też przyjeżdżał, no to alkohol rozpijał. Ja też nie jestem święty, też tam lubię piwo, wiadomo, ale kurde, teraz tata jej pomoże, bo on wiecznie do mnie miał problem. Ciągle ją na mnie nagabywał, że jestem toksyczny, że jestem ham i takie rzeczy. No, nabił jej do głowy też. A jeszcze najlepsze jest to, że wiesz, 6 dni temu jej powiedziałem tak, ja cię tak bardzo serce kocham, że jak już musisz z nim być, bo ci jest lepiej, bo napisała, znalazła szczęście, to z nim zostań.
1: Pięknie,
2: ale jak ci zrobi krzywdę, to wtedy przyjadę i go rozszarpię, tego typa, nie? I mówię, przyjedź jeszcze, dam ci jeszcze, bo przed wypadem jest, dam ci jeszcze kasę, żeby ci starczyło do 10. Wiesz, jak to brzmi, tak? Jakbym dał jeszcze kasę, żeby miała na zabawę, nie? Przyjechała, wzięła, dzieciom zrobiła obiad, mi zrobiła obiad, pozbierała trochę rzeczy. Na drugi dzień znowu przyjechała, też zrobiła obiad, dzieciom mi. Ja nie chciałem, bo nie wiem nic 7 dni już. Ciągle mówiła, że gruba świnia ze mnie, chociaż tam ważyłem 92 kilo. Kocham ją, Paweł, ale ponad wszystko. Jak nie jest,
1: no wiem,
2: pomoc, to chociaż mi powiedz, czy warto walczyć, bo...
1: Ja ci powiem, co trzeba zrobić, Maciek, ale czy ty posłuchasz?
2: Słucham.
1: Zostawić natychmiast. Tylko po to, żeby to się mogło udać. Uwierz mi, zostawia się kobietę, która jest tak zgubiona jak twoja baba, która mówi ci, że cię kocha, że jest z tobą dla wygody, dla pieniędzy, która zastanawia się, czy być z tobą, czy być z innymi, ale to wy byliście ile? 16 lat i traktuje cię tak troszkę jak tatusia opiekuna. Ty jesteś tym człowiekiem, który daje jej miłość. Zostawić, nie reagować, nie być niemiłym, być obojętnym. Oddać ją światu po to, żeby zrozumiała, jak się jej żyje bez ciebie. Dzieci potrzebują kontaktu z mamą? Proszę. Ona się przytula, łasi? Odsuwasz. Ona coś chce? Nie dajesz. Ratować szczęście dzieci, ratować tę miłość? Oddaj ją światu. Bez żalu, bez wymawiania, obgadywania, mówienia o niej źle. A niech ona pożyje sobie bez ciebie, bez was. Niech ma. To jest najlepszy sposób. Proszę bardzo, Macieju.
2: Chciałbym się pomógł. Martwię się jeszcze o takie rzeczy, że po prostu, wiesz, zostanie tam, nie poradzi sobie.
1: Nie interesuje cię to, Maciej. Maciej, przestań! Maciej, tatusiu Macieju, zostaw tą córkę, daj jej w końcu dorosnąć. Odpuść! Izabelo, kochamy, nie rzucamy Macieja.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj albo rzucaj.
1: Halo,
2: Radio Vox FM i Paweł Paweles. Dzień dobry. I chciałem ci powiedzieć, że jest facet, który jest w stanie, jak sama wiesz, znieść wszystko, nawet wojnę atomową dla ciebie. Doszedł do ściany, bo już wie, że to, co robił do tej pory, nic nie daje. Jest troszeczkę załamany tobą i martwi się o ciebie, bo widzi, jak bardzo szukasz miłości w obcych typach, w ich ramionach. Dzwonię po to, że to jest ostatnia deska ratunku dla ciebie, Izabela. Bo niedługo zorientujesz się, że nie masz już opiekuna. Chodzisz po ziemi, która nazywa się Maciej, i podskakujesz, by zrywać owoce, które mają różne na imię. Ale zawsze spadasz na ziemię. Co się stanie, jak ziemi nie będzie, Izabela, dowiesz się już niedługo, jeśli się nie opamiętasz. Maciej, nawet nie z bólem serca, bo w kontakcie ze mną zrezygnuje z ciebie, Iza. Przestaniesz być wyrocznią. A wolałbym, żebyś się zorientowała przed niż po, jak coś utracisz, że było to ważne.
1: Bo ja bym chciał, żeby... Nie wiem, czy to są do końca wszystko powiedział tak, jak jest.
2: No kłócicie się, nie no, tym. Awanturujecie się, dostałaś w twarz, on dostał w twarz. Uciekłaś do innego.
1: Tylko, że mam bardzo mocno oko podbite, to wydaje mi się, że to już nie ma sensu. To już jest przez Myślisz? 16 lat ciągle słyszeć najgorsze obelgi, być ciągle poniewieraną.
2: Ale zdradzałaś go przez cały związek, non-stop, wiele razy. Odchodziłaś raz, drugi, najpierw nienawidziłaś ojca za to, co ci robił, teraz jest twoim przyjacielem. Robisz dokładnie to samo, co matka robiła z twojemu ojcu, prawda? Ja wiem wszystko, także ja będę trudnym rozmówcą, no. Teraz jesteś z facetem, wcześniej byłaś z innym, piszesz po 300 SMS-ów. Ja dzwonię po to, żebyś sobie pomyślała, że jesteś wolna. Ja jestem za tym, żebyś ty mieszkała nawet co tydzień u innego faceta. Tylko żebyś miała honor i nie sięgała po tak zwaną podpórkę z napisem Maciej. To nie jest twój tata. Facet się właśnie dzisiaj obudził, bo żeśmy przegadali bardzo długo, zanim do ciebie zadzwoniłem. Któregoś dnia zorientujesz się, że coś, co jest najważniejsze na świecie, czyli czyjaś miłość, poświęcenie, która się skończyła, powoduje, że człowiek nie ma po co żyć. 16 lat wrzucasz leciutko do śmieci i mówisz o tym, że dostałaś klapsa za to, co ty mu zrobiłaś. Przez 16 lat raz klapsa dostałaś. Ktoś ci zwraca uwagę i wypomina ci zdrady wszystkie twoje, wszystkich facetów. I zabłagam cię. Złap koleżankę za rękę, idźcie w miasto, bawcie się dobrze i nie odwracaj się na Macieja. On zadba o dzieci i spokojnie, nie ma żalu. Jeszcze ci kocha, darzy uczuciem, ale wie dokładnie, że nic z tego nie będzie. I wiem, że nie wierzysz w to, że on może żyć bez ciebie.
1: Nie, naprawdę. Sądzę, że skoro już tak to wszystko daleko poszło, ja odeszłam. Niech też sobie znajdzie kogoś, niech...
2: Iza, no co znaczy, że wy to siebie nie pasujecie, no? Bo nie, albo on kłamie, jest tak bezczelny i prosi, rozmawia ze mną o rzeczy, które nie są prawdziwe i płacze, czyli taki aktor, opowiada mi o konkretnych osobach, czyli o pierwszym facecie, do którego odeszłaś 6 lat temu, potem o drugim i o flirtach, o zdradzie kolejnej, o trzecim, o piątym. Powiedziałaś mu że przecież, że byłaś z nim tylko dla wygody, nigdy go nie kochałaś, ale nie, przychodzisz po pieniądze.
1: Ja mu teraz powiedziałam tak, że to jest też gdzieś moje takie przyzwyczajenie, tak? Ja mu mówię, że całe życie nigdy nie musiałam się martwić przy nim o pieniądze i tak dalej, ale nigdy nie czułam potrzeby dać mu buzi, przytulenia się. Mnie po prostu odraził od siebie. Jak wchodził do domu i nawalony jak świnia i wiecznie odczucie mi zmarnowałaś.
2: Iska.
1: I schudłam 10 kilo, to teraz mówi, ty chyba jakieś leki bierzesz, ty masz raka.
2: Wszystko już wiem. Albo on jest wielkim oszustem, albo ty jesteś genialną aktorką, albo jedno i drugie. Może masz lekkość bytu. Może dla ciebie seks to zabawa i dlatego tak lekko go zdradzasz, a on cały czas, jak mi mówił, biega za tobą, daje ci pieniądze.
1: Masz... Tak, on zawsze mnie kupuje. On na przykład nakrzyczy, a potem mówi, a dobra, masz, jeszcze coś kup. I on mnie tak kupował cały czas.
2: No, ale nie powinnaś być z facetem, którego nie kochasz, Iza. Pytanie jest takie, ty kochasz Macieja, czy ty go nie kochasz?
1: Nie, sądzę, że nie, że to była kwestia już tylko przyzwyczajenia.
2: I bardzo dobrze. Macieju, dlaczego nie powiedziałeś mi, że pijesz i wtedy awanturujesz się i bijesz?
3: Ale powiedziałem, że w domu był alkohol.
2: Nie. Maciej, powiedziałeś, że się poturbowaliście tym razem. Kto z was kłamie, wy wiecie najlepiej. Nie mi oceniać. Natomiast pamiętasz moją rozmowę, Macieju, z tobą?
3: Pamiętam, ale...
2: Jeśli jesteś prawdziwy, to my jesteśmy umówieni. Jeżeli jesteś nieprawdziwy, to właśnie przegrałeś wszystko. Iza...
3: wiem.
2: W bezpiecznej odległości tylko i wyłącznie może sprawdzić, co ty jesteś wart i czy jesteś jej ziemią, po której stąpała. Na razie jesteś z jakąś nową pierdołą, kolejną w twoim życiu. Oby była twoją ziemią, a Maciek, oby znalazł kobietę lepszą od Izy.
3: Mimo wszystko wybaczam ci, Iska, wszystko. Nie było sytuacji, że chodziłem nadupcony i cię biłem, tak jak to Paweł zrozumiał, bo tak nie było nigdy. Teraz żeśmy się poszarpali pierwszy raz, bo teraz to...
1: To nie była szarpania, ty mnie tłukłeś, ty mnie katowałeś.
3: Odbiera to każdy po swojemu. Ja w życiu dobrze o tym wierzę, na ciebie ręki nie podniosłem wcześniej i bym tego nigdy nie zrobił.
1: Nie ma sensu, żebym wracała, ponieważ ty będziesz całe życie mi to wypominać, tak jak wypominałeś mi tym pierwszym razem, jak odeszłam, ale zastanówmy się, dlaczego ja ciągle próbuję odejść, czy wszystko jest tak wspaniałe, tak, jesteś taki cudowny, jak zawsze opowiadasz, co mnie kieruje do tego, żeby poznać kogoś i być szczęśliwym.
3: Przed ślubem też mi to robiłaś, całe życie mi to robisz. Ja ci ciągle wybaczałem, a ciągle w sercu to nosiłem. Nie wiesz, jaki to jest ból spać z tobą i wiedzieć, że wcześniej ktoś cię dotykał.
1: Dlatego to nie ma sensu, bo ciągle są wypominania, ciągle są awantury. Nie mogę nigdzie wyjść, jestem jak na uwięzi.
3: Dlatego, bo strach cię gdzieś puścić. Ty, Iska, się nie zmienisz nigdy.
1: No tak, może, tak być może się nie zmieni, może ja jestem
3: za to. Szybko nudzi, ale być nie mów, że były haje, bo dziennie też piłaś i to były haje odpowiadające twoim fochom. Nieraz twoje haje odpowiadające moim.
2: Ale ona nie mówi, że nie, zobacz, ona nie zaprzecza. I jest trochę inaczej, niż mi opowiedziałeś.
1: Między nami nie ma miłości, to już było przyzwyczajenie.
3: Wiem, że tak może być, Pawelec, ale ja po prostu całe życie oddałem dla Iski, bo ją tak kocham ponad wszystko i ona to wie i to wykorzystuje.
2: No i co,
3: ale...
2: i ona coś ci jest winna w związku z tym?
3: Nic mi nie jest winna.
2: Czy ja jest sens tracić kawałek życia na kogoś, dla kogo nie jesteś na tyle ważny, żeby być z tobą? Życzę wam, żebyście byli szczęśliwi. To znaczy Maciej ze sobą, ty Iza ze sobą, a jeśli razem, oj, byłoby super.
1: Dzięki bardzo. Pa.
3: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Wielka feta w Madrycie. Hiszpanie świętowali piłkarskie mistrzostwo świata. Coraz goręcej w szeregach PiSu. Jarosław Kaczyński stawia ultimatum. Politycy publicznie się kłócą. Kawa może dobrze wpływać na serce. Za chwilę najnowsze badania amerykańskich uczonych.
1: Jest wtorek, 21 dzień lipca, godzina 6. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To był niezapomniany dzień dla reprezentacji Hiszpanii. Setki tysięcy ludzi wyszło na ulicę Madrytu, by wspólnie z piłkarzami świętować zdobycie tytułu mistrzów świata w piłce nożnej. Kilka godzin trwał przejazd autokarów z mistrzami. Na koniec wszyscy pojawili się na scenie na Plaza de Cibeles.
2: Hiszpania es campeona del mundo! Vamos!
0: Wcześniej zawodnikom pogratulował król, a ci wręczyli całej rodzinie królewskiej koszulki reprezentacji z już dwiema gwiazdkami nad herbem, numerem 26 i napisem Campeones, co po hiszpańsku oznacza mistrzowie. Hiszpania ponownie została dzięki wam mistrzem świata w piłce nożnej. Dziś jesteśmy aktualnymi mistrzami świata, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie zapominajmy o tym.
3: 2026 i 2023. No lo olvidemos.
0: Dla Hiszpanii to drugie mistrzostwo w historii. Pierwsze zdobyli 16 lat temu. I ze świata sportu przenosimy się do świata polityki. W czwartek mija ultimatum, które Jarosław Kaczyński dał politykom PiSu. To właśnie do tego dnia działacze mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań w social mediach między politykami partii. Interweniować musiał sam prezes Kaczyński. O szczegółach Michał Rawa.
4: W weekend na platformie X politycy PiSu kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
5: To jest jednak największy wyraz buntu w PiSie kiedykolwiek.
4: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
6: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
4: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
0: A w związku z napiętą atmosferą w partii Jarosław Kaczyński zaapelował na platformie X do polityków ze swojej partii o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Stwierdził też, że w partii są niestety tacy, którzy ją rozbijają. A według najnowszego sondażu dla Superekspresu PiS traci na kłótniach. Gdyby doszło do rozłamu, poparcie dla tej partii wyniosłoby 23,8% głosów. To oznacza spadek o ponad 1,5%. Ewentualna partia Mateusza Morawieckiego mogłaby liczyć na poparcie ponad 2% wyborców. Gdyby nie doszło do rozłamu, na PiS zagłosowałoby 25,4 respondentów, a pełne wyniki sondażu znajdziecie na se.pl. Już za godzinę w całym kraju będzie można usłyszeć systemy alarmowe, to w związku z ćwiczeniami Alarm 2026. Z tym tematem Tomasz Witek.
7: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
0: Wszystkie nadawane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii, doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, powiedz, co ustaliłeś?
8: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Sześć zarzutów usłyszał 24-latek, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej i uciekał ciężarówką w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic. Mężczyzna staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Mundurowi zatrzymali go w Wielkopolsce.
3: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez Urząd Celno-Skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, czyli artykuł 223, paragraf 1 kodeksu karnego.
0: Mówił Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. 24-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy placówek wakacji nie mają. Już szukają na wrzesień m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających. Problemowi przyjrzał się nasz reporter Krzysztof Płowiecki. Krzysztofie, powiedz, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
9: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
10: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
9: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki nr 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
11: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
9: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To m.in. zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
0: Krzysztof Płowecki, dziękujemy za relację. Krutek, słynny bocian celebryta z Warmii i Mazur, nie narzeka na brak zajęcia. Wraz z partnerką doczekał się w tym sezonie pokaźnej gromadki piskląt. Młode uczą się trudnej sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenia.
12: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno, stąd rodzice krutek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas.
0: Mówił Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Krutek przed laty jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka rehabilitacji bocianów w Krutyni. Tam odzyskał siły, został zaobrączkowany, a następnie wypuszczony na wolność. Na koniec jeszcze nowe badania na temat kawy. Jak się okazuje, czarny napar dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych amerykańskich badań. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
13: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
0: Jeśli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
15: Kurczę, taka dobra informacja na koniec zepsuła. Bez cukru i śmietanki. Ojejku,
1: Bardzo mi przykro, w jakiejkolwiek by nie była postaci kawa zawsze dobra, szczególnie na taką pogodę deszczową, szaroburą trochę można powiedzieć, bo na taką się dzisiaj szykujemy.
15: Będzie padało. Północy, w centrum i na wschodzie jedynie taki mocny zachód bez deszczu, a temperatury podobne do wczorajszych.
1: 23 stopnie więcej nie będzie.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Julia Chren.
15: Paweł Pawelec, witamy Was. Kończył na wakacjach.
1: 8 po 6, dzień dobry.
15: Cześć.
16: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: się naklepią na tej perkusji, się naklepią z samego rana, ludzi budzą.
1: 15 minut po godzinie 6, bo trzeba budzić, bo to ciężko jest wstać, zwłaszcza wtedy, kiedy jest lato.
0: Ciężko wstać?
1: No pewnie.
0: Ja mam zupełnie inne odczucia. Zupełnie inaczej jest. Lekko wstać. Powiem ci szczerze, lubię rano deszcz, kiedy wstaję.
1: Myślałam, że powiesz, że lubisz rano wstawać.
0: Nie.
1: To by mnie ubodło,
0: rano to
1: naprawdę.
0: Ja nie lubię wstawać. I to wiesz dokładnie, ja mam problemy z porannym wstaniem. Jestem rano nieprzytomny, nieobecny i mógłbym matkę sprzedać.
1: A jak wyszej 0986986 piszcie...
0: Śniło?
1: Nic właśnie dzisiaj.
0: No właśnie, widzisz, a mi się śniło i wiem dokładnie. Rzadko pamiętam sny. Mhm. Wstydziłem się tego, jak jestem ubrany.
1: Tak?
0: Tak.
1: Pokaż, masz kroksy?
0: Klapki.
1: Mam kroksy, klapki.
0: Ale słuchaj...
1: Ja się tobie nie dziwię, Paweł.
0: Ale nie, byłem gdzieś na jakimś przyjęciu i byłem, wiesz, nie w etykiecie byłem. I musiałem tak stać, wiesz, z tymi wszystkimi tam szampanami, nie szampanami, tak się ukrywać z boku. Uciekałem do toalety w ogóle. O co tu chodzi? Czy jest, jak to się nazywa? Wróżka jakaś, czy coś powie mi?
1: Powiem ci, Paweł, że jak uciekałeś do toalety, to ja nawet chyba wiem, o co chodzi. I co to za przypadłość była.
0: No jaka? Rozwiniesz temat?
1: Bo nie wiem. Nic więcej nie mówię.
0: Coś nieświeżego.
1: 16 minut
0: po podali coś, tak?
1: Gramy dalej we wtorek.
0: Wróżki niech napiszą, co to znaczy, jeśli facet wstydzi się swojego ubioru w śnie i się chowa przed ludźmi.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: A zaraz kalendarium, zostańcie z nami.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Gdzieś się ta karteczka słabiutko.
2: I odleciała. Mamy wtorek, 21 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Arbogast, Benedykt, Daniel, Ignacy, Jan, Julia. O, wszystkiego najlepszego.
1: Najlepszego Jula. Dziękuję.
2: Just, Klaudiusz, Laurencjusz, Laurenty, Prakseda, Wawrzyniec, Wiktor i Zotyk.
1: I Zotyk to jest
2: Zotyk.
1: A, Zotyk.
2: Na ZZ. W Belgii Histeryk. Dzisiaj obchodzą Święto Niepodległości.
1: Dobra.
2: Guam obchodzi Święto Wyzwolenia. To wyspa w części archipelagu Marianów.
1: Nie znam, nie wiem, kurczę, ty jesteś dobra.
2: A jeżeli chodzi... No dzisiaj nie ma żadnych świąt nietypowych, co za szkoda. Trzeba wziąć jakieś z wczoraj albo z jutra.
1: Żadnych?
2: Albo po prostu można dzisiaj nie świętować i przyjąć, że dzisiaj wtorek jest spokojny, bez świętowania.
1: No i dobrze.
2: No to lecimy z datami. O, wiem, co można poświętować.
1: Dawaj.
2: W 1973 roku po raz pierwszy w Polsce była wolna sobota. Pomyślcie, jakie to by było spełnienie marzeń, gdyby dzisiaj była sobota i do tego jeszcze wolna.
1: No, a ja pamiętam te soboty, w których chodziłem normalnie do szkoły, a moi rodzice chodzili do pracy. I to była obowiązkowa sobota. No, raz potem była, raz pierwszy, jedna w miesiącu. O Jezu, jakśmy się przyzwyczajali. No dobra, w tle ta muza powinna wam mówić wszystko, ponieważ ta pani współpracowała również z grupą Wideo, z Piotrem Cugowskim oraz z Markiem Jackowskim. Mało kto wie, że tak było. Czy ten pan i ta pani, to leci w tle bardzo ładnie, ponieważ dzisiaj swoje urodziny ma Anna Wyszkoni, urodzona w Tworkowie.
2: Która... Ale jest znana przede wszystkim z Agnieszki.
1: No Agnieszka tutaj, ale to nie, to wtedy były łzy, to nie wypada.
2: Aha.
1: No nie, oni się pokłócili, rozstali, ma nowego
2: 1983 rok, w radzieckiej stacji antarktycznej Wostok zanotowano najniższą w historii temperaturę powietrza i jeżeli komuś jest zimno, to posłuchajcie, minus 89,2 stopnia Celsjusza.
1: 89?
2: Tak.
1: Dobra, rozumiem, szacunek. Słuchajcie, kto by pomyślał, ale dzisiaj ten Młokos, który już jest bardzo, bardzo znanym piłkarzem na świecie i to dzięki temu mundialowi, bo urodził się 26 lat temu, ma swoją urodzinę. Erik Haaland, ten największy, dosłownie, największy z największych napastników ma urodzinki.
2: 1969 rok, ja informacje z kosmosu przynoszę, a dokładnie z Księżyca. Neil Armstrong, dowódca wyprawy Apollo 11, stanął jako pierwszy człowiek na powierzchni Księżyca. To ten jeden mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ludzkości.
1: Okej. Okay. I teraz bardzo smutna data, jednocześnie wesoła data, bo to bardzo wesoły człowiek był, chociaż prywatnie podobno był bardzo depresyjnym facetem i tak niestety postanowił się rozstać z nami. Panie i panowie, 75 lat temu urodził się niejaki Robbie Williams, aktor, komik, mój ulubiony aktor, buntownik z wyboru Jumanji, pani Dubfire, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Kto nie widział filmów z Robin Williamsem, musi je obejrzeć. To co, gramy?

0: Czas szybko leci, zaraz 6:30, a wy zostańcie z nami za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: 3:17:40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8:11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę.

0: Zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegro.pay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: przekonuje, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Cła mają wejść w życie 30 dni po podpisaniu proklamacji. Dotyczą wielu towarów, m.in. wina, hokejowych, a nawet cementu. Według ekspertów taki ruch Białego Domu grozi wybuchem nawet wojny domowej handlowej z drugim największym partnerem USA. I jeszcze Chorwacja. Niski stan wód Dunaju ujawnił szczątki statku, który zatonął 90 lat temu. Odnaleziono je w północno-wschodniej części kraju. Obecnie z dna rzeki wyraźnie widać rufę statku. Prawdopodobnie to jednostka, która zatonęła w 1937 roku. Na pokładzie przewożono 50 wagonów węgla. W pewnym momencie doszło do wypadku. Jego przyczyny do dziś nie są znane. W konsekwencji statek razem z ładunkiem poszedł na dno. Lokalne władze liczą na to, że jeśli woda opadnie jeszcze bardziej, uda się zobaczyć większą część jednostki.
1: I 27 minut i będzie godzina 7. Dzień dobry.
2: No piszcie do nas, piszcie, czy tam żyjecie, jest jak, co u was słychać w ogóle? Co wam się śniło w nocy? Jakie to ma skutki później? Czy to się przekłada, czy nie? No i czekam na tę wróżkę, która powie mi, co to się wydarzyło, że ja się wstydziłem tego, jak jestem ubrany, czy niestosownie. Co to znaczy? Co mnie czeka? 609 86 9 86 9.

0: 22 minuty do 7. I co, Paweł, dowiedziałeś się, co to znaczy? Ten twój sen?
1: No właśnie, tak czytam. Damian z tej strony, śniłam się moja eks z moją byłą teściową. To chyba już koniec mojego życia. Nie wiem, czy to koniec świata, czy co mam się pakować, czy brać kredyt.
0: Ale ja mówię o twoim śnie, że się bałeś tego, jak jesteś ubrany. Lęk przed własnym strojem i chowanie się oznacza lęk przed oceną, odrzuceniem lub brakiem akceptacji własnej tożsamości. Mężczyzna prawdopodobnie obawia się, że jego prawdziwa natura zostanie odkryta lub że nie spełnia oczekiwań otoczenia.
1: Ale to ja mam jakąś naturę, która zostanie odkryta?
0: To już do twoich przemyśleń pozostawiamy. O tej godzinie my zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetów, żeby zobaczyć, co tam ciekawego się wydarzyło.
1: To ja naturalnie jestem gotowy na tę ocenę. To jakby co, to nie będę. To mnie oceń. Trudno. To ja jestem.
0: Ale ja już
1: gotowy.
0: Przeszłam do gazet.
1: Ale bardzo dobrze.
0: Ja już zapomniałam, że
1: co
0: trzeba
1: ciebie
0: ocenić.
1: Co piszą internety? Mów ta.
0: No i jesteśmy w Warszawie, w dzielnicy Mokotów. Tam 34-letni obywatel Sudanu, podejrzany o serię kradzieży rowerów, ukrył ten rower. A że jest sprytny, no to oczywiście gdzie można ukryć rower? No można na klatce zostawić, gdzieś w rowerowni. Aha. Można zostawić w piwnicy, w jakiejś komórce lokatorskiej, ale nie pan pod łóżkiem. Tak cenny okazuje się, że był to rower, że trzymał go pod łóżkiem. Myślę, że w czasie snu mógł go nawet tak za kierownicę trzymać, żeby nikt mógł przecież go nie ukradł, prawda?
1: No tak. A ja znalazłem tutaj ocenę występów artystów podczas halftime, podczas mundialu.
0: Który był w niedzielę?
1: Tak. I bardzo dobrze odnoszą się do występu Madony, nawet Shakiry, ale jadą po Justinie Bieberze totalnie, że zanudził, że wyszedł z gitarą, że to jest taki artysta.
0: Ale to strasznie długo musieli się namyślać, tak. Bo to już ponad 24 godziny minęło od tego występu.
1: No tak, ale wiesz co, złośliwi też mówią, że Shakira, jak się okazuje, wystąpiła więcej razy na mundialu niż jej mąż, piłkarz Piqué.
0: Ale to nie są złośliwi, to oni mają rację.
2: Pierwsza z niepiekana. Od rana z Vox FM.

0: Wiesz co, tak się odnoszę do tego, co ty przeczytałaś a propos mojej niepewności w śnie, czyli ukrywania się, bo uważałem, że jestem źle ubrany i śniło mi się, że uciekałem przed wszystkimi, bo byłem nieadekwatnie ubrany do sytuacji. I ten brak pewności w moim przypadku to jest taka kula w płot, przykład. Czyli są zawsze wyjątki. To czyli... ogólnie mówimy, że teściowe są złe, ale są wyjątki. Na przykład moja teściowa.
1: Mhm. Nie? Ale a ty coś chcesz się podlizać? Pieniądze pożyczyć od teściowej?
0: Nie, nie chcę.
1: Czy o co chodzi?
0: Tylko widzę, że tu nie ma sensu słuchać ludzi, bo mają takie pomysły, że potem cię to jeszcze dokuczy, obniży
1: ale,
0: swoją wartość.
1: Ale Paweł, sam prosiłeś, także masz za swoje 11 minut do godziny 7, ale za to na 6098 6989 napisała do nas Aneta. Witam, za dużo gram w konsolę w horrory i śniło mi się, że słuchałam muzyki, bo zawsze słucham, a kierownik tylko mi zwraca uwagę. A dzisiaj śniło mi się, że mnie złapał i zrobiły mu się czerwone oczy, przemienił się w pająka i ganiał mnie po hali, że nie będziesz słuchać muzyki, to dla twojego bezpieczeństwa.
0: I jako pająk ją gonił, biegał po magazynie i ją straszył.
1: No, rozumiem. Tak mi się wydaje.
0: W porządku, tak jak pająk.
1: Ale pomyślcie, żeby to, nie, to mogło pająk? Się nie stać snem.
0: No tak, ale to jest pająk, to jest sieć, to jest jakieś połączenie. Ona nie czuje, że ona się podkochuje w swoim kierowniku, którego się boi.
1: A czemu?
0: On zrobi z niej kokon.
1: Ty, Paweł, ty już zostań.
0: A potem wbije swoje zęby jadowe, weź się z niej wszystko co najlepsze i zwolni. Yeah, baby! Yeah.
1: Pierwsza zmiana. Proszę Pawła, nie słuchać.
0: Wróż Pawelec, no.
1: 10 do 7.

0: Z największą przyjemnością informuję Państwa, że pierwsza godzina dzisiejszego życia, jeśli wstaliście o godzinie 6, minęła Wam.
1: Pierwsza godzina wtorku, a 2 minuty do 7 i zaraz u nas wiadomości.
2: Pierwsza zmiana. Ocena z Vox FM. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale
9: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
8: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
1: Drogo i coraz drożej. Na stacjach paliw kierowcy muszą mocno łapać się za portfele. Znęcał się psychicznie nad podopiecznymi. W Szczytnie zatrzymano opiekuna z rodzinnego domu dziecka. Polacy rezygnują z tanich paczek z Chin. Wszystko przez cła. Szczegóły za chwilę.
0: Minęła 7. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
1: Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców. Tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Tym tematem wiadomości o 7 otwiera Michał Rawa.
11: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na ceny diesla.
12: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
11: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
13: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
11: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
14: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża i mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
11: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie na Warmii i Mazurach. 56-latek, który prowadził placówkę, znęcał się psychicznie nad podopiecznymi. Doprowadził ich też do innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.
15: Przedstawiono 2 zarzuty na szkodę 2 osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Mówił prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Śledczy sprawdzają, czy pokrzywdzonych było więcej. Analizowana jest też rola żony zatrzymanego. Prokuratorzy chcą się dowiedzieć, czy kobieta wiedziała o tym, co robił jej mąż. Maleje liczba zamówień tanich paczek z Chin, to po tym jak na początku lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro naliczane jest od każdego przedmiotu. Jeśli zamawiamy kilka różnych rzeczy, cło może wynieść wielokrotność tej kwoty.
16: Cła nie płaci konsument, dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt kosz w cenie lub w kosztach dostawy.
1: Mówiła rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dodatkowe opłaty to odpowiedź na napływ towarów, które nie spełniały unijnych regulacji. Tylko w ubiegłym roku dotyczyło to aż 60% produktów spoza Europy. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Marek Jurek, były marszałek Sejmu. Początek minuty po 8 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Przepłynąć Wisłę w pław w ciągu 3 tygodni. Takiego wyzwania podjął się Jacek Pałubicki i ruszył z charytatywną akcją Przepłynięcie Wisły z sercem dla dzieci. Jacek chce wesprzeć Fundację Mały Książę, pomagającej rodzinom zastępczym, które wychowują dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.
17: No już minąłem 75 kilometr, ponieważ kawałek wcześniej był taki znacznik. Ile jeszcze przede mną? Szlak żeglugowy Wisły ma 942, czyli jakby jeszcze 867 kilometrów. Przesłanie tej akcji to jest nie pij za mnie, to jest motto kampanii informacyjnej organizowanej przez Fundację Mały Książę. To nagłaśnianie tego wszystkiego nie tylko sprowadza się do tego, żeby zdobyć pieniądze, ale również ma znaczenie dlatego, żeby uświadamiać ludzi, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży.
1: Mówił Jacek Pałubicki. Akcję można wesprzeć w sieci, szczegóły na facebookowym fanpage'u Na Otwartym Nurcie.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
19: Nie liczmy dzisiaj na ciepły, słoneczny i letni dzień, bo no niestety nie będzie to tak wyglądało.
20: No,
19: 15 stopni o poranku na Pomorzu, ale niech was to nie zwiedzie, bo w Gdańsku dzisiaj na przykład zaledwie 17. No i pada we wschodniej części Polski, tak jakby Polskę wziąć tak i na pół przedzielić, tam będzie
20: od
19: deszcz.
20: Koszalina przez Gdańsk i w dół, przez Olsztyn, Warszawę idzie w kierunku Lubina, dyst wiecorem tam.
19: Najwięcej słońca dziś w Szczecinie.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
21: Pierwsza zmiana.
19: Dziś w Szczecinie, to trudno
20: tak
19: wymówić.
20: Jest. A może by tak do Szczecina pojechać?
19: Julia Chren.
20: Paweł Pawelec.
19: Dzień dobry, 5 po 7.
21: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: 10 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy wtorek, to tak dla jasności, proszę sobie ustawić.
1: Niespodzianek worek, tak bym powiedział.
0: O, ale pięknie wtorek. Rymujesz, naprawdę, że ty Prawda? Nie zostałeś poetą, Paweł, to jest bardzo ciekawe.
1: Mógłbym pisać wiersze, tak, ale Staudinger by miał do mnie żal, że go prześcignąłem w tym bezczeszczeniu wierszy.
0: A ja mówię, że jest wtorek, 21 dzień lipca, żeby nikt się dzisiaj nie pomylił.
1: 21 dzień lipca, ładnie zabrzmiało. To znaczy, że to już jest bliżej końca niż dalej. Lipca.
0: Tak, to dokładnie to oznacza.
1: Wakacje
0: jesteś świetną
1: mijają.
0: Kalendarzynką.
1: Bardzo dobrze, ładnie. No i co, o czym będziemy rozmawiać?
0: Będziemy rozmawiać o północy Francji i o szpitalach. Temat lekarzy jest ogólnie bardzo popularny ostatnimi czasy. No i tam też...
1: We Francji?
0: Tak.
1: Czy w ogóle ogólnie na świecie?
0: W ogóle ogólnie. No w ogólnie, Polsce no przede tak. wszystkim temat lekarzy
1: tak
0: jest...
1: Tak zwane pomyłki są. Najfajniejsze są pomyłki.
0: Jest na czasie. No właśnie, na północy Francji pomyłka. I to bardzo ciekawa. Mhm. Zamiast planowanego zabiegu kostki.
1: Kostka.
0: 17-letnia pacjentka Dokładnie. Opuściła salę operacyjną bez zębów mądrości, czyli tak zwanych ósemek. Czyli lekarz zamiast naprawić kostkę, Aha. kostka, rozumiem, to jest ta, która łączy nogę ze stopą.
1: Tak, to jest tam skokowy.
0: To jest usunął,
1: na samym dole taki.
0: Usunął pani zęby mądrości, dziewczynie.
1: Ale to czekaj, to jak on... To co, on do góry nogami kartkę, jak przeczytał, to wyszło na to, że coś wyżej trzeba usunąć niż niżej?
0: No, musiał chyba być bardzo długo na dyżurze, ten lekarz.
2: Pierwsza zmiana.
0: A wasze największe wpadki? Dajcie znać 609-8698-69, chociaż nie wiem, czy pobijecie.

0: solety. To tak trochę o nas, radiowych DJ-ach.
1: 19 minut po godzinie 7, kiedy Rafał do nas napisał na 6098 69 869, bo mówiliśmy przed chwilą o lekarzu, który zamiast naprawić kostkę usunął ósemki.
0: Ósemki, tak, pacjentce dodajmy, czyli jakoś, nie wiem, no coś musiało, albo ją źle przełożył, prawda, i góra-dół, albo coś źle przeczytał.
1: Kierowca po rozładunku w Suwałkach miał jechać do Lubina, pojechał do Lublina i zastanawiał się, gdzie jest firma.
0: I nie zgadzało
1: mu się adresy.
0: Gdzie ma zostawić
1: swoją paczkę. Dobre. A Mariusz za to napisał: ja na przykład od 15 lat mam usunięty pęcherzyk żółciowy, to odnośnie do medycznych pomyłek, a 2 lata temu miałem robione USG i w opisie jest napisane, że pęcherzyk żółciowy o gładkich zarysach wypełniony treścią. Czyli medycyna idzie do przodu, pęcherzyk odrósł.
0: No tak, ale ty się cześć, chłopie, że ci innego pęcherza nie usunęli, prawda? Bo miał być poważny problem. Moja wpadka, kiedyś pamiętam taką sytuację, w której bardzo się spieszyłem, do domu się spieszyłem. Mhm. I oczywiście ja mam taką windę w tym bloku, w którym mieszkałem wtedy z rodzicami, że jadąc na górę można było się też zabrać.
1: Jak to się zabrać?
0: Wybierałaś sobie, czy masz się zatrzymać winda, bo chcesz jechać na górę, więc się zatrzyma. No i niestety, ja się strasznie spieszyłem do tego domu, jeśli ty mnie rozumiesz. Mm-hmm. No jest rano, dzieci nas słuchają, prawda? Poza tym niektórzy może jedzą. Ja miałem konkretną sprawę do załatwienia w domu. Mm-hmm. Ona mnie ściągnęła z miasta. No i okazało się, że najpierw na 3. piętrze, ja mieszkałem na 10., mieszkałem wtedy, zatrzymała się winda. Już mnie to strasznie wtedy bolało i zdenerwowało.
1: Na każdym piętrze się
0: zatrzymała? Ale jak się na 6. i na 8. zatrzymała winda, no to wtedy dałem upust swojemu bólowi, nie wiem jak to nazwać.
1: Nie kończ tego!
0: No i to była taka dość moja największa wpadka, bo powiedziałem, sam głupi się przyznałem, aż były 4 osoby, że przepraszam, a przecież nie wiadomo co, jak.
1: 20 minut po godzinie 7, jeżeli wy macie jakieś wpadki, ale wakacyjne, to wchodźcie na voxfm.pl, bo tam konkurs VoxFM robi lato, jeżeli opiszecie swoją wpadkę. Pieniądze do wygrania dajemy. 2000 zł i rozdamy jeszcze przed godziną 8.
0: No, 2000 windą nie jeżdżą.
2: Pierwsza zmiana.
0: Ale my teraz zagramy. Jak jeździecie samochodami, to wiecie, co trzeba zrobić. Leciutko odsunąć szybę, dać głośniej.

0: Dwie minuty do 7.30 zadzwonił do nas słuchacz i powiedział, że zgodnie z twoją radą otworzył okno.
1: Tak.
0: I zalało go. Pozdrawia z Trójmiasta. Taka piękna pogoda jest.
1: Okej, okay, czyli to jest moja wina. Ja cię, słuchaczy, serdecznie przepraszam. Po prostu od zawiecznej żeś skręcał. W złym momencie otworzyłeś okno. Biorę to na siebie, ale no nie czuję się do końca winny.
0: No, nie dziwię ci się, bo to winna jest pogoda takim przypadkom. A tymczasem na
1: Borem
0: chwilkę
1: lasem.
0: Przed wiadomościami u nas Rysiek Piwek.
1: Gość zadaje pytanie.
2: Po co latarni morskiej okulary?
0: 6098 69 869. Piszcie, jeśli wiecie.
3: Pierwsza zmiana w radiu.
4: Od rana z Vox FM. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.
1: 7.30 na woksowych zegarach. Zapraszamy na wiadomości w imieniu Marty Kierbasz.
0: To była 10. noc amerykańskich ataków na Iran. Siły USA uderzyły m.in. w centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Jak poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormuz. Podkreślono, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie. Teraz Warszawa i groźny atak dzika. Do niebezpiecznego incydentu doszło w dzielnicy Wawer. Mężczyzna został ugryziony przez zwierzę na terenie własnej posesji. Wyszedł z domu, by wyrzucić śmieci. W pobliżu śmietnika przebywał właśnie dzik. Mężczyzna próbował go odstraszyć, ale ten ruszył i ugryzł mieszkańca w nogę. Poszkodowany trafił do szpitala. Służby podjęły decyzję o uśpieniu dzika. Brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Zdecydował o tym sąd w Londynie. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Część polskich twórców internetowych miało utrzymywać kontakty o charakterze pedofilskim. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Marek Jurek, były marszałek Sejmu. Początek za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: mistrzem Turcji, Fenerbahçe Stambuł. Trener Górników Michał Gaszparik zapowiada jednak:
1: "My chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahçe pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna i ten system, którym będziemy się bronili, jest więcej ofensywny jak defensywny."
0: Początek meczu Górnika o 20 godziny. Wcześniej wybiegną na boisko piłkarze Lecha. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: No i nie ma przerwy, nie ma przerwy od tych meczów. 27 minut do godziny 8.
4: Zmiana od rana z Vox FM.
3: Arysia, przypomnimy?
5: A bardzo chętnie dla tych, którzy chcą się z nami bawić.
6: Po co latarni morskiej okulary?
3: 6098 69 69.
5: Marcia się reżysik, jakiś taki smutny.

0: Sofia.
1: 20 minut i będzie godzina 8. Rysiu, przypomnij pytanie.
2: Po co latarni morskiej okulary?
1: Bo lepiej wygląda. Moja kobieta nosi zerówki, bo myśli, że jej ładniej.
0: Tak w tą stronę, żeście poszli, bo chce wyglądać na inteligentniejszą.
1: Bo żeby lepiej widzieć statki.
0: To jest zrozumiałe, faktycznie.
1: Bo oślepła od świateł.
0: Taki film był, Ślepnąc od świateł. Widziałem,
1: myślę, że to nawiązanie do tego filmu. A jaka jest poprawna odpowiedź?
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Po co latarni morskiej okulary? Bo jej świeci w oczy. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Vox FM robi lata.
1: I to jak?
2: 14 minut do godziny 8. My robimy najlepsze lato, więc jeżeli jakiekolwiek wpadki wakacyjne się wam przytrafiły, to nie martwcie się, bo my mamy na to antidotum.
1: Tak, te lepsze niż mi w windzie.
2: voxfm.pl, tam wchodzimy i tam się zgłaszamy, opisujemy swoje wpadki, a my jak słyszycie do was dzwonimy, bo z nami jest Daniel. Cześć Daniel, czy masz wszystko ogarnięte?
3: Tak, tak. Teraz jest wszystko ogarnięte.
1: Ale to ja nie wiem, o co chodzi. Nie,
2: no to
1: nie czytałem
2: to
1: zgłoszenia.
2: Jak
1: Jula
2: to
1: wybrała.
3: Rok temu była wpadka wszechczasów. Pojechaliśmy do Chorwacji ze znajomymi, zapakowany samochód, wszystko jedziemy, dojeżdżamy. No i okazuje się, że ten dzień, ten rok, ale nie ten miesiąc mamy nocleg.
1: O, masz ci los. Kto pomylił? Ty?
3: No ja.
1: Oj, Daniel, zabiłbym cię, jakbym z tobą pojechał. Czyli co, bez noclegów pobyt był.
3: Ciężko było, bo niestety w tym terminie nocleg był zajęty i trzeba było szybko coś kombinować.
2: No ale i gdzie spaliście? Jak to się skończyło?
1: Raczej nie na plaży, bo tam kamienista plaża jest.
3: No, pierwsza noc była ciężka, ale później coś się dało ogarnąć.
1: Ogarnęliście?
2: Dobra, czyli jak wyglądała ta pierwsza noc?
3: No pierwsza noc to troszkę w aucie, no powiem.
1: W aucie, jak kiedyś w Holandii, tak, wiem. O tym
2: trzeba było plażować sobie w nocy, rozłożyć namiot czy co tam.
1: 5 osób w maluchu żeśmy spali. A jakie auto było, ile osobowe?
3: Octavia kombi, więc...
1: Ale dwie osoby czy więcej?
3: Cztery.
1: A, to też komfortowo było.
2: Ale to super, można się było tak na sobie ułożyć, kanapkę zrobić.
1: No jak, poznaliście się bliżej z kolegami, koleżankami? Wyjeżdżacie jeszcze wspólnie na wakacje?
3: Trochę było złości, napiętej atmosfery na mnie, więc...
1: Okej, dobrze.
2: Daniel, czy ty w tym roku też organizujesz wakacje dla grupy znajomych?
3: Nie, w tym roku sami.
1: Zabrali ci to.
2: Będziesz mógł zorganizować sobie weekend, bo mamy dla ciebie 2000 zł.
1: Brawo.
3: Nie wierzę, super. Tak. Dziękuję bardzo.
1: Dobra, to sobie. No, miłego dnia.
3: Dziękuję bardzo.
2: Vox FM. Robi lato. Wy też możecie się zgłosić. voxfm.pl

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć.
1: A babcia mi zawsze tłumaczyła, że to nie w porządku jest tak publicznie gwizdać, że to nie elegancko.
2: Że nie wolno.
1: Tak, tak, że nie gwizdżemy w towarzystwie.
2: Voxfm.pl, tam możecie wchodzić i głosować na swoje ulubione

0: zbliżamy się do pełnej.
1: Dokładnie 3 minuty mamy do godziny 8. O godzinie 8 oczywiście wiadomości, ale moje pytanie, czy są z nami osoby, które są na urlopie, ponieważ o tej godzinie wydaje mi się, że wszyscy urlopowicze jeszcze śpią. Myślę, że go z nami nie ma. Myślę, że on właśnie śpi i odsypia. Jeżeli jesteście, dajcie znać. 609-869-869, ale nie tylko pod ten numer, bo jak wejdziecie sobie na naszą stronę voxfm.pl, to tam nie spać, zwiedzać jest taka zabawa. A to oznacza, że my przed godziną 9 będziemy dzwonić i sprawdzać, co wy robicie, czy na pewno odpowiednio korzystacie z urlopu, czy na pewno wydajecie odpowiednią ilość pieniędzy na
0: przyjemności.
1: Na przyjemności.
0: Na przyjemności, tak. Czy to jest zrównoważone w ogóle, tak. Czy wy w ogóle korzystacie z tego urlopu? Gdzie wam to pojechać? Bo dzięki wam inni słuchacze dowiadują się, gdzie jest fajnie, bądź, uwaga, gdzie jest niefajnie.
1: I właśnie przyleciał SMS, jestem na urlopie i od 4 nie śpię. No i proszę mi wyjaśnić, dlaczego i po co. 8:02.
0: Korzystaj z życia, korzystaj z wakacji i kolejne będą za rok.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop.
5: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie. Vox FM robi lato.
6: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
6: Vox FM robi lato.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox,
14: tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Reklama.
1: Resort Obrony ostrzega, Rosja może prowokować niewykluczone użycie ukraińskich dronów. Ruch przywrócony to na trasie kolejowej w Małopolsce. W piątek wykoleił się tam pociąg. A za chwilę też poranna rozmowa Vox FM. Zapraszam, Wróbel.
0: Na zegarach 8. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
1: Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, jak realne jest zagrożenie?
16: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
17: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
16: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
1: A Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów rusza właśnie teraz. Ruch pociągów na trasie między Piwniczną, Zdrój a Muszyną został przywrócony. Trasa była zablokowana po tym, jak w piątek późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Kilka wagonów spadło do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na odcinku około 800 metrów. Dziś i jutro wagony mają być wyciągane z rzeki. A z nami już Jan Wróbel. Zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM. Gościem dziś Marek Jurek, były marszałek Sejmu. Dzień dobry.
18: Oraz członek Rady Konstytucyjnej przy prezydencie. Dzień dobry panu. Czy idziesz, słuchaj, do Mateusza Morawieckiego na grilla? Cała Polska.
19: A jestem zaproszony, tak, jestem zaproszony. Jak tylko czas pozwoli, to na grilla nie, bo oni w piątek to robią.
13: I co chyba, że będą warzywa, nie wiem, warzywa grillowane może będą, ale na panel tak, na panel jestem zaproszony, także jeszcze nie wiem, tam jeszcze jest kwestia terminów i tak dalej, ale dostałem to zaproszenie.
18: Z tego coś będzie? Mateusz Morawiecki zbuduje partię? Jednym zdaniem?
13: Jest ta debata i moim zdaniem sam fakt prowadzenia debaty o sprawach polskich jest ważny, dlatego że ta polityka na rozkaz, to myślenie na rozkaz, które dominowało przez całe lata w obu głównych partiach jest bardzo destrukcyjne. I to ja mówię, żeby było jasne, ja cenię, wolność polityczna jest wielką wartością i fundamentem i tak dalej, ale są rzeczy większe. Nie chodzi o to, żeby można było, no, poglądy czasami ktoś głośno niedoważone, ale to, że w momencie wybuchu wojny na Ukrainie nie było żadnej poważnej debaty o przyszłościowej polityce, to spowodowało, że nasza polityka tak się kula od bandy do bandy.
18: Natomiast była bardzo długa debata o statusie osoby najbliższej. Minęły lata i już ta ustawa wreszcie powstała, tyle że prezydent ją zawetował. Źle? Dobrze?
13: A bardzo dobrze, chociaż to mówię, a to powtórzyłeś, wiesz, ten chwyt, który się bardzo często stosuje, ustawa o statusie osoby najbliższej, a ona się naprawdę nazywa najbliższej w związku i o rejestracji wspólnego pożycia, czy coś takiego. Ja bardzo, bardzo ten charakterystyczny chwyt, że wiesz, tak jak z konwencją stambulską antyprzemocową, że się
18: wymyśla. Kolejny brudny chwyt teraz zastosuję, bo przeniosę naszą rozmowę po prostu do internetowej kontynuacji.
1: To ja podpowiem, że dalsza rozmowa Jana Wróbla do śledzenia na voxfm.pl.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
19: W Gdańsku taka ulewa, że zaraz będę musiał ponton wyjąć, żeby dopłynąć do pracy. To napisał Jarek, oczywiście z Gdańska.
0: Super, nie trzeba będzie podlewać.
19: Trzymajcie się mocno, robi... bo dzisiaj takie ulewy w całej wschodniej Polsce. Centralna i wschodnia Polska dzisiaj deszczowa. Okay. W Szczecinie i w Zielonej Górze może pojawić się słońce i tam też pojawią się na termometrach najwyższe wartości 23 stopnie.
0: No właśnie, 22-23 stopnie, Zielona Góra, nie ma co narzekać.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
19: Julia Chren.
0: Paweł Pawelec.
19: Dzień dobry, 4 po 8.
20: Pierwsza zmiana.
21: Od rana z Vox FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: 11 minut po godzinie 8. Nie wiem, czy dostaliście wczoraj, czy ty, Paweł, dostałeś alert RCB. Jutro w godzinach 7-19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój.
1: Biedne syreny. To będą wykorzystywać jakieś fajne zwierzątka, a one tak fajnie mamią tych wszystkich marynarzy. Do mnie podpłyń, do mnie.
0: No właśnie, dzisiaj mają się w Polsce pojawić, a my, jak przeczytaliśmy z Pawłem, to nie są jedyne ciekawe stworzenia, które pojawiają się w polskich wodach, ponieważ Kajkowo, koło Ostródy, tam się właśnie przenosimy, z jeziora Sajmino na Mazurach wyłowiono półmetrową ośmiornicę.
1: Ośmiornicę w jeziorze, rozumiecie? Nie tym razem butelkę, nie puszkę, nie telefon komórkowy, prawda? Nie jak kiedyś...
0: Jakieś coś stare, zerdzewiałe, coś...
1: W okolicach Ostródy pisali kiedyś, że znaleźli krokodyla krótkopyskiego. Nie wiem, jak on to wygląda. Tylko
0: a tutaj nie, normalno. Tutaj ośmiornica, no i ci, którzy się tą ośmiornicą zajmowali, mówił, że albo ktoś trzymał ją w akwarium, no i w taki sposób się jej pozbył, albo kupił mrożoną w hipermarkecie.
1: Niemożliwe, taką dużą, 1,5-kilogramową, szkoda pieniędzy, nigdy w życiu. Poznam ludzi, znam Polaków, nie wyrzuciliby tyle pieniędzy.
0: No po mówisz?
1: Prostu, tak, po prostu myślę, że ona uciekła.
0: Ale mówisz, że nie wyrzuciliby tyle pieniędzy, a butelki kaucyjne wyrzucają. Pierwsza zmiana od rana.

0: O tu nie ciał, ciał, ciał, tylko witamy panią bardzo serdecznie, witamy! Każdy miał możliwość, przejeżdżając autostradą jaką A1,
1: tak,
0: powitać panią odważną.
1: 18 minut po godzinie 8, wy też dobrze się rozglądajcie, jeżeli jedziecie do pracy, czy czasami jakiś nieproszony gość się nie pojawia na drodze.
0: Ale jaki nieproszony, no ładnie, grzecznie szła trawką przecież, prawda?
1: Kilometr 65, kierunek Gdańsk, pani wyszła na spacer, bo tam w sumie jest taka przestrzeń spacerowa. Na autostradzie właśnie.
0: Tak, na każdej autostradzie, wiecie.
1: Pomiędzy pasami w jedną...
0: W dwie strony jest taki pas zieleni i barierka.
1: Tak.
0: I ta zieleń pięknie rośnie, naprawdę. To jest jedyna niepodeptana zieleń. To jest taka dziewicze miejsce. Aż kusi, żeby zdjąć buty i pójść tam gołą stopą. I to właśnie uczyniłem.
1: To właśnie panią skusiło. Znaleźliśmy w internecie taki filmik, jak pani sobie spaceruje. Nie dostała mandatu, ciekawe, bo to tylko filmik w sieci.
0: Bo kulturalna jest i machała, odmachiwała wszystkim.
1: Tak?
0: Ona nie rozumiała tych sygnałów. To idiotko z tego pasa, bo cię zabiję. Ona również machała i ja cię również pozdrawiam. Mówi, że częściej będzie chodzić, ponieważ w życiu tyle osób nie pozdrawiało, nie machało i jej nie zaczepiało. Bardzo to ją zbudowało i spodziewamy się jej na innych drogach szybkiego ruchu.
1: Nie korzystać z tego sposobu, prosimy.
2: Pierwsza zmiana.
0: Rozumiesz, ona miała branie.

0: nie powiedzieć nic o tej piosence, to tak jakby ją skrzywdzić. Andrea Bocelli, David
1: Cała
0: Guetta.
1: Cała plejada gwiazd.
0: Ojej, fajny numer, zostanie z nami na punk.
1: 4 minuty do godziny 8:30, a teraz Mans Delmerow i Maniac.

0: Tak, tak, tak, to są lata 80.
1: Ja ci, cover. Paweł, dziękuję, że ty edukujesz mnie i słuchaczy.
0: Tak jest. No, no, gdyby nie lata 70. 80., to większość współczesnych artystów nie miałaby czego śpiewać, tak uważam.
1: Minuta do 8.30, zaraz wiadomości.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Reklama.
0: I tu was zaskoczę, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy o 8.30 na wiadomości Radia Vox FM.
7: Uwaga kierowcy, krajowa dziesiątka zablokowana przez ciężarówkę. Pojazd wypadł z trasy, ciężarówka częściowo się przewróciła. Do zdarzenia doszło między węzłami Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód w miejscowości Stryszek. W kierunku Bydgoszczy policja wyznaczyła objazdy. Nie ma poszkodowanych. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Był po alkoholu, przewoził pasażerów. Kierowca autobusu rejsowego zatrzymany w powiecie sokołowskim na Mazowszą, 63-latek, wpadł podczas kontroli prowadzonej w ramach akcji Trzeźwość Lokalnie. Mężczyzna miał promil alkoholu we krwi.
8: Policjanci zatrzymali 63-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
7: Mówiła Aneta Szurowska z sokołowskiej policji. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. Kolejna transza pomocy dla Ukrainy zatwierdzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Chodzi o blisko 700 milionów dolarów. Mimo toczącej się wojny, Ukraina utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową. Kierownictwo funduszu zastrzegło jednak, że perspektywy gospodarcze uległy pogorszeniu, głównie z powodu nasilonych ataków na infrastrukturę krytyczną oraz skutków ubocznych wojny na Bliskim Wschodzie. W ciągu 4 lat Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma przekazać walczącej z Rosją Ukrainie 15 miliardów 600 milionów dolarów. I jeszcze sport. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski zmieni klub. 25-latek rozwiązał właśnie kontrakt z Malagą, w której grał od 2 lat. Mierzący 2 metry i 16 centymetrów zawodnik negocjuje kontrakt z Barceloną.
2: Pierwsza zmiana.
1: 28 minut i będzie 9.

0: To jest dobrze zagrane, to jest dobrze wybrane.
1: 23 minuty do godziny 9. Paweł, dlaczego ty taki rozemocjonowany z tej kawy wróciłeś?
0: Wszyscy wiemy, tak, że jestem zawodowym złodziejem mleka. Wiemy o tym, wiemy.
1: Lodówkę zamknęli na kłódkę.
0: Nie, słuchaj, nastąpił jakiś rozwój sytuacji, czuję się wyróżniony. Słuchaj, ktoś napisał na mleku: Pawelec, z tego mleka możesz korzystać. Słowo honoru! Oni wiedzą, że ich odwiedzam. Po prostu wiedzą, że ja jestem kulturalny. Zawsze powiedziałem: kapkę z tego, kapkę z tego, kapkę z tego. I jak nikt nie zauważa. Gorzej, jak jest jedno mleko.
1: Ale to w ogóle świat, widzę, skręca w twoją stronę.
0: Tak,
1: uśmiecha się do ciebie los.
0: Tak, oni mnie tam goszczą już teraz, widzę. Już mnie witają. Niedługo na lodówce będzie taki, zobaczysz, taki magnesik będzie. Witamy Pawelca. Życzymy miłego dnia.
1: Ty jesteś po prostu najmilej ugoszczonym złodziejem. Myślę, że na świecie. Nikt tak z otwartymi rękami nie przyjmuje.
0: Ja zawsze mówię, małą rzeczką, codziennie, nie? A nie tak, że od razu chochlą, tak? Polubiliśmy się, poznaliśmy się, teraz mnie goszczą, witają, a się nie zdziwię, jak zmienią ten dywan na dole, tam na jakiś

0: czerwony czy coś.
1: Załatwisz jakieś ciastka chociaż.
0: No to, o!
1: Jakieś teraz, bułeczki.
0: Teraz zaczniemy się wymieniać informacjami. Napiszę mle za mleko, dziękuję, czekam na ciastka.
2: Pierwsza zmiana.
1: Która to? 21 do 9.

0: Nie, no ja będę tu obstawiać. No. Kochani, no powiedzcie swoim znajomych. No. Nikt nie gra lepiej jak w Radio Vox FM. Jak my to dobieramy? No Krzysiek, szacun. No.
1: I nikt nie ma lepszych konkursów niż Radio Vox FM.
0: Oto kolejny.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Nie spać, zwiedzać.
1: Vox.fm.pl, tam się można zgłaszać do tego konkursu, jeżeli aktualnie jesteście na wakacjach i chcielibyście się pochwalić, gdzie się podziewacie.
0: I teraz posłuchajcie, jaką fajną słuchaczkę mamy. Ilona!
4: Hej!
0: Cześć!
1: Gdzie ty jesteś na wakacjach? Właściwie gdzie cię nie ma, bo z tego twojego zgłoszenia to wynika, że ty jesteś po prostu wszędzie.
0: Dokuczaj.
4: Tak, teraz właśnie siedliśmy do auta i będziemy wjeżdżać z Austrii do Słowenii.
0: Dobra. Ale dlaczego? Co się stało? Co, pogonili was z Austrii?
4: Nie, nie, mogliśmy zostać do 11 w hotelu.
0: Dobra.
4: Ale 5 godzin przed nami, także woleliśmy wyjechać raniej, żeby uniknąć korków.
0: No to nie jest jeszcze rano, wiesz, rano to jest jak wstaję, za 15:05.
1: Czyli
4: nie, nie.
1: Czyli robicie sobie taką wycieczkę po Europie?
4: Tak, tak, wyjechaliśmy z UK, bo tam mieszkamy.
0: Okay.
4: Płynęliśmy promem 12 godzin przez całą noc. Później, tak, tak, do Holandii. Z Holandii pojechaliśmy prosto do Szwajcarii. Powiem szczerze, że to była tragedia. 15 godzin przez całe Niemcy, były wszędzie korki.
1: No właśnie, Ilonka, żeby ci tak za dobrze nie było, to może ty o cenach w Szwajcarii opowiesz.
0: Tak jest.
4: Jest dużo do mówienia.
0: Tam jest drogo, niestety, tak, wiemy. Ale wszystko ładnie przygotowane na to, żebyś zostawiła swoje pieniądze.
4: Tak, tak, ale warto. Myślę, że każdy powinien zobaczyć Szwajcarię, bo naprawdę warto, pomimo cen.
0: Szczególnie Lozanę, wiem.
1: A co robicie? Chodzicie po górach, podziwiacie
0: jaki
1: widoki?
0: Plan? Co dalej?
4: Tam chodziliśmy po górach, jezioro słynne, widzieliśmy kolejkę, wjeżdżaliśmy ze Szwajcarii, wyjechaliśmy właśnie do Słowenii, do Austrii przez Stelvio Pass.
0: Dobrze, dobra, co dalej? No, i teraz jedziecie gdzie jeszcze, przypomnij?
4: I teraz do Słowenii.
1: Czyli jaki plan na dzisiaj?
0: Tam jeziora, zimno i drogo.
4: Tak,
0: dobra.
4: Właśnie do tego też drogo. O, matko, nie widziałam.
0: Uważaj na ceny, winie ta autostrada. Chyba zdziwiliście.
4: I później, ale ja myślę, że po Szwajcarii też mnie ceny nigdzie nie zdziwią.
0: Zależy. Zapraszamy na polskie morze.
4: Jednak chyba tego roku ominę.
0: Prestiżowo będzie, bardzo prestiżowo.
1: To żeby trochę ukoić te koszty, Ilonka, to mamy dla ciebie 500 na prezent marzeń.
0: A niech będzie.
4: O, dziękuję, bardzo miło.
1: No i udanego urlopu wam życzymy.
4: No. Dziękuję bardzo.
0: A my dziękujemy, że do nas piszesz i nas słuchasz. Cześć.
4: Właśnie zaraz włączam radio i będę słuchała.
2: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: No i proszę, warto się do nas zgłaszać, do naszych konkursów. No, to już jest ta godzina, że ci, którzy na wakacjach, to powinni wstać, 12 do 9.
0: Oj, dla mnie Ilona ma styla.

0: My dokładnie wiemy, jak was rozkochiwać muzyką. Bausa? Magnetic?
1: Tak, vox.fm.pl można w bestliście głosować. 18 miejsce, ale mam nadzieję, że pójdzie wyżej, że pobiegnie.
0: Wszystko w waszych paluszkach, waszych dłoniach, waszych kciukach smartfonowych.
1: Plusy, plusy, plusy. A która godzina? 4 do 9.
0: Pyta, sama sobie odpowiada.
1: Jestem samowystarczalną kobietą.
0: Oby nie.

0: Wiemy, że czekacie, ja też czekam. 2 minuty do 9, a po 9 kochaj albo rzucaj, opowiadaj, Paweł.
1: Mam na imię Dominik, mam prośbę, pomóż mi w powrocie do Sandry. Do mnie potrzebny mi jest, ty, by po rozmowie z tobą miała chociaż jakiś znak zapytania, czy to kończyć, czy może jednak nie kończyć. Olewałem, Paweł. Załatwiałem wyłącznie swoje sprawy, w ogóle w naszym związku jej nie było, a mieszkaliśmy razem. Sandra mogła mi tylko pomagać, ale i wyłącznie w moich sprawach.
0: Chętnie. Czyli olewał i już olewał nie będzie,
1: to
0: przekonamy się po godzinie 9.
1: Dodam, że i tu nie wyjaśnię jeszcze i nie zdradzę, co zrobił ten zazdrośnik.
2: Pierwsza zmiana.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Biedronka.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: RadioMediaExpert.pl. Reklama.
1: Rząd zajmie się ochroną zdrowia. Dziś pod lupę weźmie przygotowane przez resort propozycje zmian. Nawet 20 tysięcy tylu pedagogów brakuje w polskich szkołach. W wiadomościach też ważna informacja dla przebywających w Tatrach. Ruszył remont na popularnym szlaku.
2: Minęła godzina 9:00. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
1: Dwa projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Jeszcze dziś rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Co jeszcze znalazło się w projektach, to sprawdził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
4: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
3: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu dwa projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Policja rozbiła rodzinny gang narkotykowy, który przemycał narkotyki z Hiszpanii do Polski. Na czele miał stać mężczyzna, który sterował grupą, odsiadując wyrok. Zarzuty usłyszało 12 osób. Przemycone narkotyki trafiały głównie na Śląsk i do Małopolski. Brakuje około 20 tysięcy pedagogów. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają. Już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających.
5: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne. Cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
1: Mówiła Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przyczyną problemu są przede wszystkim niskie pensje i trudne warunki pracy.
6: Dopóki nie pojawi się obiecane powiązanie płacy nauczyciela ze średnią krajową pensją, dopóty kwestie finansowe będą bardzo ujemnie wpływały na nabór do tego zawodu.
1: Dodaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki nr 103 w Warszawie. Największe problemy mają szkoły w dużych miastach, gdzie placówki publiczne konkurują o nauczycieli z sektorem prywatnym. Salmonella u pracownika firmy, która zaopatrywała toruńskie placówki w posiłki. Przypomnijmy, obecność bakterii wykryto m.in. u osób w prywatnym żłobku w Toruniu, domu seniora i przedszkolu w Grębocinie.
7: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
1: To Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Salmonelle wykryto u 67 osób. W szpitalu przebywa 3 dzieci i 1 osoba dorosła. Ruch wahadłowy w Tatrach. Ruszył remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
1: Trwają też prace na szlaku z Czarnego Stawu w kierunku Rysów. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 9:00. Na kolejne za godzinę zapraszam już w imieniu Małgorzaty Łukowskiej.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
9: Wyspy Zielonego Przylądka do 26. W Tunezji w SUS 45 stopni. W Limassol na Cyprze 35.
10: Po co to robisz? Dzisiaj pogoda jest idealna dla fanów takiej szarugi, deszczu. Dla tych, którzy nie lubią upału.
9: Tak, dziewczyny, te modne kalosze w końcu będą mogły zostać założone.
10: No właśnie, te kurtki przeciwdeszczowe, co sobie człowiek
9: parasole
10: kupił, wepchał.
9: Tak, tyle pieniędzy.
10: No pewnie.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
11: Pierwsza zmiana.
12: Od rana z Vox FM.
10: Julia Hren.
9: Paweł Pawelec.
10: Dzień dobry, 5 po 9, a za chwilę.
9: Kochaj albo rzucaj, zapraszamy.

0: Pierwszy raz tu słyszałem tę piosenkę, mówię Alek i Cior. Jeszcze nikt mnie wtedy nie rozumiał, nikt mnie nie rozumiał.
1: Ty jesteś po prostu nie tylko lekarz miłości, ale jeszcze Nostradamus. 15 minut po 9, bo właśnie miłość będzie leczył za chwilę.
0: Dobra, Dominik napisał do mnie, Jula, w sprawie Sandry, że prosi, by mu pomóc w powrocie do Sandry, bo mieszkali razem, ale już kazała mu się wyprowadzić, bo jej w niczym nie pomagał, był tylko on.
1: I dziękuję, samo mięso ma być.
0: No i nigdzie jej nie puszczał, był zazdrosny, bo też nie był pewny. W końcu zostawiła mnie. Pawelcu, zostawiłem swoje marzenia, myśląc wyłącznie o sobie. Teraz, gdy jej nie ma, wiem dokładnie, jak była ważna. Błagam.
1: No, mądry Polak po szkodzie, jak to się mówi. Dobrze, dzwoń do Dominika, niech on opowie ze szczegółami, co tam nabroi.
0: Obiecuję, przepytam.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj. Pawelec i Dominik. Cześć Dominiku.
3: Cześć.
0: Obiektem rozmów naszych będzie...
3: Powrót do Sandry.
0: Kim jest Sandra?
3: Odbudowanie tego, co było.
0: Kim jest Sandra? Opowiadaj.
3: Sandra jest moją narzeczoną od tamtego roku, tylko że nasze drogi się rozeszły przez zaniedbania. Zaniedbanie z mojej strony w niektórych kwestiach.
0: Jakich?
3: Brak czasu, spędzanie czasu ze znajomymi, nieinteresowanie się.
0: Mogła stwierdzić, że nie interesowałeś się dziewczyną, którą chciałeś poślubić?
3: Źle to okazywałem. Może za bardzo chciałem jej pokazać, jak ją kocham, ale nie pokazywałem tego do końca dobrze.
0: Czytam, że ty 9 lat ją znasz.
3: Tak, tak. Nawet troszeczkę więcej, jakby tak policzyć.
0: I co, uznałeś, że ona jest twoja, nie musisz się starać?
3: Wiesz co, czasem właśnie tak to chyba wygląda. I człowiek dopiero zdaje sobie sprawę po czasie.
0: Dobra, przestań, zrób śniadanie albo obiad, nie wiem kiedy wrócę. Czekaj.
3: No.
0: No to ci pokazała, że czekać nie będzie.
3: No niestety, niestety.
0: Dobra, powiedz mi o tej chwili i tym momencie, kiedy stwierdziła, że już z tobą nie będzie, jak się z tobą rozstała, spakowała walizki i się wyprowadziła, by mieszkaliście razem. Zrobiła to przez telefon, czy na spotkaniu to zrobiła?
3: Porozmawialiśmy, to była... Ale rozmowa,
0: twarzą w twarz?
3: Była od niej, tak.
0: Zadzwoniła, powiedziała, że musimy się spotkać, pogadać. Czułeś coś?
3: Dostałem SMS-a, wiesz, doszło do rozmowy, był płacz i głównie to ja mówiłem. Od razu powiedziałem, co mi też nie pasowało, a później zacząłem walczyć.
0: Mądrzyłeś się jeszcze w tym rozstaniu?
3: Tak było, tak było.
0: Powiedziałaś jej, że będzie żałować, tak?
3: No.
0: Bez
3: sensu. Że teraz błagania, płacze, jakieś proszenia, no to nic nie zmieni, no trzeba troszeczkę inaczej.
0: Ty masz taki charakter, ty masz taki zawód, taką funkcję w pracy, że generalnie masz zawsze rację, jeżeli nie masz racji, punkt pierwszy, patrz raz jeszcze.
3: Wiesz, to zauważyłem, że ja mam takie coś, że jak ja czegoś bardzo chcę, no to zawsze to miałem i tak dążyłem do tego celu, co mi się po prostu zamarzyło, ale co do Sandry było inaczej.
0: Spełniasz swoje marzenia sobą samym, nie patrząc, kto służy ci do tych spełnień.
3: No, dokładnie.
0: Ona po prostu chyba chce uciekać od tego związku, w którym jest tylko ozdobą.
3: No.
0: Krzpanem tak zwanej wiązance kwiatów. Ty jesteś kwiatem. Musisz odpuścić.
3: Chciałbym, żeby to widzisz, się zmieniło. No, inne plany, takie tworzenie tej rodziny.
0: Ale to Dominik, musisz więcej poświęcać. Musisz pokazać jej, że rzeczy, które ty robisz, wcale nie są ważniejsze od tych rzeczy, które ona mogłaby robić bądź robi, bo wiesz, o to jej chodzi.
3: No właśnie.
0: Ma jakieś marzenia, ale one się nie liczą, bo musi spełniać twoje oczekiwania, gdyż inaczej powiesz jej, że jest do dupy dziewczyną, tak?
3: Też chciałbym właśnie jej pasjami się zacząć interesować. To jest motoryzacja.
0: Ale co, ona się ściga?
3: Nie, wiesz co, lubi motoryzację, lubi coś robić przy aucie, jakoś upiększać go, jakie po prostu zamiłowanie. Wiesz, ja też odbierałem to inaczej, ona jeździła na jakieś spoty, coś takiego, byli tam znajomi i zawsze była ta zazdrość, bo tutaj też zazdrość się kradła.
0: Dobra, Dominiku, spróbujemy ją zarazić tym, że ty wiesz już, co robisz źle i że jest trochę miejsca w twoim życiu i na jej pasję i ją samą. Sandro, kochasz albo rzucasz. Zaraz się dowiemy, co zrobisz. Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Trochę mogła wkraść się rutyna, tym bardziej przy zaniedbaniach w związku, tak pisze Paula, a wy też napiszcie 609 869 869. Co myślicie, czy uda się uratować ten związek?
0: Jennifer.

0: 23 minuty po godzinie 9. Czas na drugą część programu Kochaj albo rzucaj. I dzisiaj bohaterem jest Dominik oraz jego narzeczona, właściwie już teraz była narzeczona, Sandra.
1: Tak.
0: Bo Dominik nabroił, był zazdrosny,
1: nigdzie nie puszczał, na nic nie pozwalał. Mm-hmm. Kazał jej czekać na siebie całe życie i zajmować się jego sprawami, jego życiem.
0: No. Pawelec, zamiast dzwonić, to naucz tego narcyza, jak traktuje się kobiety, tak napisała Asia. No, Dominik nie zdobył wielu fanów wśród naszych słuchaczy.
1: Tak. Faceci go bardzo krytykują, natomiast kobiety czasami mówią, że prawdziwa miłość da radę. I Pawelec również da radę, ja nie jestem pewny, bo...
0: Ja też tak uważam, nie wiem, co się we mnie nie zmieniło, ale ja naprawdę kibicuję Dominikowi,
1: naprawdę?
0: Bo... No tak,
1: żeby
0: bo wierzę...
1: Żeby mu się udało?
0: No pewnie, wierzę w długoletnie związki, wierzę, że tutaj zmiana jakaś mogła zajść, że Dominik docenił rzeczywiście to, co miał w Sandrze, więc dzwoń do niej.
1: Gośka napisała, żeby dał sobie chłop spokój, bo taką fajną dziewczynę to trzeba obrzenić z kimś fajniejszym.
0: A może on jest fajny, nie wiecie tego.
1: Dobra, dzwonimy do Sandry.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry. Niespodzianka.
3: Dzień dobry.
1: Do Sandry i dla Sandry przygotowana. Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Tada.
3: Dzień dobry.
1: Być może twoje życie do tej...
3: To się nie spodziewałam.
1: A widzisz? Sandra, przyznał się. Realizował swoje plany tobą samą. Spełniał swoje marzenia tobą samą. Jakżeście się rozstali, to wsiadłaś do samochód i tak bardzo potrzebowałaś pewnego luzu i tego, że ty jesteś ważna. I teraz tylko ty, że pojechałaś sama nad morze. Przyznasz?
3: Mhm.
1: No. Twoja Toyotka kochana, wypieszczona i tu nagle cabrio, taki samochód, bo marzyłaś. Nagle robisz coś sama dla siebie, bo tak naprawdę to musiałaś go tylko opierać, porządkować, służyć mu, gotować, podawać i jeszcze w dodatku mówić: masz dobre zdanie we wszystkim, zgadzam się z tobą. Tak, twoja praca jest ważniejsza, twoje życie jest ważniejsze. Służę, tu jestem. O, rzuć mi patyczek, przyniosę, będę aportować. Już wiesz, co robi. Klasyk. Zapomniał, że żyjąc w klasycznej sytuacji z rodzicami, przyglądając się starszym, przywódca rodziny to on i cała reszta podporządkowuje się, wiesz. A tu młoda dziewczyna, lat 25, sama stanowiąca o sobie, mająca jakieś marzenia, zakochana na początku w tym, jakie zrobił wrażenie, teraz gnieciona przez 9 lat, walką o pozycję, ma już dosyć. Przeprasza cię. Wystarczyło 2-3 minuty z Pawelcem. Przeprasza cię, naprawdę. Za chwileczkę, jeśli będziesz chciała tylko, to usłyszysz, co ja mógłbym dla ciebie, Sandra, zrobić. Jak moglibyśmy rozwinąć twoje marzenia, twoje pasje? Co mógłbym poświęcić dla ciebie z tego, co wydawało mi się, że u mnie jest takie ważne i najważniejsze? Teraz już wszystko dla ciebie, baby. Tylko powiedz, że kochasz. A jak on cię już zawiedzie, ty już wiesz, jak się obrócić, napięcie i odejść. No, ty już wiesz, jak to się robi. Powiedz, że go kochasz i że zaryzykujesz jeszcze. Po miesiącu będziesz wiedziała, czy zrobiłaś dobrze, czy źle. Myślę, że po miesiącu albo ci już nie będzie, a on już nigdy do mnie nie napisze, albo żyli długo i szczęśliwie. Kochasz czy rzucasz? No, ten program.
3: To jest trudne pytanie,
1: a ja
3: bo
1: wiem.
3: Się miłość nigdy nie skończyła.
1: To jest pytanie tylko, czy ryzykować i czy znajdziemy kogoś, kto totalnie przykryje ból po nieudanym, bo to o to chodzi. Po co oszukiwać jakąś niewinną istotę, byś miała dwóch latających za tobą? Sandra, nalewamy tę szklankę do końca, czy już wylewasz wszystko za siebie, nie pijesz tego drinka? Co robimy?
3: Nie wiem, na razie może nalewamy, nie wiem.
1: Kochamy?
3: Tak.
1: Dziękuję. Powiedziała, że ci kocha jeszcze, ty obwiesiu, ty.
4: Bardzo mnie to cieszy. Tyle osób słyszało to, co moje intencje, że powiem ci szczerze, że ciężko będzie zmienić drogę, mam nadzieję, tym razem. Że będę się tego trzymał, co powiedziałem tobie.
1: Co będziesz robić inaczej? Ty wiesz najlepiej, które rzeczy u was leżały.
4: Nie będzie siedzenia takiego nudnego życia, tylko będzie tak jak kiedyś. Kiedyś nie mieliśmy nic, a jakoś ten czas był spędzany. Było fajnie, było przyjemnie i cieszyliśmy się sobą. Tego bym chciał, do tego bym chciał wrócić. Oczywiście.
1: Towarzystwo i brak zazdrości, proszę.
4: Dokładnie. Nie będę już za każdym razem myślał, że jadąc gdzieś na spot, spotykając się ze znajomymi, już coś złego robisz. To było złe i to wiem, że nie powinno tak wyglądać. Teraz jak poznaję te osoby wszystkie,
5: jakie one są naprawdę i nie miały tych złych intencji. Moje obietnice znasz, bo mówię niemal prawie codziennie, a teraz czas zacząć działać. Ja chcę tą rodzinę, po prostu z tobą, chcę ten dom, nie patrząc na inne osoby, nie słuchać się innych, tylko...
1: A ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Decyzje. Ona nie chciała mieć rodziny, czy ty teraz tak, żeby jej nie tracić, pakujesz ją w dzieciaki?
5: Nie, nie rozmawialiśmy nigdy o tym.
1: No to może nie poruszaj tego tematu, bo każdy facet wtedy, kiedy traci kobietę, nagle namawia ją na posiadanie rodziny. Nie popełniaj tego błędu. A co ty byś chciała, Sandra? Pierwsza rzecz, która chodzi ci po głowie, bo cię wkurzało, że tego nie było.
3: Partnerstwo.
1: Niech żyje miłość! Uwielbiam o nią walczyć. Trzymajcie się, pa!
3: Pa.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Tak. Niech żyje. No trudno. No. Czy to się uda?
0: Do Pawelca można się zgłaszać voxfm.pl. Kolejne historie czekają.
1: Już jutro. Ja trzymam kciuki za Dominika, ale dla mnie słabo to brzmiało, jednak powiem szczerze.
6: Było

0: Tak jak piosenka mówi, 21 minut do godziny 10. Paweł, jak tam zgłoszenia do Kochaj albo Rzucaj? Ludzie się kłócą?
1: Wpadają, tak, jest coraz więcej. Pokłosie wakacji tak zwane.
0: Boxfm.pl, tam się możecie do Pawelca zgłaszać, pamiętajcie.
1: Chłopaki, bijcie więcej, ale wody. Dobrze, bo widzę, że za dużo jest tego typu zgłoszeń.
2: Pierwsza zmiana. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwi się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
6: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
5: Czemu właśnie tam?
6: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
5: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
7: To ostatnie wezwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
8: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwiradom.pl ruk cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkato z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwiradom.pl ruk cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkato i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
9: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
10: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
12: No co wy, spawane z profili będą git.
13: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Siadek.
13: No co?
14: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
15: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
16: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
17: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
18: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
17: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
18: No i tanio.
17: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
19: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
20: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Dziś na terenie województwa mazowieckiego odbywają się ogólnokrajowe ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Do godziny 19 planowane jest wielokrotne uruchamianie syren alarmowych. Nadawane zostaną 3-minutowe sygnały modulowane oraz ciągłe. Służby wojewody informują, że są to działania wyłącznie treningowe i nie należy podejmować żadnych czynności. Aż 60% absolwentów podstawówek w Radomiu wybrało licea ogólnokształcące. To absolutny hit tegorocznej rekrutacji. Szkoły techniczne i zawodowe mocno straciły na popularności, a w ogólniakach prawdziwe oblężenie przeżywały klasy biologiczno-chemiczne, gdzie progi punktowe były rekordowo wysokie, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
21: Ta rekrutacja była nieco inna od poprzednich, z uwagi na to, że nastąpiła zmiana w proporcjach, jeśli chodzi o wybór szkół zawodowych, szkół technicznych i liceów ogólnokształcących. Rzeczywiście duże zainteresowanie liceami ogólnokształcącymi, zwłaszcza profilem biologiczno-chemicznym. I tutaj warto podkreślić to, że w zasadzie we wszystkich tych wiodących liceach liczba punktów uczniów, którzy ubiegali się do klas biologiczno-chemicznych, była bardzo wysoka.
20: Jeszcze tylko dziś zakwalifikowani kandydaci muszą dostarczyć do szkół oryginały dokumentów.

0: gruba warstwa chmur i zero słońca. Taką aurę mamy i mieć będziemy przez najbliższe godziny w naszym regionie. Dodatkowo możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni.
1: Vox FM, FM, rada.
2: Vox FM.
1: Robi lata. Vox FM.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.
1: Vox FM Radom.
13: Mateusz Morawiecki oficjalnie deklaruje, nie chce rozstania z PiS-em. Syreny alarmowe słychać dziś w całym kraju. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Na koniec sprawdzimy, czy turyści wysyłają jeszcze pocztówki z wakacji.
14: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zapraszamy na te, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
13: Różnica zdanie nie musi oznaczać zdrady, mówi Mateusz Morawiecki w specjalnym oświadczeniu na 2 dni przed upływem ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że partia stoi dziś przed wyborem. Może zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, albo może ponownie stać się wielkim obozem polskiej prawicy. Morawiecki w oświadczeniu opublikowanym na platformie X podkreślił, że jest w PiS-ie i chce tu pozostać. Tutaj jest moje miejsce, mówił.
15: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperamenty, ale jeden cel. Różne sposoby docierania do Polaków, ale wspólne zwycięstwo.
13: W ubiegłą środę kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zobowiązało w uchwale swoich działaczy, pod groźbą wykluczenia z partii, do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów. Na przykład za pomocą 3-minutowego dźwięku syreny. Odwołanie alarmu odbywa się za pomocą emisji ciągłego dźwięku syreny. Ćwiczenia Alarm 26 potrwają do godziny 19. Dwóch 14-latków jadących jedną hulajnogą elektryczną zostało potrąconych przez samochód w Inowrocławiu. Do zdarzenia doszło wczoraj na przejściu dla pieszych przy ulicy Staszica. O szczegółach Michał Parzyszek z policji.
16: Wstępne okoliczności wskazują na to, że dwóch chłopców poruszających się jedną hulajnogą elektryczną wtargnęło na przejście dla pieszych prosto pod nadjeżdżający pojazd. Chłopcy zostali zabrani do szpitala na dodatkowe badania. Kierujący byli trzeźwi. Trwają czynności jeszcze, które mają pozwolić na ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia.
13: Policja apeluje też o zachowanie ostrożności na drogach, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Choć media społecznościowe skutecznie wyparły większość papierowej korespondencji, pocztówki z nadmorza wciąż mają swoich wiernych fanów. W Gdyni widokówkę kupimy gdzieś tylko w wybranych sklepach z pamiątkami, ale tam, gdzie są jeszcze dostępne, schodzą na bieżąco.
4: Duża część osób kupuje te pocztówki, bardzo dużo osób. Dziennie, to tak nie wiem, może z 20 osób. I się właśnie pytają, czy gdzieś tutaj jest blisko poczta, zwykle z fotografią właśnie jakąś Gdyni, albo takie malowane.
17: Czasem pytają, no ale rzadko.
18: Dlaczego w ogóle u was nie ma pocztówek?
17: No, nie mam pojęcia, szczerze, to szefa trzeba spytać.
19: Czy wysyłają, tego nie wiem, ale na pewno kupują. Irmina Lewoszewska, kierownik informacji turystycznej w Gdyni. Turyści chętnie kupują pocztówki jako formę pamiątki też z miasta. My w ciągu roku sprzedajemy kilka tysięcy pocztówek różnych. Klasyczny turysta kupuje takie klasyczne w wyglądzie pocztówki, natomiast na przykład ludzie młodzi chętnie kupują pocztówki graficzne.
13: Pocztówki w Trójmieście kosztują zwykle od 2 do 5 zł. Wśród pamiątek największą popularnością cieszą się jednak magnesy.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Piłkarze wicemistrzowskiej Argentyny wrócili już do kraju. Na lotnisku witały ich tłumy kibiców, którzy liczyli na wspólną fetę. Piłkarze nie chcieli jednak świętować wicemistrzostwa. Nie kryli, że porażka na mundialu odebrała im chęć do imprezowania. Nie pocieszy ich też fakt, że FIFA wszczęła postępowanie po bójce, do której doszło po niedzielnym finale. Zaraz po ostatnim gwizdku Argentyńczyk Leonardo Paredes starł się z kilkoma Hiszpanami. Piłkarze zaczęli się bić i przepychać, a rozdzielał ich m.in. argentyński selekcjoner. Polska z 11 miejsca zaczyna występy w europejskich pucharach. Po raz pierwszy drużyn jest aż 5, w tym 2 Górnik Zabrze i Lech Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Tymczasem liderem 5-letniej klasyfikacji jest Anglia, drugie miejsce zajmują Włochy, a trzecie jest Hiszpania. I jeszcze koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski, który zmieni klub. 25-latek rozwiązał właśnie kontrakt z Malagą, w której grał od 2 lat. Mierzący 2 metry i 16 centymetrów zawodnik negocjuje teraz kontrakt z Barceloną.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Słyszałam taką teorię, że niektórzy tylko czekają na deszcz, żeby nic nie robić. Żeby, wiesz, nie kosić trawy, nie pielić w ogródku, żeby po prostu sobie odpuścić, bo pada deszcz, więc teoretycznie jesteśmy usprawiedliwieni. I tak, drodzy Państwo, jeżeli jesteście w tym teamie, to mam bardzo dobre informacje, bo dzisiaj leje w całym kraju. Od 17 stopni w Zakopanem, 17 również w Suwałkach, 18 wskażą termometry w Białymstoku, 20 w Rzeszowie, 21 w Lublinie, 21 również w Szczecinie i w Zielonej Górze. No i to taki maks, jeżeli chodzi o dziś.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
13: Co do tego sprzątania, to jeszcze taką gwiazdkę dodam, dobra?
14: No.
13: Bo jak jest za gorąco, a to jeszcze wrócą te upały, bo dzisiaj czytałam, to też nie można sprzątać.
14: To też nie można
13: sprzątać. Przegrzać.
14: W ogóle zobacz, ile my mamy takich, takich usprawiedliwień, nie? Żeby tylko tego nie robić.
13: Ja to nie to słońce, tego usprawiedliwieniem to w ogóle. Po
14: a
13: prostu
14: co? Taki wymówka?
13: Faktem, którego nie można ominąć.
14: No. Też dobry. Gosia Łukowska za godzinę?
13: Klaudia Wasiluk przez cały czas z wami.
14: Dzień dobry.

0: to Star Stylers, to Keep On Moving, 18 minut po godzinie 10, a ja nie mogę nie skorzystać z okazji, żeby tutaj jeszcze Pawełczyka zapytać o jedną rzecz. Dobra. Pawełczyk, powiedz mi, wróciłeś z urlopu, kochaj albo rzucaj.
1: Tak.
0: Ile maili dostałeś?
1: Strasznie dużo dostałem informacji, ludzie znaleźli telefon do mnie, bo przecież żaden problem,
0: no,
1: wiesz, jestem DJ-em.
0: Żaden problem, przecież Vox FM.
1: No i prosili, żebym wrócił. Miłe.
0: Słuchajcie, mówicie, macie. Jest. Vox FM.pl możecie się zgłaszać, opisywać swoje historie, Pawełczyk zrobi resztę. W kochaj albo rzucaj.

0: Rema Jean Morris robią nam lato. Close to you w Vox FM na 25 minut przed godziną 11. To teraz chwila przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Charming Horses między innymi na naszej antenie. Killing Me Softly. Piękny numer nas ukołysze, a potem jeszcze nas pobudzi. Modelki włodarskiej, chyba że z tobą. To wszystko już za moment. Bądźcie z nami. Vox
1: FM. Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: To ostatnie wyzwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
5: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwiradom.pl ruk-cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkato z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwiradom.pl ruk-cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkato i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
10: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Reklama.
13: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Do końca roku ma zakończyć się budowa ostatniego odcinka trasy NS. Nowa droga ma połączyć osiedle Gołębiów 2 i Brzustówkę. Drogowcy mają do wykonania kilometr nowej jezdni. Dodatkowo nad ulicą Gołębiewską ma powstać wiadukt. Trasa zakończy się rondem u zbiegu z ulicą Energetyków. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, obecnie trwają prace ziemne.
14: Zakończyły się już prace związane z przekładaniem sieci centralnego ogrzewania, przełączono wodociąg i sieć gazową kolidującą z trasą NS. Zabetonowano również płytę ustroju nośnego. Trwają prace związane z wykonaniem stożków mostowych. Powstają także przykanaliki i wpusty w ulicy Energetyków.
13: Na budowę kolejnego odcinka trasy NS miasto otrzymało 15 milionów złotych z Funduszu Rozwoju Dróg. Trwają wakacje, wielu z nas ten wolny czas wykorzysta na leśne wycieczki.

0: Wybierając się do lasu, warto pamiętać o kilku ważnych rzeczach, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Edyta Nowicka.
1: Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których są numery. Powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję. Jesteśmy w takim a takim miejscu.
0: Pamiętajmy, że dobrze jest mieć przy sobie mapę. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie Lasów Państwowych. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox.fm.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Masz furę, rozbiórkę.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzycznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
2: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
3: Reklama.
4: Vox FM.
3: Vox FM Radom.
4: Vox FM Radom.
5: Minister obrony ostrzega przed rosyjską prowokacją z wykorzystaniem ukraińskich dronów. Tragiczne doniesienia z Białki Tatrzańskiej, nie żyje potrącona 10-latka. Burze, ulewy i silne porywy wiatru. Z tym dziś mierzy się cała Polska.
6: To już 11. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
5: Przejęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją pod fałszywą flagą przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, był to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, w którym udział brał m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przejęte przez Rosję drony są zagrożeniem dla wszystkich państw wschodniej flanki NATO, podkreślał szef Ministerstwa Obrony Narodowej.
7: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tą sprawę zaangażowane.
5: Polska współpracuje też w ramach obrony powietrznej z Ukrainą i nie zakłóciły tego ostatnie napięcia w dwustronnych relacjach, dodaje szef MON.
7: Ta wymiana informacji następuje w bardzo dobry sposób. Nie zauważyłem żadnych uchybień w tym zakresie w ostatnim czasie, pomimo tych emocji politycznych. Na poziomie wojskowym współpraca odbywa się, jest na dobrym poziomie.
5: Rosja przejmuje drony, którymi Ukraińcy atakują jej terytorium. Na przykład ubiegłej nocy ukraińska armia przeprowadziła zmasowany ostrzał Moskwy i okolicy rosyjskiej stolicy. Do ataku miało zostać użytych około 400 bezzałogowców. W wiadomościach teraz alert od synoptyków przed burzami i silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że najtrudniejsze warunki będą gdzieś na północy i północnym wschodzie kraju. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: IMGW ostrzega przede wszystkim mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz północnego Mazowsza. To tam mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, a wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Nad morzem powieje jeszcze mocniej, nawet do 80 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają także wyraźne ochłodzenie. Dziś na północnym wschodzie termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza, a przelotne opady i lokalne burze utrzymają się również w środę.
5: A to był Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Zakopiańscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. Wczoraj na drodze krajowej nr 49 osobówka wpadła do rowu i uderzyła w ogrodzenie. Poważnie ranne zostało 10-letnie dziecko. Po przewiezieniu do szpitala dziewczynka zmarła, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
9: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
5: Kierująca pojazdem oraz troje innych dzieci bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd. 46-latka była trzeźwa. Okoliczności tragedii badają policja i prokuratura. Na koniec jeszcze dobra wiadomość. W Olsztynie znów można się kąpać. Przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel nie powiewa już czerwona flaga. W ostatnich dniach obowiązywał tam zakaz kąpieli z powodu sinic. Wczorajsza ocena jakości wody już ich nie wykazała, mówi rzecznik tamtejszego ośrodka sportu i rekreacji Zbigniew Szymula.
10: Pomogła nam w tym oczywiście pogoda, sporo wiatrów, te sinice po prostu zniknęły. Zostało to potwierdzone również przez pracowników sanepidu i od poniedziałku wszystkie kąpieliska nad jeziorem Ukiel są ponownie otwarte. Pełne zabezpieczenie. Jesteśmy gotowi na nie tylko na mieszkańców naszego miasta, ale również na licznych gości.
5: Jakość wody w polskich kąpieliskach możecie sprawdzić na bieżąco na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: No, jak ktoś lubi takie kąpiele w deszczu, to serdecznie polecamy. Kierunek Olsztyn, tam 16 stopni. Dzisiaj trochę deszczu i nawet burze mogą być, więc takie kąpiele z fajerwerkami przy okazji.
5: No, jak ktoś lubi.
6: Jak ktoś
5: nie,
6: lubi.
5: Nie zachęcamy do takiego.
6: Ale za to zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do pogodoskopu.
5: No, na coś dawno nie było. Się znamy. Dobra, Klaudia, mogę twój?
6: Możesz, dawaj,
5: i wszystkich innych skorpionów.
6: Pozdrawiamy wszystkich.
5: Skorpiony, nareszcie poczujecie, że możecie góry przenosić. Kłopoty, jeśli nie znikną też. Całkowicie to zdecydowanie się zmniejszą te kłopoty.
6: Super! Takie pogodoskopy to.
5: Deszczowa. Ale proszę, jakie optymistyczne
6: informacje. Masz coś jeszcze fajnego?
5: Arkowi czytamy wagę?
6: Dawaj, wagę, pozdrawiamy.
5: Tak, wszystkie. Sam widzisz, że strach ma wielkie oczy, odrobina wiary w siebie przenosi góry, tak? Jest i nadal będzie. Co wy z tymi górami dzisiaj?
6: Wiem, to ten sam pogodoskop dla wszystkich, tak, że będzie dzisiaj obowiązuje, niezależnie od tego, czy to skorpion, czy waga. I dzień dobry od nas. 5 minut po 11. Wtorek, 21 lipca. Zaczynamy go bardzo dobrze. Także możemy góry przenosić.
5: I z góry dziękuję.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Visita Harry Venten, spela lite Dota.
13: I feel you, man.

hit, jakich mało. Mandaryna i Every Night w Vox FM. No chyba, że to Vox FM, to tych hitów mamy pod dostatkiem. A teraz mamy 19 minut po godzinie 11. Wyobraźcie sobie, że ktoś w Niemczech sprzedaje całą wieś za, uwaga, w przeliczeniu na złotówki 1 700 000. Całą wieś, no, mniej więcej 24 tysiące metrów kwadratowych. Za 1 700 000, podkreślam. No to mniej więcej kwota, za tyle to można by było mieszkanie w Wawilanowie kupić.

0: O wygranej na loterii? Lato i Lukala nam śpiewają. Loterii nie mamy, ale wygraną to możemy wam zafundować, słuchajcie. 2000 zł. Co powiecie na to? I to mało tego, my takie 2000 zł rozdajemy za wasze wtopy. Jak coś się nie udało, jak coś poszło nie tak, od Woksika kasa przyjdzie, słuchajcie. I to nie mała, bo 2000 zł. Właśnie tyle można zgarnąć, wchodząc na voxfm.pl i w specjalnym formularzu zgłoszeniowym napisać o swojej wtopie, a potem czekać na telefon od nas, bo my wam chcemy, drodzy państwo... Właśnie tak zrobić lata. Nie czekajcie dłużej i później bądźcie pod telefonem. Będziemy dzwonić.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No

0: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwiradom.pl ruk-cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwiradom.pl ruk-cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkado i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Blisko 15 milionów złotych na poprawę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Nasze miasto otrzymało dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Inwestycje będą prowadzone m.in. na ulicach Witkacego, Szarych Szeregów, 11 listopada oraz Żwirki i Wigury. Mieszkańcy zyskają nie tylko nowe ścieżki rowerowe, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
13: To nie będą tylko nowe drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe, ale także parkingi Bike and Ride, a także miejsca samoobsługowego serwisu roweru czy udogodnienia dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. Rozwijamy zrównoważony transport i tworzymy miasto, w którym coraz łatwiej i bezpiecznie można poruszać się bez samochodu.
12: Łączna wartość projektu wynosi ponad 20,5 miliona złotych. Radom uruchomił program bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt. Inicjatywa finansowana jest z budżetu obywatelskiego i skierowana jest do właścicieli psów oraz opiekunów kotów wolnożyjących z terenu miasta. Akcja potrwa do 10 grudnia bieżącego roku lub do wyczerpania dostępnych funduszy. Zabiegi są realizowane w dwóch placówkach, przy ulicy Rodziny Winczewskich oraz przy ulicy Zagłoby. W przypadku psów i kotów właściciele muszą okazać książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie oraz posiadać mikrochip zarejestrowany w bazie e-zwierzęta Radom. Szczegóły inicjatywy dostępne są na stronie radom.pl.

0: a dodatkowo opad deszczu. Takiej aury możecie spodziewać się przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
3: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
4: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
3: Zero stresu? Jak to?
4: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
3: Czyli było aż tak dobrze.
4: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
3: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
5: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
1: Reklama.
0: Vox FM Radom.
12: Dwulatek w szpitalu po ataku psa. Chłopiec ma obrażenia twarzy. Uwaga, ćwiczenia alarmowe. W całej Polsce zawyją dziś syreny. Torowisko naprawione. Pociągi wracają na trasę wzdłuż Popradu.
13: To już 12. W Vox FM to czas na wiadomości. Zapraszamy na te, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
12: Dwójpółlatek w szpitalu po ataku psa. Do dramatu doszło wczoraj wieczorem w Łomży. Bulterier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw. Dziecko trafiło do szpitala z obrażeniami twarzy, relacjonuje Karolina Wojciechan z policji.
14: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala. Pies posiadał aktualne szczepienia. Powiadomiony jednak został powiatowy lekarz weterynarii.
12: Funkcjonariusze ustalili, że pies był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, ale w pewnym momencie zabezpieczenie zsunęło się z pyska i wtedy doszło do ataku. Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażanie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
15: Poznaje pan ten sygnał?
16: Nie znam się na tym.
17: Alarm przeciwpożarowy, proszę pana.
18: Alarmy przeciwlotnicze chyba.
15: Jak to brzmi?
19: No przerażająco właściwie i odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
15: Te ćwiczenia są potrzebne?
20: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować w razie
16: dziwnych sytuacji.
15: A jest gdzie uciekać w razie czego? Jak pan myśli, są na przykład Katowice na to przygotowane?
20: Schrony, z tego co wiem, to mamy. Ja akurat jestem mieszkańcem Tysiąclecia, więc obok Tysiąclecia jest schron. Nasz przejazd pod rondem też może służyć jako schron, więc troszkę tego mamy. Nie ma za dużo, ale kto by nas chciał atakować?
12: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Syreny alarmowe będą dziś uruchamiane do godziny 19. Pociągi osobowe kursują już normalnie. Przywrócono ruch na trasie pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną. To potem jak w piątek w rejonie Wierchholmii wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki. Służby pracowały przez kilka dni naprawiając prawie kilometrowy odcinek torów. Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP.
21: Przywrócenie ruchu pociągów to efekt intensywnych prac. Na miejscu pracowała podbijarka torowa oraz pociąg sieciowy. To w ostatniej dobie. Wcześniej ekipy techniczne wymieniły wszystkie niezbędne podkłady oraz szyny.
12: W najbliższych dniach z koryta rzeki będą wyciągane wagony, które wpadły tam podczas wypadku.
21: Przygotowujemy się również do wyciągnięcia tych wagonów. Staramy się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów. Na pewno, żeby usunąć te wagony, będą potrzebne specjalistyczne sprzęty, czyli maszyny ciężkie.
12: Sprawą wypadku zajęła się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Kolejowych. Udany urlop nie musi być długi, ważne by zmieniał tryb życia na tyle, by móc odciąć się od pracy. Tak mówi ekspert psychologii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego profesor Bogdan Rożnowski. W ten sposób komentuje raport Urlop bez bagażu. Wynika z niego, że aż 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu.
22: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problemem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do wolnego miejsca na świecie.
12: Z raportu wynika też, że co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem. To jednak nie służy regeneracji. Ekspert podkreśla, że wypoczynek ma do spełnienia bardzo konkretny cel. Chodzi o odzyskanie siły i energii zużytej w pracy.
13: Ja mam taką teorię, bo to ktoś nam kiedyś wmówił, że żeby wypocząć, to trzeba, wiesz, wsiąść w samolot, polecieć hen, a potem wpadasz w to all inclusive, w wielki hotel, mnóstwo ludzi i tak dalej, i to nie ma się, to ma się nijak jak do odpoczynku. Prawdziwy odpoczynek, pamiętasz wakacje u babci? Pamiętasz trawkę? Naleśniki?
12: U babci trawki nie było, to tam bardziej były naleśniki, no, ale...
13: Ale ja nie o takiej trawce, Gosia.
12: Ale pamiętam u babci wakacje super.
13: Trzepak, plac zabaw. No tam to się działo. Do takich wakacji, takich urlopów sobie życzymy, drodzy Państwo. Takiego odpoczynku, co najmniej jak wtedy na wakacjach u babci. A tymczasem mamy 4,5 minuty po godzinie 12. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, to my na takie wakacje Was zabierzemy. Muzycznie na przykład się przeniesiemy w takie miejsca. Bo na przykład będziemy grać... O! Czyste złoto w głośnikach będzie. Będzie Golden i Handfix za moment. Teraz chwila przerwy, poczekaj.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
13: Ale na dobry początek Ina i Amazing. A tymczasem mamy 5 minut po godzinie 12. Na Gosię Łukowską jeszcze chwilę poczekamy, ale o 13 wróci.
12: Wrócę. Będę miała nowe informacje.
13: I pogodoskop? Zrobimy raz jeszcze?
12: Zrobimy?
13: Chodź.
12: Dobra, to zapytasz słuchaczy, które znaki wybierzemy, żeby nie było tak, że tylko o sobie myślimy cały czas.
13: No to dawajcie, 6098 69 869, co byście chcieli, to my tutaj z Gosią załatwimy.
12: Wszystkie pozytywne, tylko wywróżymy wam rzeczy.
13: Tak, obiecujemy, że jak godzinę temu będziemy góry przenosić.
12: Tak jest.
13: Tak się trzymamy. Dzień dobry raz jeszcze.
24: Dzień dobry.

0: Don't Stop. Tutaj mamy od ATB i Dopamin w Vox FM na 17 minut po godzinie 12. Gosia jeszcze jest z nami. Jeszcze nie poszła wcale.
1: Nie, ale nam się dobrze już rozmawiał. Oczywiście, tylko już przerywam.
0: Tak,
1: słucham
0: tak, tak,
1: cię.
0: Tak, bo my mamy bardzo ważną rzecz do zrobienia. Tak. Ponieważ my ustaliłyśmy z Gosią, że jest kiepskie ciśnienie dzisiaj.
1: Bardzo. 1013.
0: Dokładnie. Wy też pod 6098698869. Oprócz tego, że piszecie, jakimi znakami zodiaku mamy się za chwilę zająć, piszecie, że trzeba coś zrobić z tą pogodą. W związku z tym postanowiłyśmy nam wszystkim poprawić humor. Wiadomo, co poprawia humor. Masaż. To jest jedna z rzeczy, jest która taki poprawia humor. A że mamy tutaj możliwości muzyczne,
1: i mamy,
0: słuchajcie,
1: ludzi od tego.
0: Musimy z tego skorzystać. Nie potrzebowaliście, ale bardzo chcieliście usłyszeć.
1: A inaczej, nawet o tym nie wiecie.
0: Właśnie. Gramy?
1: Proszę bardzo.
0: Zrobimy,
1: czyli honory. Oj, wymasuj
0: mnie, Romanie. Tak jest!
1: To są nasi ludzie od robienia tego.
0: Tylko twoje. Wiedzieliśmy, że chcecie. No musimy! I...
1: Słuchajcie, Klaudia się już tak wytańczyła, że ciśnienie poszło jej w górę na pewno i wam też.

0: prosto z bestlisty. Ale Farben, René Miller i Body Talk w Vox FM. 25 minut nam zostało do godziny 13. No, nieźli jesteśmy, słuchajcie. Znajdziemy sposób na wszystko. Zrobili butelkomaty, system kaucyjny wprowadzili. Nie spodobało nam się to? Haha, Polak znajdzie sposób, słuchajcie. My omijamy butelkomaty w taki sposób, że... kupujemy syropy do saturatorów i sprzedaż wystrzeliła o 270%. Ha, myśleli, że na smasie? Mhm.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj

0: 1 sierpnia.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
0: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
0: No ale...
1: Tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Chęć przypodobania się znajomym, problemy w domu, czy po prostu pragnienie przeżycia przygody. To najczęstsze powody wakacyjnych ucieczek młodych ludzi. Każdego roku Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej odnotowuje kilka takich przypadków. Niepokojące jest jednak to, że z roku na rok z domów uciekają coraz młodsze dzieci. Jak zapobiegać takim zdarzeniom? O tym mówi Włodzimierz Wolski z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
11: My jako rodzice musimy być czujni, musimy z dziećmi rozmawiać, musimy zaplanować dzieci wakacje. Rodzice mają obowiązek zapewnić właściwą opiekę, zorganizować ten właściwy czas i kontrolować, gdzie chodzą, co robią, z kim się spotykają, której wracają. No, inaczej się nie da.
10: W sytuacji ucieczki dziecka z domu zawsze trzeba niezwłocznie powiadomić policję. Pomocy w odnalezieniu małoletnich uciekinierów udziela również ośrodek, który mieści się przy ulicy Malczewskiego 26B. Zachowajcie spokój, to tylko ćwiczenia. Dziś do godziny 19 na terenie całego miasta usłyszymy syreny alarmowe. Bez obaw to nierealne zagrożenie, a jedynie ogólnopolskie ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26. Służby sprawdzają w ten sposób sprawność systemów ostrzegania i procedury ochrony mieszkańców. Jeśli usłyszycie sygnał, nie podejmujcie żadnych działań i kontynuujcie swoje codzienne zajęcia.

0: warto zabrać ze sobą parasol, bo synoptycy prognozują na dziś opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni. Na sportowo, czemu nie? Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu organizuje akcję Lato 2026. Zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży. W programie nauka pływania na desce SUP, zajęcia lekkoatletyczne czy łucznicze. Mówi Dariusz Osiej, rzecznik MOSiR.
1: Nie siedźcie w domach, wbijajcie do nas, do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Spotykajcie się z nami na naszych obiektach. Pływajcie, uczcie się pływać, czy to na desce SUP, czy na naszych pływalniach. Jesteśmy dla Was, kochani.
0: Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na naszej stronie.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie spokój.
3: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
4: Dzień dobry, witam. Uuu.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
9: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
1: Reklama.
18: Vox FM.
1: Vox FM.
18: Radom.
19: Pakiet zmian w ochronie zdrowia, tym zajmuje się dziś rząd. Służby w zielonogórskim WORD-zie, chodzi o podejrzenie korupcji. Na koniec policyjny pościg za traktorem.
20: Minęła 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
19: Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rząd zajmuje się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia. Szczegółowy raport z prac nad nowelizacją przepisów przedstawia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A proponowane zmiany dotyczą m.in. likwidacji kominów płacowych, mówi przed rozpoczęciem posiedzenia premier Donald Tusk.
21: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
19: Szef rząd podkreśla, że wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne, które są wymagane przy tego typu zmianach.
21: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
19: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia, przypomnijmy, to odpowiedź na aferę we warszawskim szpitalu południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby WORD-u weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam pobierać kilka osób, mówi rzecznik lubelskiej komendy Maciej Kimet.
8: Policjanci do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzą czynności związane ze śledztwem prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Niestety z uwagi na dobro prowadzonych czynności i śledztwa na chwilę obecną nie możemy przekazać więcej informacji w tej sprawie.
19: Do tej pory zatrzymana została jedna osoba. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, a śledztwo ma charakter rozwojowy. Rajd kładami wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej zakończył się mandatami. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Wobec 5 mężczyzn interweniowali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Rzechotkach.
14: Pomimo oznaczeń granicy państwa wjechali na pas drogi granicznej. Każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu.
19: Mówi Mirosław Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej i przypomina, czym jest pas drogi granicznej.
14: 15 metrów w głąb naszego kraju od monolitu, który wyznacza linię granicy państwa. Proszę, zwracajcie uwagę na oznaczenia i tablice informacyjne w okolicach granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek.
19: W 2025 roku na pas drogi granicznej weszło 98 osób. Rok wcześniej było ich 148, a od początku 2026 35. W większości byli to obywatele Polski, ale wśród ukaranych znaleźli się też Niemcy i Francuzi. To jeden z największych udaremnionych przemytów w historii Włoch. Policjanci przejęli 770 kg kokainy, podaje agencja prasowa AFP. Pochodzące z Ekwadoru narkotyki ukryte były w kontenerze przewożącym banany. Ich czarnorynkowa wartość to ćwierć miliarda euro. Na koniec jeszcze nietypowy pościg za traktorem. Kierujący nim 57-latek z gminy Masłowice nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci szybko jednak dogonili zbiega i odkryli szereg wykroczeń, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z Policji w Radomsku.
15: Po zatrzymaniu 57-letniego kierującego funkcjonariuszy wyczuli od niego silną wonię alkoholu. Badanie urządzeniem do sprawdzania stanu trzeźwości wykazało wynik poza zakresem pomiarowym. 57-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ciągnik rolniczy, którym się poruszał, nigdy nie był zarejestrowany.
19: Mężczyzna odpowie za zatrzymanie się do kontroli drogowej. Jeżeli badania potwierdzą, że był pijany, to usłyszy też zarzut prowadzenia pojazdu pod alkoholem. Odpowie też za jazdę bez uprawnień i poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
19: To już dziś. Lech Poznań zaczyna batalię o fazę grupową Ligi Mistrzów. Pierwszym przeciwnikiem będzie duńskie Aarhus. Mecz będzie szczególny dla trenera kolejarza Nilsa Federiksena, który z tego kraju pochodzi.
23: I have as many as possible players available, so I can use them. We will probably also this season play a lot of.
19: Przed meczem z Aarhus mamy do dyspozycji wielu zawodników i to mnie cieszy, bo przed nami najprawdopodobniej jest sporo spotkań. Skłamałbym, mówiąc, że ten mecz jest dla mnie normalny. Chcę wygrać to spotkanie, tak jak każde inne, dlatego poziom motywacji przed meczem w Danii jest zbliżony, mówił na przedmeczowej konferencji Federiksen. Początek meczu w Danii o 19:00. Z kolei Jagiellonia zawalczy w eliminacjach Ligi Europy. Zacznie jej od trzeciej rundy i wiadomo już, że zagra w niej ze szkockim Rangers FC. Do pierwszego meczu dojdzie 6 sierpnia. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 16 miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w Oklahoma City, próbie czasowej w krosie. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża będzie bronić w USA tytułu w swojej koronnej konkurencji K1 oraz w C1.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
24: Czekaj, gdzie tu się włącza mikrofon? Tu, dobra,
19: tu się
24: już,
19: włącza
24: już
19: mikrofon.
24: Mam, proszę.
19: Kazała
24: bardzo
19: mi robić podogoskop, a zabrała mi mojej notatki.
24: Zobacz, ile słuchaczy tutaj chce. Zobacz, na przykład tak, witam, ja jestem byk, ktoś pisze, znak zodiaku i poproszę o byka, ale jest PS.
19: Tak.
24: Od 29 lipca do 17 sierpnia mam urlop, pozdrawia serdecznie Jarek.
19: A, to zupełnie, panie Jarku, zmienia to postać rzeczy.
24: Tak,
19: gdyby
24: tak.
19: Pan miał urlop od 30 lipca, to zupełnie co innego.
24: Mhm.
19: Dobrze, praca czy miłość? Skoro jest urlop, to może miłość, nie?
24: Tak.
19: Jeśli nie jesteś gotowy, Jarku,
24: na
19: żadne poważne deklaracje, to powiedz o tym wprost.
24: Ty.
19: Albo koniec, jest jeszcze rozwiązane.
24: No, to dawaj. Masz coś jeszcze?
19: No ale o byku?
24: No dawaj, nie, no o byku nie, ale na
19: nie,
24: przykład jeszcze rak i lew. Witam, najlepsze radio. Ktoś pisze na pogodoskop, zaproponuje znaki zodiaku. Rak i lew. Malwina.
19: Lew. Proszę bardzo, lwy w związkach.
24: No.
19: Wyjaśnią wreszcie wszelkie nieporozumienia. Z kolei rak, czułe gesty i znaczące spojrzenia byka, o którym mówiliśmy przed chwilą, zawrócą ci dziś w głowie.
24: Kurczę.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
24: Jak my sprawy sercowe załatwiamy, to teraz nie przez przypadek Tell It To My Heart od Phila, to kilka razy zagramy. A przy okazji jeszcze te serduszka i tak dalej, no to wiadomo, że adres jest jeden Pawelec i kochaj albo rzucaj, bo już wrócił, już po urlopie, więc do
19: to
24: roboty.
19: To może się zająć wodnikami, bo wodniki samotne to dzisiaj odmienią swój los i znajdą swoją drugą połowę podobno.

September. Satellites w Vox FM. 17,5 minuty po godzinie 13. To tu robimy Wam lato. Przy okazji przypominam, że 2000 zł są z tej okazji do wzięcia. Z okazji właśnie tego, że mamy lato i właśnie tego, że trafiają się czasami wpadki. W związku z tym, że są wpadki, że są jakieś wtopy, że są sytuacje, które najchętniej byśmy wymazali, my o nich chcemy właśnie usłyszeć. Napiszcie nam o nich, a za te najfajniejsze wtopy rozdajemy 2000 zł w Vox FM. Lauryn i Euphoria tymczasem. 18 po 13.

0: Jonathan Bach, No Margin Martin i Overdrive w Vox FM na 25 minut przed godziną 14. Bardzo dobry numer, a my mamy równie bardzo dobre informacje. Słuchajcie, Wersow urodziła. Tak, jest już zdjęcie w sieci, jest zdjęcie oczywiście Wersow, Friza, no i małego frizoluszka możemy powiedzieć. Oczywiście zdjęcie prosto ze szpitala, bukiety kwiatów, piękne balony, oh boy, piękne napisy, gratulacje lecą. No i oczywiście fani nie omieszkają również pośmieszkować trochę w komentarzach. Oprócz gratulacji, ktoś pisze, tymczasem w 90% polskich szpitali ojciec dostałby reprymendę, nazwijmy to ładnie, zasiadanie na łóżko pacjentki, bo Friz siedzi obok Wersow i obok swojego fryzoluszka. A i dajcie spokój z tymi złośliwościami. Może i tak by było, ale jakie szczęście mają. I to, co im zostaje, to ich. Witaj na świecie, fryzoluszku. Fajnych masz rodziców i siostrę.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: zostało?
1: No, owoce, ale morza.
2: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
3: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy. Tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
21: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
22: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Reklama.
25: Gruba warstwa chmur i zero słońca, a dodatkowo opady deszczu. Takiej aury możecie spodziewać się przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni.
26: Vox FM. Jest impreza.
25: Szukacie planów na weekend? W najbliższy piątek, 24 lipca, muszla koncertowa w Parku Kościuszki zamieni się w parkiet miejskiej potańcówki. O godzinie 20 wystąpi zespół Nicponie. Muzycy znani z warszawskiej orkiestry sentymentalnej czy grupy teatralnej warszawianki. W repertuarze znajdą się dawne szlagiery, ale też hity Stachurskiego czy Sanach. A impreza odbędzie się w ramach cyklu Lato z Łaźnią. Szykuje się wyjątkowa noc pełna tańca. Wstęp wolny.

0: hitów.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato.
5: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
5: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
16: Co kupiłaś?
15: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
16: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
17: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
11: Pijany śmiertelnie potrącił kobietę, dziś usłyszał wyrok 15 lat więzienia. Pismo w sprawie podwyżek złożyli kilka lat temu. Nauczyciele wciąż czekają na odpowiedź ministerstwa. Zamiast zestawu plażowicza, kurtka i parasol. Nad morzem iście jesienna aura.
12: 14 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
11: 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i zbiegł z miejsca wypadku, mówi sędzia Adrian Dąbrowski z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.
13: Wskutek niezachowania szczególnej ostrożności, oczywiście wskutek znajdowania się pod wpływem alkoholu, oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
11: Wyrok jest nieprawomocny. Przed sądem stanęła też pasażerka samochodu, którego kierowca doprowadził do wypadku. Ona za nieudzielenie pomocy została ukarana grzywną. Z takim orzeczeniem sądu nie zgadza się rodzina zmarłej Anity i w tej kwestii zapowiada apelację. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności satelitarnej IRIS². Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenie komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to blisko 600 milionów euro, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
11: Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych.
14: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do IRIS².
11: Polska będzie jednym z sześciu głównych uczestników budowy europejskiego systemu IRIS². Docelowo ma się składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Ta ustawa jest już gotowa, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego i apeluje do resortu edukacji. Chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, projekt obywatelski dotyczący wyższych pensji dla nauczycieli na sejmowym biurku leży już od ponad 4 lat. Tymczasem Ministerstwo Edukacji równolegle rozpoczyna pracę nad swoim rozwiązaniem.
15: Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt inicjatywy ustawodawczej, która gwarantuje odpolitycznienie tychże wynagrodzeń i wystarczy to procedować. Apel do Ministerstwa Edukacji, jeżeli Państwo nad czymś pracujecie, to ta ustawa jest już gotowa. Szkoda waszego czasu, wysiłku nad stworzeniem czegoś dodatkowego, skoro jest projekt ustawy, którą należy procedować. Ona leży w Sejmie.
11: Mówi Sławomir Broniarz. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. 31 sierpnia odbędzie się pod hasłem Politycy do tablicy. zamiast słońca chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Pogoda nad morzem bardziej przypomina jesień niż lato. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
7: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
8: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno, dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
16: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
17: Byliśmy przygotowani dokładnie.
18: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
19: Parę dni może być. Nam to nie przeszkadza. Jest super. Mało ludzi na plaży.
20: Zimno. Deszcz pada. Nieprzyjemnie.
7: Odkąd my żeśmy przyjechały, to nikt się nie kąpie, nikt nie pływa, plaże puste. Nie ma pogody.
11: Z turystami przy plaży w Gdyni rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke. A kto na urlop dopiero się wybiera, no to ma szansę na okienko pogodowe. Ocieplenie prognozowane jest na weekend. W niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni Celsjusza.
12: No i kontynuujemy pogodę. Nad morzem, co prawda, tak jak mówisz, nie kolorowo, ale w Szczecinie dzisiaj najcieplej w całym kraju. I to jest dowód na to, że Szczecin nie leży nad morzem.
11: Tak, zdecydowanie.
12: Dokładnie. 21 stopni tam do 22 nawet. No i to jest najwięcej, ile dzisiaj termometry w kraju pokażą. 16, 15 to najmniej w Olsztynie, w Suwałkach, no i właśnie we wspomnianym Trójmieście. Tam też deszcze i burze. Gośka, ty do domu już idziesz, nie?
11: Idę. Zastanawiam się teraz, czy Suwałki są nad morzem, skoro tam też 16 stopni.
12: Suwałki?
11: To tak działa? Nie.
12: Suwałki są nad zalewem.
11: To też woda. Dobra, nieważne. Dawid Osysko za godzinę. Zostawiam cię z nim dzisiaj. Będziecie...
12: To super. To będziemy gadać sobie o męskich sprawach. Tak. Nie powiem ci o jakich, bo to są męskie sprawy.
11: Na pewno
12: sprawy,
11: obójce
12: tak.
11: Pomiędzy Argentyną a Hiszpanią.
12: Tam są męskie.
11: Takim.
12: To już wczoraj o tym gadaliśmy. Tak.
11: To ja nie chcę wiedzieć. O czym,
12: wracaj ale... bezpiecznie do domu do jutra. Arek Sikora, dzień dobry ode mnie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

A co robi Asher w kuchni? Yeah. Zawsze bawi. Tak wam gramy w Vox FM, 17 minut po 14, tak wam robimy lato. Jest wtoreczek w Toruniu, 21 dzień lipca. Możecie dać znać, co u was, tak po prostu, bo my tu siedzimy sobie, gramy wam pioseneczki, wiadomo, hity, wszystko jest okej. Ale no to wszystko jest po to, żeby wam milej było robić to, co robicie, więc musicie nam powiedzieć, co robicie, żebyśmy my wiedzieli, co robić, żeby robić wam było się, to milej byłoby robione to. Mniej więcej o to chodzi. 609-86-9869, ten numer do waszej dyspozycji. Piszcie, dzwońcie, opowiadajcie. Zżera nas ciekawość. 609-86-9869, ten numer do waszej dyspozycji. A u nas Danza Kuduro, czyli ciąg dalszy robienia lata, grania w rytmie hitów. Na to poszło.

0: Drugie miejsce w bestliście, no to musi coś znaczyć, a między innymi to, że wam się podoba. Remedy, Maurice i Close to You na miejscu drugim ostatniego notowania bestlisty. Jak będzie w tym tygodniu? No to przełożą się wasze głosy, które już teraz zostawiacie na voxfm.pl w zakładce bestlista, a także te, które zostawiacie w naszej apce na waszych smartfonach. Voxfm.pl i aplikacja smartfonowa, zakładka bestlista, głosujcie. A w piątek słuchajcie od godziny 17.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwi się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
5: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
4: Czemu właśnie tam?
5: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
4: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
6: To ostatnie wyzwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
7: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwi Radom.pl ruk cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkato z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwi Radom.pl ruk cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkato i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
8: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 Radom.pl.
9: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
10: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
11: No co wy, spawane z profili będą git.
12: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
10: Siadek.
12: No co?
9: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.pl.
13: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy.

0: opadów deszczu, ale i chwilowych przejaśnień.
1: Vox FM jest impreza.
0: Koncerty, warsztaty, kino plenerowe czy medytacja. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu jak co roku organizuje strefę komfortu, czyli cykl letnich wydarzeń kulturalnych. I tak już w najbliższy piątek o 20.30 koncert zespołu Niechęć, a w niedzielę o godzinie 9.30 warsztaty medytacji oraz neurojogi, a o 13.30 warsztaty dla dzieci pod hasłem Efekt Motyla. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie elektrowni.

0: FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
1: Karolina W. i Damian G. przez tydzień patrzyli na męki 4-letniego Leona i pozwolili mu umrzeć. Posłuchajcie szokującej historii z Mazowsza.
0: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
1: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety Zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5. Więcej na proftechnik.pl.
2: Reklama.
0: Vox FM, Radar.
17: Zdarzenie busa i 6 samochodów. Ogromne utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4. Daniel Obajtek i Anita Czerwińska chcą być w PiS-ie, złożyli deklarację przynależności do partii. Syreny przestały wyć. RCB ogłosiło koniec ćwiczeń Alarm 2026.
18: Na zegarach 15 w studiu Radia Vox FM. Witam Dawida Osysko.
17: Dzień dobry.
18: Dzień dobry. To czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
17: Na początek karamboli, spore utrudnienie na A4 na Dolnym Śląsku. Przy węźle Kostomłoty zderzyło się 6 samochodów i bus. Nikomu nic się nie stało, ale korki są potężne. Korek od kątów wrocławskich w kierunku Legnicy ma już kilkanaście kilometrów. Najpierw podpisali się pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, a teraz złożyli deklarację o braku przynależności do organizacji Mateusza Morawieckiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS-u, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu. Obajtek był związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
13: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, to jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
17: Dodaje rzecznik PiS-u. Były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił ze stowarzyszenia, mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller.
14: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
17: Przypomnijmy, w środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie swoim członkom ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Na podjęcie decyzji politycy mają czas do czwartku. Dwa ciała odnalezione na tej samej posesji jednego dnia. Policja bada okoliczności dwóch zgonów w Dłutłowie w powiecie płońskim na Mazowszu. Do pierwszej interwencji policji doszło po godzinie 5 rano w poniedziałek, po zgłoszeniu matki, która od dłuższego czasu nie miała kontaktu z 22-letnim synem. Skierowani na miejsce policjanci odkryli zwłoki mężczyzny w garażu.
19: Tego samego dnia, około godziny 17.50, otrzymaliśmy kolejne zgłoszenia dotyczące tej samej posesji. Osoby przebywające na jej terenie w garażu ujawniły ciało 33-letniej kobiety, mieszkanki Warszawy. Miejsce zostało zabezpieczone, a czynności procesowe ponownie przeprowadziła grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.
17: Relacjonuje Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku. Śledczy nie informują na razie o przyczynach śmierci ani o tym, czy oba przypadki są ze sobą powiązane. To ma wyjaśnić prowadzone postępowanie. Od rana w całej Polsce wyły syreny alarmowe. To ćwiczenie pod kryptonimem Alarm 2026. To tylko test, nie oznaczał żadnego zagrożenia i nie wymagał żadnych działań ze strony mieszkańców. O zachowanie spokoju apelowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało SMS-owe alerty. Choć nie wszyscy taką wiadomość otrzymali.
20: Nie dostałam. Słyszałam o tym.
21: Słyszała pani może alarm?
20: Nie, jeszcze nie.
22: Coś mi się obiło o uszy. Był alert, w zasadzie nawet dwa. Stąd między innymi wiem o tych dzisiejszych wydarzeniach.
23: A alarm był słyszalny?
22: Mam urlop, głównie na słuchawkach, totalnie wyłączona i żyję dniem tu i teraz.
17: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało już powiadomienia SMS o zakończeniu ćwiczeń alarmowania z wykorzystaniem syren. Miłośnicy leśnych przysmaków mogą czuć niedosyt. Mimo że w świętokrzyskich lasach trwa sezon na owoce, tegoroczne zbiory jagód są znacznie skromniejsze niż w ubiegłych latach. A wszystko przez kapryśną pogodę i przymrozki, a także suszę, mówi jeden ze sprzedawców w Kielcach.
24: Nie ma szału, zeszły rok był dużo, dużo lepszy. Jest szansa w jednym miejscu nazbierać ten słoik jagód. Ale to też nie zbiera się tak w 5 minut. Litr jagód kosztuje 25 zł za słoiczek. Trzeba znać rejony, trzeba też się przede wszystkim nachodzić. Nie jest to lekkie zajęcie.
17: Sezon na jagody potrwa jeszcze kilka tygodni.
18: No właśnie, jagody, jeść, bajunia, ale zbierać? Ja podziwiam wszystkie osoby, które lubią zbierać jagody.
17: No właśnie.
18: To jest udręka.
17: To jest godne podziwu, rzeczywiście, masz rację.
18: Tym bardziej w takim sezonie. Teraz sezon chyba bardziej na grzyby, bo to troszeczkę nam popadało.
17: Popadało, jest ciepło, tak.
18: No i jeżeli chodzi o opady deszczu, tych nie zabraknie również jutro deszczowo w przeważającej części kraju. Podobnie w środę również burze na południu i na skrajnej północy. A na termometrach tak do 20 stopni Celsjusza jeszcze w czwartek, w piątek, w sobotę. Sobotę ocieplenie. 25-26 stopni już w sobotę i wtedy też mniej tych opadów deszczu. No dobrze, mamy 5,5 minuty po godzinie 15. Póki co jest wtorek. Zaczynamy kolejną godzinę grania w rytmie hitów. Po której o 16 znów przyjdzie do nas Dawid Osysko z wiadomościami.
17: Tak jest, już się na ten moment cieszę.
18: No i fajnie, i my też się cieszymy. I dzień dobry mówimy wszystkim. Arek Sikora, dzień dobry.
25: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Calvin Harris, My Way w Vox FM. Tak wam gramy, słuchajcie. We wtorek 21 lipca jest właśnie 21 lipca, jest lato. Jak wspominaliśmy w wiadomościach radia Vox FM o 15 jest sezon na jagody. No i tak jakoś od razu wyskoczyła mi, proszę bardzo, informacja a propos zbierania jagód. Może nawet nie a propos zbierania jagód, a konsekwencji niewłaściwego zbierania jagód. Akcja może nie jest jakaś spektakularna, bo tu mandat mamy za 50 zł, ale jest to warte wszystko odnotowania, sprawdzenia, powiedzenia. Słuchajcie, Komenda Miejska Policji w Olsztynie postanowiła pochwalić się przyłapaniem mężczyzny w lesie. Do sieci trafiło również zdjęcie narzędzia zbrodni, jak i funkcjonariusza, który przerwał nielegalny proceder. O co chodzi? Policjanci w Nagladach nakryli mężczyznę na zbieraniu jagód. No i okej, jakby zbierał jagody, to by było w porządku, ale korzystał on ze specjalnej zbieraczki nazywanej grzebieniem, a to jest zabronione, no bo to niszczy krzaczki, na drugi rok tam nie wyrośnie, wiadomo. No ale nie osądzajmy od razu. No bo nie wiemy nic o tym ukaranym, prawda? Bo zużywał grzebienia. Może dostał w prezencie, a był łysy i nie miał co innego z tym grzebieniem zrobić. Jakie pozytywy płyną z tego całego zdarzenia, wiemy już, po co łysemu grzebie. No.

0: It byli John Bon Jovi, Now or Never, i to jest bardzo dobrze powiedziane. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy, zgłoście się do naszej zabawy wakacyjnej. Vox FM robi lato. Teraz albo nigdy, weźcie telefon w dłoń albo w waszych komputerach wpiszcie adres latovoxfm.pl i tam opiszcie nam swoją taką wakacyjną, niezbyt udaną, ale jednak przygodę. Największą wtopę, coś co poszło nie tak, ale jednak się wydarzyło. Podzielcie się tymi historiami, a my w zamian sprawimy, że kolejny wasz wypad wakacyjny i już będzie udane. 2000 zł na udany weekend wakacyjny do zgarnięcia. No wystarczy tylko tę historię niezbyt udaną wcześniej nam przekazać. VoxFM.pl, zakładka konkursy, a także nasza nowa apka, też zakładka konkursy. Zgłaszajcie się i czekajcie, bo być może to właśnie do was zadzwonimy i powiemy: o, Vox robi tobie lato i dostajesz 2000 zł na wakacyjny weekend. Wystarczy tylko spróbować. VoxFM.pl i nasza voxowa aplikacja.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie,

0: ukośnik słowniczek.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Zimno, wiecznie i mokro. Tak będzie do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni.
6: Vox FM. Jest impreza.
5: Warsztaty plastyczne, przyrodnicze czy archeologiczne. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu organizuje wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godzinie 11. Najbliższe spotkanie odbędzie się pod hasłem Skarbiec Miodowy. Uczestnicy wykonają i ozdobią metodą dekupaż sześciokątne pudełka przedstawiające w sposób symboliczny pojedyncze komórki. Warsztaty połączone będą z multimedialną prelekcją Tajemnice Pszczół oraz spacerem po kwietnym ogrodzie. Szczegóły znajdziecie na stronie muzeum.
4: Vox FM. Radom. Vox FM. Vox FM robi lato.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry, witam.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
9: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama. Vox.
1: Vox FM.
3: Rado.
18: Czy wróci program CPN? To pytanie w związku z drożyzną na stacjach paliw. Skumulowane roczniki pomagają uczelniom. Rekrutacja na studia w tym roku jest rekordowa. Polscy przewodnicy z zakazem oprowadzania po słowackich Tatrach powodem zmiany w słowackim prawie.
19: Na zegarach 16 w studiu Radia Vox FM Dawid Osysko. To czas na wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy uważnie.
18: Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę, jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jak wyglądają teraz te ceny? No i co oznacza to sformułowanie krytyczna sytuacja?
2: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
4: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
2: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
4: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
2: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
18: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. 21-latek z zachodniopomorskiego usłyszał zarzut zabójstwa matki i usiłowanie zabójstwa babci. Dramat rozegrał się podczas awantury domowej w Chojnie. W ostatniej chwili interweniował jeden z członków rodziny. To prawdopodobnie uratowało życie starszej kobiety. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Po kilku godzinach został zatrzymany. Ma już zarzuty, ale to nie koniec.
8: W dniu dzisiejszym prokurator zdecydował się o skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
18: Mówi Damian Kordykiewicz z prokuratury w Szczecinie. Sprawca nie przyznał się do winy, grozić mu będzie dożywocie. Rekordowe zainteresowanie studiami. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało więcej kandydatów niż przed rokiem. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków. Rekord padł choćby na Uniwersytecie Warszawskim.
5: Aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni.
18: Mówi Anna Modzelewska, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się m.in. kierunek lekarski, prawo, psychologia i pielęgniarstwo.
15: Największą liczbą zgłoszeń odnotowaliśmy na prawie, ponad 2000 kandydatów, psychologii ponad 1900 kandydatów, ekonomii i międzynarodowych stosunkach gospodarczych ponad 1500 kandydatów.
18: Informuje Urszula Potocka-Sigłowy, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego. Rok akademicki na uczelniach wyższych rozpocznie się 1 października. Polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od słowackich Tatr. Z powodu zmiany prawa na Słowacji nasi przewodnicy stracili możliwość oprowadzania tam turystów.
20: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVBV i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
18: Wyjaśnia Wojciech Gaździak, prezes oddziału PTT w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem dotyczy około 300 przewodników i tysięcy Polaków, którzy chodzili z nimi w góry słowackie.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: Lech i Górnik zaczną dziś walkę o Ligę Mistrzów. To pierwszy raz, kiedy w eliminacjach wystąpią dwa polskie kluby. Oba jednak nie miały szczęścia w drugiej rundzie eliminacji. Mistrz Polski zmierzy się z mistrzem Danii, czyli zespołem Ochus. Jeszcze trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze. Czeka go wyjazdowe starcie z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Trener Górników Michał Gasparik zapowiada jednak:
21: nie chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, co nam Fenerbahçe pozwoli, ale ta zostawa jest ofensywna i ten system, którym będziemy się bronili, jest więcej ofensywny jak defensywny.
18: Początek meczu Górnika o 20:00. Godzinę wcześniej wybiegną na boisko piłkarze Lecha. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły na mundialu. Wśród nich jest gol Messiego z meczu z Algierią, który padł po uderzeniu z dystansu, oraz podobne trafienie Mbappé z meczu z Senegalem. Wyróżniono także m.in. Alvareza, który strzałem zza pola karnego mieścił piłkę tuż przy słupku w ćwierćfinale ze Szwajcarią. Głos na najładniejszą bramkę można oddać na stronie FIFA. Pep Guardiola może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch. Włosi szukają następcy General Gattuso, który odszedł z reprezentacji po przegranej z Bośnią i Hercegowiną. W baraszach o awans na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Był to trzeci z rzędu mundial bez reprezentacji Włoch.
19: A to jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. Dzisiaj w nocy temperatury rzędu 15 stopni Celsjusza w najcieplejszych miejscach w kraju, w najzimniejszych w okolicach 8. Opady deszczu w Zakopanem, na Suwalszczyźnie, w Białymstoku, a także na Wybrzeżu. Te opady deszczu z nami jeszcze chwilę zostaną, bo opady deszczu prognozowane przez synoptyków na środę, na czwartek, na piątek, w sobotę już tego deszczu będzie zdecydowanie mniej. Wtedy też poprawa na termometrach nawet do 26-27 stopni Celsjusza. Póki co mamy wtorek, 5,5 minuty po 16, Dawid Osysko wraca o 17.
18: Zapraszam.
19: Wszystko się zgadza. A u nas, proszę Państwa, same hity. Ekipa Wuje Kuki za moment z kultowym O jak miło, Alchemist Project na horyzoncie, Rose i Bruno Mars i Echa Petyna. Dobry początek tej godziny. Arek Sikora, dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Daddy Dam. Daddy Dam to Vinay, Rise Up w Vox FM. Tak robimy lato. Pytanie, czy żyjecie jeszcze mundialem? Czy jeszcze są w was te emocje po finale Mistrzostw Świata Piłki Nożnej 2026 w Stanach Zjednoczonych? Okazuje się, że w niektórych tak. Niektórzy jeszcze wracają wspomnieniami do tego, co się działo podczas meczu, a także w przerwie. No bo wiemy, pierwszy raz w historii między pierwszą a drugą połową było tak zwane halftime show. O tym halftime show wypowiedziała się, jak czytam teraz, Maryla Rodowicz i mówi ona, że jest rozczarowana finałem mundialu i występem Madony w przerwie. Mówi, jeździli autem po jakimś garażu pod sceną, co to w ogóle było? Ha? No właśnie, to ja powiem tak, no, jak chcielibyście Maryli Rodowicz zaimponować, to żadnym autem po jakimś garażu, to wybór jest jedyny słuszny. Trzeba wsiąść do pociągu byle jakiego. Tak to się robi. Tak. Na przyszłość sobie zapiszcie, zanotujcie i wtedy tam próbujcie coś tamtego.

0: 4 Bunny, Rana Miller z utworem Body Talk to hicior, który również kręci się w bestliście. No, aktualnie miejsce 6, to wynik ostatniego tygodnia waszego głosowania. Trwa następny tydzień, znaczy ten aktualny, ten teraz, to teraz trwa, to teraz jest. Możecie być zdziwieni, ale tak właśnie to wygląda. VoxFM.pl, zakładka bestlista. Tam możecie cały czas głosować, możecie głosować też w naszej apce na waszych smartfonach. No a później jak już zagłosujecie, no to koniecznie słuchajcie. Wyniki waszego głosowania w piątek o 17.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Ostatnie wezwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
5: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwiradom.pl ruk-cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Herkatu z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwiradom.pl ruk-cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Herkatu i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop!
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Reklama.
4: Vox FM, FM Rada.
17: Pobili 67-latka sprawcy napaści w poznańskim tramwaju zatrzymani. Jakie zmiany w ochronie zdrowia o planie naprawczym dyskutował rząd? Polskie kluby zaczynają walkę o Ligę Mistrzów przed szansą Lech i Górnik.
18: Na zegarach godzina 17, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
17: Dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju już w rękach służb, poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. To dalszy ciąg głośnej sprawy, o której informowaliśmy w wiadomościach Vox FM. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego napastnicy wcześniej zaczepiali.
19: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
17: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to 38- i 41-letni Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do policyjnego aresztu. Jutro mają usłyszeć zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. Policja nadal poszukuje nastoletniego obywatela Ukrainy, który był ofiarą słownych ataków. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia dziś przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmą m.in. to, co budzi najwięcej emocji, czyli limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
20: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
21: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
20: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, które już trafiły do konsultacji. Pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu, a we wrześniu trafią już one do Sejmu.
17: Relacja na Jakub Krzyżak. Czasowicze nad morzem wystawieni na ciężką próbę. Temperatura zdecydowanie nie zachęca do morskich kąpieli i zdecydowanie trzeba się wstrzymać z plażowaniem. Sytuację w Trójmieście śledzi dla nas Paweł Lemke.
14: Aktualnie nie jest aż tak brzydko. W tej chwili nawet świeci słońce, ale rzeczywiście mogłoby być cieplej, bo na termometrach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzisiaj średnio do 19 stopni. Do tego też przez cały dzień przelotne opady deszczu i dziś też nieco mocniejszy wiatr.
15: Masakra, dlatego, bo jest zimno.
22: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
23: Byliśmy przygotowani dokładnie.
24: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
14: W kolejnych dniach podobnie, choć odrobinę cieplej, mówi Dorota Pacocha, dyżurna synoptyk IMGW.
25: Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z około 20 do 21 stopni Celsjusza.
14: Większe ocieplenie dopiero w weekend, na przykład w niedzielę do 26 stopni w Trójmieście.
17: Na otwartym morzu, jak ostrzegają ratownicy, mogą występować niebezpieczne, tak zwane prądy wsteczne. Kąpiel w Bałtyku zdecydowanie odradzamy. Polskie kluby rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Dziś pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra na wyjeździe z mistrzem Danii Orhus, a Górnik Zabrze z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. Więcej o tych spotkaniach nasz reporter Michał Rawa.
26: Ledwo opadł kurz mundialu, a my już emocjonujemy się rozgrywkami klubowymi. Lech Poznań, choć rozstawiony w eliminacjach Ligi Mistrzów, to trafił na bardzo trudnego rywala. Ale to poznaniacy są faworytami tego dwumeczu, uważa były bramkarz polskiej reprezentacji Radosław Majdan.
27: Ten mistrz Danii to jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse.
26: Dużo mniejsze ma za to Górnik Zabrze, bo na papierze Fenerbahçe Stambuł to zespół o kilka klas lepszy.
27: Jeżeli chodzi o jakość umiejętności, nawet same budżety.
26: Zwycięzcy tych dwóch meczów zapewnią sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i pewne miejsce w Lidze Europy.
17: Początek meczu Orhus Lech o 19, a Fenerbahçe Górnik o 20.
18: To jeszcze zerknijmy, co w pogodzie. Deszczowo i chłodno póki co. Poprawa temperatury i ogólnej pogody w sobotę. Wtedy dużo słońca i do 26-27 stopni Celsjusza. Do 30 stopni nawet w niedzielę. Z tym, że na zachodzie z opadami deszczu i z burzami. No i poniedziałek już znowu deszczowy w całym kraju, opady deszczu. Ale ciepło, bo 28 w Białymstoku, 23 w Warszawie, 22 na zachodzie kraju. Jak mówił pewien polityk, biedy nie ma. 4,5 minuty po 17. Wtorek, wtoreczek, wtorudzio w kalendarzu. Hity przed nami, DJ Antoine między innymi, Tayo Cruz, modelki. O 18:00 Dawid Osysko wraca z wiadomościami.
17: Tak jest, zapraszam.
18: Ode mnie dzień dobry, Arek Cikora. Witam ponownie. I zapraszam, będziemy grać w rytmie hitów, jak sami słyszeliście.

Armin van Buren i Sharon Den Adel, In and Out of Love. Takie nagrania się po prostu nie starzeją. O, każdy by chciał być jak takie nagranie, co nie? Ale czasami dobrze, że czas płynie, bo możemy te rzeczy, które nas kiedyś denerwowały, obśmiać. To się mówi, nie? Jak coś tam złego się zdarzy, że a przestań, Janusz, za parę lat to będziemy się z tego śmiać. No i to jest ten moment, mamy taką nadzieję, że bierzecie taką historię, z której już po latach możecie się pośmiać i nam ją opisujecie na voxfm.pl w zakładce konkursy. No tak, bo jest taka akcja, słuchajcie, nazywa się VoxFM robi lato i jeżeli chodzi o robienie lata, to robimy w ten sposób, że te wasze historie, które nam wysyłacie, takie nie zawsze udane, największe wtopy wakacyjne, fopa tak zwane, coś, co was kiedyś denerwowało, a dzisiaj no, mamy nadzieję, że już śmieszy, zamieniamy na 2000 zł na udany wypad wakacyjny. No i co? I nie warto? Ha, pewnie, że warto. VoxFM.pl i nasza voxowa apka, zakładka konkursy, no i akcja VoxFM robi lato. Tam się zgłaszajcie.

0: Zastanawiacie się, co to takiego? To nowość w Vox FM, przyznajcie, brzmi bajkowo. Everything's Alright to Aztek, DJ Coco i Cord D. Propozycja do bestlisty swoją drogą. Na voxfm.pl w zakładce bestlista możecie zagłosować, bo jest tam 20 pozycji, ale też 6 propozycji. I to jest właśnie jedna z tych 6. Bestlista na voxfm.pl, a także w naszej nowej apce, tam głosujemy. A w piątek godzina 17:00 słuchamy.
1: Autopromocja.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
3: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
2: Zero stresu? Jak to?
3: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
2: Czyli było aż tak dobrze.
3: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
2: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
4: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.

0: to promocja.
1: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
0: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz
4: co? Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
0: Kto?
4: Wiem.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl. Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
0: Reklama. Vox.
1: Vox FM.
0: FM. Radom.
1: Radom.
8: Pijany kierowca i konsekwencje dla śledczych, a chodzi o obywatelskie zatrzymanie na autostradzie A1. Polska może być celem rosyjskiej prowokacji, ostrzega przed tym szef MON. To były tylko ćwiczenia. W całej Polsce zawyły syreny alarmowe. Jest godzina 18. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
9: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile. Miał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego. Nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lubińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
8: Do sytuacji doszło w sobotę między węzłami Pyrzowica a Woźniki. Dziennikarze TVN24 zauważyli jadące wężykiem auto, które następnie uderzyło w ciężarówkę, a po zatrzymaniu próbował zamienić się miejscami z pasażerem. Kierowca był agresywny. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Temat pojawił się podczas spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu obrony był nasz reporter Michał Rawa.
10: Zgadza się, dzień dobry. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
11: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, strażą graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
10: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
11: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
10: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
8: Michał Rawan, dziękuję za relację. Problem z limitami NFZ uderza w Świętokrzyskiem. Szpital w Czerwonej Górze wyczerpał już roczny limit na alergologii. Oznacza to brak pieniędzy na leczenie ponad 600 pacjentów odczulanych na jady owadów, mówi dyrektor szpitala Józef Slejman.
12: Ci pacjenci, w tej chwili ponad 600 osób, są odczulani, muszą być odczulani w warunkach szpitalnych, ponieważ po każdym odczulaniu może wystąpić wstrząs anafilaktyczny. Musimy w tej chwili wydać środki własne.
8: Szpital wylicza, że dopłaci do oddziału ponad 2 miliony złotych, odpowiada rzeczniczka świętokrzyskiego NFZ-u Agnieszka Białas-Sitarska.
13: Nie jest prawdą, że szpital nie dostaje pieniędzy. W związku z powyższym na konto lecznicy w lipcu wpłynie niemal 250 tysięcy złotych. Podobnie będzie w sierpniu i do końca roku.
8: Sytuacja się powtarza, jak przekazały władze placówki. W ubiegłym roku szpital dopłacił do alergologii z własnej kieszeni ponad 2 miliony złotych i do dziś nie dostał za te nadwykonania z NFZ-u ani złotówki. W całej Polsce zawyły syreny powód ćwiczenia Alarm 2026, podczas których sprawdzano m.in. procedury, systemy alarmowania i głośność syren.
14: Ćwiczenia przedwojenne, ostrzegawcze. Musimy być gotowi na wszystko.
15: Dostałem wiadomość, że to jest ćwiczenie.
16: Czego mi brakuje, to informacji, co mamy w takiej sytuacji zrobić, bo nie za bardzo wiedziałabym, jak się zachować.
17: Ogłoszenie alarmu to 3-minutowy dźwięk modulowany. Usłyszymy, jak on wzrasta i opada około 15 razy. Natomiast odwołanie alarmu to dźwięk ciągły, który też trwa 3 minuty.
8: Wyjaśnia Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Ćwiczenia zakończyły się przed godziną 15. Zaledwie 13 stopni teraz w Elblągu, tam jest najchłodniej, najcieplej 22 stopnie w Słubicach. Grzmi i pada w okolicach Radomia, Białegostoku i Białej Podlaskiej. W nocy na termometrach przeważnie od 9 do 13 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 6 do 8. Wiatr słaby i umiarkowany, choć na północnym wschodzie początkowo będzie porywisty z zachodu i północnego zachodu.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: To ostatnie wyzwanie dla osób wykańczających mieszkanie.
3: Lato to czas na odpoczynek, a nie użeranie się z remontem. W drzwiradom.pl ruk-cuk bierzemy montaż na siebie. Wybierzcie minimum 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado z regulowaną ościeżnicą, a solidny montaż i wybraną klamkę macie po złotówce. Odwiedźcie drzwiradom.pl ruk-cuk w Radomiu przy 1905 roku 9. Wybierzcie Erkado i lećcie na urlop, a my zajmiemy się resztą.
4: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
5: Reklama.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo z Media Expert taniej masz.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Radom.
9: Daniel Obajtek chce być w PiS-ie. Były prezes Orlenu miał podpisać deklarację członkostwa. Niewydolność krążeniowo-oddechowa to przyczyna śmierci kobiety na komendzie w Gorzowie. Może być wykorzystywany do siania propagandy. Eksperci NASK przeanalizowali treści z TikToka na temat Chin. Godzina 19. Vox FM. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. Kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Daniel Obajtek opuszcza obóz Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, były prezes Orlenu miał podpisać deklarację członkowską Prawa i Sprawiedliwości i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, co na to środowisko Morawieckiego?
10: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
11: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to
10: mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
12: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
10: Mówił Bochenek. Do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
9: Relacjonował Jakub Krzyżak. Niewydolność krążeniowo-oddechowa była przyczyną śmierci 31-letniej kobiety, która zmarła na gorzowskiej komendzie policji. To wyniki przeprowadzonej dziś sekcji zwłok. A co wywołało niewydolność? Tego jeszcze nie wiadomo. Niezbędne są szczegółowe badania pobranych próbek krwi i tkanek, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gorzowie.
13: W toku sekcji nie stwierdzono u niej żadnych obrażeń zewnętrznych, poza tymi wynikającymi z udzielanej jej pomocy medycznej, ani również żadnych obrażeń wewnętrznych.
9: Prokuratura sprawdza także, czy jedna z policjantek nie przekroczyła uprawnień. Funkcjonariuszka zrobiła zdjęcie podczas resuscytacji 31-latki i udostępniła je w mediach społecznościowych. W jaki sposób TikTok pokazuje Chiny polskim użytkownikom? Okazuje się, że pozytywnie. Eksperci Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali blisko 10 tysięcy filmów dotyczących 6 tematów uznawanych przez Pekin za szczególnie wrażliwe. Chodziło o sprawdzenie, czy platforma ogranicza dostęp do kontrowersyjnych treści.
14: Tematy kontrowersyjne, czyli Xinjiang, Tybet, prawa człowieka, kwestia Tajwanu, kwestia masakry na placu Tiananmen w 1989 roku i na tym przykładzie sprawdzić, co nasi użytkownicy otrzymali.
9: Mówi Patrycja Krzyśpiak, starszy analityk NASK. Analiza wykazała, że platforma może być wykorzystywana do rozpowszechniania propagandy. Analizowane materiały miały najczęściej formę reklam, podróży lub treści lifestyle'owych. Pojawiały się także filmy zachodnich influencerów, którzy przedstawiali się jako osoby odkrywające prawdę o Chinach. Podczas wakacyjnego spaceru lepiej trzymać się od niego z daleka. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Latem roślina kwitnie i jest szczególnie niebezpieczna. Kontakt z nią może prowadzić do poważnych oparzeń skóry.
15: Potężne liście, wysoka roślina do 2-3 metrów wysokości. Przy każdym uszkodzeniu tej rośliny spadnie nam kawałek tej rośliny na skórę. Wygląda to makabrycznie. Wygląda to jak gorącą wodą, taki wodnisty pęcherz się pojawia. Długo to się goi. Jest to roślina niebezpieczna, dlatego też uważano ją za roślinę inwazyjną.
9: Przestrzega Jarosław Mikietyński z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. Barszcz sosnowskiego rośnie w wielu miejscach, przy drogach, na nieużytkach, a także w pobliżu cieków wodnych czy torów kolejowych.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Lech Poznań rozpoczął bój o Ligę Mistrzów. Na wyjeździe gra z mistrzem Danii Orhus. W kolejarza wierzy były bramkarz reprezentacji Polski Radosław Majdan.
16: Lech wydaje mi się, że ma duże szanse i jednak mimo wszystko dla mnie gdzieś jest faworytem. Uważam, że Lech sobie poradzi. Później ta kolejna runda będzie już prostsza, więc naprawdę gorąco wierzę, że rzeczywiście to będzie ten rok, gdzie mistrz Polski trafi do fazy ligowej Ligi Mistrzów po wielu latach.
9: Mecz Lech Orhus rozpoczął się o 19:00. O 20:00 Górnik Zabrze zagra w Stambule z Fenerbahce. Belg Remco Evenepoel wygrał 16 etap kolarskiego Tour de France, jazdę indywidualną na czas, drugi ze stratą 28 sekund. Był Tadej Pogacar, Słoweniec zachował żółtą koszulkę lidera, a drugiego Evenepoela wyprzedzał 4 minuty i 32 sekundy. W tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata pierwszy raz uczestniczyło 48 drużyn, jednak prezydent FIFA Gianni Infantino rozważa powiększenie turnieju o 60 do 64 zespołów. Gospodarzami mistrzostw świata w 2030 będą Hiszpanie, Portugalia i Maroko, z niewielką pomocą Urugwaju, Argentyny i Paragwaju. Sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. Na zachodzie Polski teraz około 20-21 stopni, w centrum 17-18, najchłodniej na wschodzie 16-17 stopni Celsjusza. Najwięcej burz i opadów teraz w okolicach Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. W nocy na termometrach przeważnie od 9 do 13 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 6 do 8, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: 3, 2, 1. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. W rytmie hitu.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop!
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
5: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
1: Reklama.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM.
1: Vox FM robi lato.
0: 3, 2, 1.

0: crazy for ya.
1: Crowd Lovers DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
7: Jest weekend, jest impreza.
1: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz jak do

0: Codziennie po dziewiątej.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Vox FM.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Wybrał dla was DJ Harris.
1: Autopromocja.
0: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Karolina W. i Damian G. przez tydzień patrzyli na męki 4-letniego Leona i pozwolili mu umrzeć. Posłuchajcie szokującej historii z Mazowsza.
0: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in. to, co budzi najwięcej emocji, czyli limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. O szczegółach Jakub Krzyżak.
1: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
2: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, które już trafiły do konsultacji. Pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu, a we wrześniu trafią już one do Sejmu.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Temat pojawił się podczas spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
3: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
4: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
3: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
4: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
3: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
0: Michał Rawa, dziękuję za relację. W całej Polsce zawyły syreny. Powód: ćwiczenia Alarm 2026, podczas których sprawdzano m.in. procedury, systemy alarmowania i głośność syren.
5: Ćwiczenia przedwojenne, ostrzegawcze. Musimy być gotowi na wszystko.
6: Dostałem wiadomość, że to jest ćwiczenie.
7: Czego mi brakuje, to informacji, co mamy w takiej sytuacji zrobić, bo nie za bardzo wiedziałabym, jak się zachować.
8: Ogłoszenie alarmu to 3-minutowy dźwięk modulowany. Usłyszymy, jak on wzrasta i opada około 15 razy. Natomiast odwołanie alarmu to dźwięk ciągły, który też trwa 3 minuty.
0: Wyjaśniał Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Ćwiczenia zakończyły się przed godziną 15. Najpierw podpisali się pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, a później złożyli deklarację o braku przynależności do organizacji Mateusza Morawieckiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował o tym rzecznik partii Rafał Bochenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu, Obajtek był związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
9: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. W związku z tym, szanowni państwo, no, to jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku, ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
0: Dodaje rzecznik PiS, były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił ze stowarzyszenia, mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller.
10: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
0: Przypomnijmy, w środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie swoim członkom ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Na podjęcie decyzji politycy mają czas do czwartku. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej. To przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności Iris Square. Nowa konstelacja satelitów ma być bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie wynosi blisko 600 milionów euro, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej.
0: Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju wobec zagrożeń hybrydowych, cyberataków i sytuacji kryzysowych.
11: Powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do Iris Square.
0: Polska będzie jednym z 6 głównych uczestników budowy europejskiego systemu Iris Square. Docelowo ma się składać z 300 satelitów krążących na orbicie. Dwóch podejrzanych o pobicie 60-letniego pasażera tramwaju już w rękach służb. To dalszy ciąg głośnej sprawy, o której informowaliśmy w wiadomościach Vox FM. Mężczyzna stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, którego napastnicy wcześniej zaczepiali.
12: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
0: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to 38- i 41-letni Polacy. Obaj byli wcześniej notowani. Trafili już do policyjnego aresztu. Dziś mają usłyszeć zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. Policja nadal poszukuje nastoletniego obywatela Ukrainy, który był ofiarą słownych ataków. Ta ustawa jest już gotowa, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego i apeluje do resortu edukacji. Chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, projekt obywatelski dotyczący wyższych pensji dla pedagogów na sejmowym biurku leży już od ponad 4 lat. Tymczasem Ministerstwo Edukacji równolegle rozpoczyna pracę nad swoimi rozwiązaniami.
13: Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował projekt inicjatywy ustawodawczej, która gwarantuje odpolitycznienie tychże wynagrodzeń. Nie wystarczy to procedować. Apel do Ministerstwa Edukacji. Jeżeli Państwo nad czymś pracujecie, to ta ustawa jest już gotowa. Szkoda Waszego czasu, wysiłku nad stworzeniem czegoś dodatkowego, skoro jest projekt ustawy, którą należy procedować. Ona leży w Sejmie.
0: Mówi Sławomir Broniarz. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. Odbędzie się 31 sierpnia pod hasłem Politycy do tablicy. Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
14: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
15: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
14: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
15: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia.
14: Informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
16: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie.
14: Dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników, objętych dawną reformą sześciolatków.
0: Relacjonował Krzysztof Płowecki. Pociągi osobowe kursują już normalnie. Przywrócono ruch na trasie pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną. To po tym, jak w piątek w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki.
17: Przygotowujemy się również do wyciągnięcia tych wagonów. Staramy się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów. Na pewno, żeby usunąć te wagony, będą potrzebne specjalistyczne sprzęty, czyli maszyny ciężkie.
0: Mówi Anna Znajewska-Paweluk z PKP. Sprawą wypadku zajęła się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Uwaga na podrabiane złoto. To popularny sposób lokowania oszczędności. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki złota. Podróbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały. Dlatego przed zakupem warto zachować szczególną ostrożność. Jak najczęściej podrabiane jest złoto?
18: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki. Czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
0: Mówi Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
18: Zawsze sprawdzamy, czy ta sztabka jest oryginalna. Natomiast jak nie mamy takich możliwości, to wtedy po prostu musimy wybierać dostawcę, który jest wiarygodny, najlepiej bezpośrednio producenta. Wtedy mamy pewność, że kupujemy złoto, a nie produkt złotopodobny.
0: I przed zakupem warto też zweryfikować numer konta bankowego, na które przelewamy pieniądze za złoto. Polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od słowackich Tatr. Z powodu zmiany prawa na Słowacji nasi przewodnicy stracili możliwość oprowadzania tam turystów.
19: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVBV i UIMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
0: W wyjaśnia Wojciech Gaździak, prezes oddziału PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Problem dotyczy około 300 przewodników i tysięcy Polaków, którzy chodzili z nimi w góry słowackie. Udany urlop nie musi być wcale długi. Ważne, by zmieniał tryb życia na tyle, by pozwolił odciąć się od pracy. Z raportu Urlop bez bagażu wynika, że aż 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu. Dlaczego tak się dzieje? Tłumaczy ekspert psychologii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego profesor Bohdan Rożnowski.
20: I tutaj natrafiamy na taki problem, który jest związany z tym, że wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. No problemem też jest to, że mamy dużo środków komunikacji, które pozwalają nam być w pracy do wolnego miejsca na świecie.
0: Ekspert podkreśla, że wypoczynek ma do spełnienia bardzo konkretny cel. Chodzi o odzyskanie sił i energii zużytej w pracy. Wakacje nad morzem w tym roku psuje pogoda. Zamiast słońca są chmury i deszcz, do tego około 18 stopni na termometrach. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
21: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
22: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
23: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
24: Byliśmy przygotowani dokładnie.
25: Szału nie ma, tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
26: Parę dni może być. Nam to nie przeszkadza. Jest super. Mało ludzi na plaży.
27: Zimno. Deszcz pada. Nieprzyjemnie.
28: Odkąd my żeśmy przyjechały, to nikt się nie kąpie, nikt nie pływa, plaże puste. Nie ma pogody.
0: Z turystami przy plaży w Gdyni rozmawiał nasz reporter Paweł Lemke, a kto na urlop dopiero się wybiera, ma szansę na okienko pogodowe. Ocieplenie prognozowane jest na weekend, w niedzielę ma być w Trójmieście 25 stopni. Miłośnicy leśnych przysmaków mogą czuć niedosyt, mimo że w świętokrzyskich lasach trwa sezon na owoce. Tegoroczne zbiory jagód są znacznie skromniejsze niż w ubiegłych latach. Wszystko przez kapryśną pogodę, przymrozki i suszę, mówi jeden ze sprzedawców z Kielc.
29: Nie ma szału, zeszły rok był dużo, dużo lepszy. Jest szansa w jednym miejscu nazbierać ten słoik jagód. Ale to też nie zbiera się tak w 5 minut. Litr jagód kosztuje 25 zł za słoiczek.
0: Sezon na jagody potrwa jeszcze przez kilka tygodni. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko. Dzień.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była